0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni, niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
1: Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi. To prawda zaakcentowana przez świętego Pawła Apostoła w liście do Galatów. Jezus Chrystus pokonał wszystko, co było wcześniej uwikłane w zło, co było poddane pod władzę grzechu. Dzięki temu Boża obietnica usynowienia w Chrystusie doszła do wierzących weń. Wcześniej prawo aż do przyjścia Chrystusa pełniło rolę wychowawcy, który miał prowadzić ku Chrystusowi. I tak się stało. Wiara w Jezusa wyzwoliła uczniów z niewoli prawa. Odtąd to Jezus jest mistrzem, nauczycielem, wychowawcą, Bożym pedagogiem ujmującym człowieka za rękę i go prowadzącym. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wszyscy, którzy wierzą, są synami i córkami Bożymi. Przyobleczenie się w Chrystusa nie jest jakimś zewnętrznym przywdzianiem szaty, ubrania, tym bardziej próżnym przystrojeniem się. Ma ono charakter wewnętrzny. Łaska Chrztu Świętego, będącego zanurzeniem w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dokonuje ontycznej, bytowej przemiany człowieka, który może z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością powiedzieć, iż żyje już nie on, lecz w nim żyje Chrystus. Chrzest nie dokonuje jakiejś zniewalającej homogenizacji, nie miksuje społeczeństw, nie promuje pseudokultury gender poprzez stwierdzenie, iż nie ma już mężczyzny ani kobiety. Nie głosi relatywizmu religijnego słowami nie ma już Żyda ani poganina. Czy też nie wywraca ówczesnego porządku społecznego mówiąc nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Stanowi natomiast proklamację nierozerwalnego związku ochrzczonego z Chrystusem, ale też i z Abrahamem. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają”.
1: Ta dzisiejsza krótka wypowiedź Pana Jezusa jest bardzo bogata w treść. Oto należy nie tylko słuchać słowa, ale usłyszeć je, a potem rozważać. Już pierwszy krok dla nas, współczesnych ludzi, jest trudny. Trudny, by zrobić przestrzeń na Boże Słowo. Pośród wielu innych słów, które wciskają się do nas cały czas. To pytanie o moją przestrzeń dla Słowa Bożego. Bóg przecież mówi. Mówi nie tylko do mnie, ale mówi o mnie. Chce rozmawiać ze mną o mnie, o moim życiu. Nie jest Bóg nachalny, ani nie przekrzykuje innych, ale mówi delikatnie i pociąga ku sobie więzami miłości. Wzorem jest dla nas Maryja, która usłyszała orędzie Boże przekazane jej przez archanioła Gabriela i je rozważała, co ono może oznaczać. To w niej, w Maryi, Słowo stało się ciałem. Poczęła i urodziła Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Podobnie i w naszym życiu. Słuchanie Słowa, usłyszenie Go i rozważenie mają przełożyć się na nasze czyny. Podobnie ten, kto kocha, okazuje przecież tą miłość w codziennych czynach. Pytajmy siebie nie tylko o usłyszane Słowo Boga i rozważenie Go, ale także jak je wypełniam. Czy przekłada się ono na moje życie? Na koniec przypomnijmy sobie przypowieść Pana Jezusa o domu zbudowanym na piasku i zbudowanym na skale. Ten na skale, mówi Jezus, obrazuje człowieka słuchającego słowa i wypełniającego je. Jego dom życia ostał się, choć uderzyły przeciwności w niego. Samo zaś słuchanie słowa to budowanie na piasku, a przychodzące trudności szybko wszystko zburzyły. Prośmy zatem o siły w bronieniu w sobie przestrzeni dla Słowa Bożego. Prośmy o łaskę rozważania Słowa. Wreszcie prośmy o gorliwość wypełniania Słowa, by w nas i przez nas rodziło się ono w czynach, a Słowo stało się ciałem.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o największej radości księdza, jaką było przyjęcie z powrotem do kościoła 5 osób po apostazji, a także o tym, że 60% młodych ludzi na świecie traktuje sztuczną inteligencję jak doradcę lub przyjaciela. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
0: Reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Jakże w tym miejscu nie wyrazić wdzięczności wszystkim duszpasterzom, którzy z oddaniem i pokorą pełnią posługę głoszenia Słowa Bożego. Jak nie wspomnieć całej niezliczonej rzeszy biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych oraz świeckich katechetów i katechetek, którzy z zapałem, często pomimo przeszkód, oddają się tej prorockiej misji Kościoła, prorockiej posłudze Kościoła. Jak nie dziękować także egzegetom i teologom, którzy z podziwu godną dociekliwością zgłębiają źródła objawienia, niosąc kompetentną pomoc duszpasterzom. Umiłowani bracia i siostry, niech Bóg wynagrodzi wasz apostolski trud swym błogosławieństwem. O jakże są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który oglasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Tak głosił prorok Izajasz.

35 lat Radia Warszawa. Tu Piotr Nazaruk i zespół TGD. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a jeszcze serdeczniej ekipę, która tworzy to radio już od 35 lat. Wszystkiego niebiańskiego.

Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM, 10 dzień października, Michał Wichrowski. Witam bardzo serdecznie w ten sobotni poranek, a już za chwilę na naszej antenie transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Msza Święta ze wspomnienia Matki Bożej w sobotę. Razem z Maryją stajemy, aby rozpocząć dzień od uwielbienia Boga. Szczególna intencja tej mszy świętej to intencja o wiarę i wszelkie potrzebne łaski dla Heleny. Abyśmy mogli godnie stanąć przed Bogiem, uznajmy naszą grzeszność i prośmy Go o przebaczenie. Panie Jezu, który narodziłeś się z Dziewicy Maryi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który z wysokości krzyża dałeś nam Maryję za Matkę, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który w niepokalanej Dziewicy dajesz nam wzór świętości, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu, aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Kobieta z tłumu, zachwycona Jezusem, zachwycona Jego osobą, Jego osobowością, Jego charyzmą, mądrością, z jaką przemawiał, chwali Jego matkę. Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Pan Jezus natychmiast wykorzystuje tę sytuację, żeby powiedzieć coś więcej. Maria jest błogosławiona, czyli szczęśliwa, nie tylko ze względu na tę ludzką relację, jaka ich łączyła, nie tylko ze względu na więzy krwi, jakie ją łączyły z Jezusem, nie tylko ze względu na to, że Go urodziła. Chce Pan Jezus od razu powiedzieć coś więcej. Maria jest szczęśliwa i błogosławiona przez Boga, bo jej relacja z Jezusem to jest także relacja wiary. Bo ona słucha Słowa Bożego i wypełnia je, i Go przestrzega. Święty Łukasz, a ten urywek dzisiejszy był ze świętego Łukasza, w drugim rozdziale już zapisał, że Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Słuchała Słowa Bożego, słuchała słów Jezusa, i to, co pochodziło z Tory, i to, co usłyszała bezpośrednio od swojego Syna, zachowywała w swoim sercu i rozważała. I to rodziło niezwykłą więź, która ją łączyła z Bogiem, która ją łączyła z naszym Zbawicielem. Nie tylko to, że była Jego matką, także to, że była wierzącą, że widziała w swoim Synu nie tylko cudownego, wspaniałego mężczyznę, mądrego nauczyciela, ale wiedziała, że On jest tym, którego zapowiedział anioł, że On przyszedł, aby zbawić Izraela. Słuchanie i rozważanie słowa, słuchanie słowa i życie według Niego, to jest właśnie wiara. Tak jak święty Paweł napisał, wiara rodzi się ze słuchania. W pierwszym czytaniu ze świętego Pawła z listu do Galatów czytamy, że wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. To słowo dzisiejsze nas zaprasza do takiej szczególnej relacji z Bogiem, do takiej też szczególnej relacji z Maryją, którą można mieć tylko przez wiarę. A drogą do tego jest Boże Słowo. Jest słuchanie Bożego Słowa, rozważanie Go, zachowywanie w sercu, wcielanie go w życie, odkrywanie, że to słowo rzeczywiście mówi mi o moim życiu, że to słowo rzeczywiście opisuje mi
prawdziwy świat. Odkrywanie, że to Słowo nadaje sens mojemu życiu. Odkrywanie, że przez to Słowo Bóg naprawdę osobiście mówi do mnie. To jest droga wiary, przez którą możemy być w szczególnej relacji z Maryją. To jest droga wiary, którą ona nam pokazuje i która prowadzi nas do prawdziwej postawy dziecięctwa Bożego. Nie tylko to poranne słuchanie słowa tutaj na mszy świętej, ale także codzienne jakieś osobiste spotkanie ze Słowem Bożym będzie tym, co będzie otwierać coraz bardziej nasze serce na Bożą łaskę. Abyśmy i o sobie mogli tak pomyśleć. Błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają Go.

prosząc o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę, Wszechmogącemu, Świętemu i Miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze prośby. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, módlmy się o niezachwianą wiarę, głęboką miłość i jedność dla całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem Maryi, Królowej Pokoju, módlmy się o ustanie wojen, konfliktów i przemocy na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Matki Dobrej Rady. Módlmy się o wyobraźnię miłosierdzia dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem Maryi, Wspomożenia Wiernych, módlmy się o łaskę wiary i wszelkie potrzebne łaski dla Heleny. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Zbawiciela, módlmy się o łaskę godnego i owocnego korzystania z sakramentów świętych dla nas tu zgromadzonych. Ciebie prosimy. Najlepszy Ojcze, który wielkie rzeczy uczyniłeś w życiu Maryi Dziewicy, spraw, abyśmy i my mogli razem z nią śpiewać Tobie pieśń uwielbienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyobógł Ojciec Wszechmogący. Oddając cześć Matce Twojego Syna, prosimy Cię, Boże, abyś przyjął naszą ofiarę i uczynił nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze świętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Była to transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana, męczennika, na zegarach 7:30.

Dziś sobota, 10 dzień października 2026 roku, czyli 280 dzień roku, a do końca roku 82 dni. Słońce wzeszło o 6.51, zajdzie o 17.54, a imieniny obchodzą Daniel, Leon, Paulina i Przemysław. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci i jubilaci. Dziś także Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i dziś także Dzień Drzewa. A w kościele katolickim świętują męczennicy Dionizy, biskup i towarzysz święty Jan Leonardi, prezbiter błogosławiony Maria Angela Truszkowska i święty Jan Brington, prezbiter. Na zegarach 22 minuty do godziny 8, Radio Warszawa na 106,2 FM. Radio Warszawa, dobrze słuchać.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Hej tu Sarsa, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego co najpiękniejsze, słońca w sercach i jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Sarsa.

0: I don't like Monday, nie lubię poniedziałku, ale na całe szczęście mamy dziś sobotę, a dokładnie 10 dzień października. Na antenie Radio Warszawa Święci z Nieba Ściągnięci.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Życie zakonne było marzeniem moich lat najmłodszych. To życie wydawało mi się święte, wręcz doskonałe. Tak pisała po latach w swoich wspomnieniach Maria Angela Truszkowska. Pragnęła być wizytką, ale Bóg zaprowadził ją na ulicę Warszawy, do tułających się po nich dzieci i staruszek. Obowiązałam się prowadzić życie pracowite, umartwione, ubogie, poświęcone na usługi drugich, nacechowane miłością Boga i bliźniego. Tak opisywała ten moment swego życia, a ponieważ była w tym do głębi,

0: Sieć niemal 30 wiejskich ochronek prowadzonych przez Felicjanki w rosyjskim zaborze. Jednak najtrudniejsze życiowe zadanie wciąż nasza patronka miała przed sobą. Oto bowiem 30 ostatnich lat życia do 10 października roku 1899 upłynęło jej nie na charytatywnej pracy czy na kierowaniu zgromadzeniem, które założyła, ale na zmaganiu się z chorobami, postępującą głuchotą i rakiem. I choć wspominamy dzisiaj Marię Angelę Truszkowską jako błogosławioną, to przed śmiercią wyznała szczerze: ach, jak ciężko jest uświęcić się w chorobie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

To brytyjsko-amerykański zespół rockowy założony w lipcu 1967 roku. Grupa sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. To oczywiście zespół Fleetwood Mac i jej wielki przebój Everywhere.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Powoli zbliża się godzina 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: a członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o nim, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Bądźmy świadkami Jana Pawła II. Poruszające historie rodziców dzieci utraconych przedstawia Magdalena Prokop-Duchnowska w reportażu Piórko Gabrysia. W jakimś sensie kapłaństwo to realizacja siebie, zauważa Anna Miczan w felietonie Być sobą.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Warszawa na 106,2, już minuta po godzinie 8.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. Jak na razie w Warszawie 12, a od Focku, Piasecznie, Błoniu, Wołominie czy Mińsku Mazowieckim również 12. Ciśnienie 1009 hektopaskali nieznacznie wzrośnie, a wiatr słaby i umiarkowany, czasami porwisty, a pod wieczór słabnący o kierunkach południowo-zachodnich.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Sobota, 10 dzień października 2026 roku. Michał Wichrowski, tam raz jeszcze. Dziś imieniny obchodzą Daniel, Leon, Paulina i Przemysław. My również świętujemy swoje 35 lat Radio Warszawa na 106,2. Zostańcie Państwo z nami. Radio Warszawa dobrze słuchać w tej godzinie. Akademia AI, a rozpocznie muzycznie tę godzinę Nelly Furtado.

0: zespół 2 plus 1 iść w stronę słońca, a my doszliśmy do początku audycji Akademia AI. Ksiądz profesor Józef Klok i Marcin Bernaś.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencję. Zapraszają ksiądz profesor Józef Klok i Marcin Bernaś.
2: Mówiąc Państwu szczęść Boże i kłaniając się nisko, zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Akademia AI. Dzisiaj chcemy zainteresować Państwa tematem: bez komputera nie byłoby AI. Zacznijmy jednak od człowieka. Kim był księże profesorze Alan Turing?
3: To był brytyjski matematyk i logik, który potrafił z niezwykłą ścisłością pytać, co w ogóle znaczy obliczać. On pracował też jako kryptolog podczas II wojny światowej i wspominano go w książkach jako takiego bardzo wielkiego oryginała. Biegał na długich dystansach, w opowieściach pojawiają się nawet budzik i wojskowy patrol, który go zatrzymał, no bo w czasie wojny ktoś taki biegający, to było podejrzane. Takie historie przyciągają uwagę, ale jego zasadniczy pomysł, który zmienił naukę o komputerach, to był następujący. Od granic obliczania po pytanie, czy maszyna może przekonywująco uczestniczyć w ludzkiej rozmowie. To było jego pytanie.
2: A co z historią o srebrze zakopanym w ziemi?
3: To kolejna właśnie anegdotka. Otóż podczas II wojny światowej on zamienił wszystkie swoje oszczędności na sztabki srebra i ukrył je gdzieś w swojej posiadłości, ale po wojnie nie potrafił odnaleźć skrytki. Choć próbował ustalić, gdzie ją zostawił. No, powiedziałbym, że to niemal jest filmowy szczegół biografii. Ktoś, kto mierzył się z najtrudniejszymi szyframi, nie znalazł własnego depozytu srebra. Ale nie mylmy jednak roztargnienia w takich codziennych sprawach z oceną jego naukowej pracy.
2: Zatem co właściwie zrobił podczas II wojny światowej Alan Turing?
3: Pomagał łamać niemieckie szyfry Enigmy w brytyjskim ośrodku Bletchley Park, oficjalnie fabryka radioodbiorników. Ale musimy tutaj powiedzieć, że zanim rozpoczęła się wojna, to trzech Polaków, Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, oni złamali kod Enigmy i przekazali wiedzę aliantom na ten temat. I to miało ogromne znaczenie. Rejewski też opracował tak zwaną bombę kryptologiczną, czyli właśnie takie urządzenie mechaniczne, które łamało kod bardzo szybko. I trzeba powiedzieć, że Turing, co właśnie zrobił? On zbudował potem brytyjską wersję tej bomby kryptologicznej, tyle że trochę rozwinął system. I cała ta historia jest ujęta w bardzo ciekawym filmie Imitation Game po angielsku, a po polsku oddane to zostało jako Gra Tajemnic. Świetna opowieść o Turingu, choć upraszcza parę rzeczy. Mm-hmm.
2: Wojna to jedno, a skąd w tytule dzisiejszego odcinka komputer?
3: Jeszcze przed wojną Turing opisał taką abstrakcyjną maszynę, która wykonuje instrukcje krok po kroku na zapisanych symbolach. I dzięki temu można precyzyjnie rozważać, jakie zadanie da się obliczyć według jasno określonych reguł, a dla jakich istnieje inny zupełnie zapis, inny rodzaj. I w ten sposób nie tyle chodziło Turingowi o to, by było jakieś urządzenie na biurku, nie stało przed nim żadne urządzenie, tylko po prostu model matematyczny obliczania. I to był spory przełom.
2: A jak od obliczania przeszedł do pytania o myślenie?
3: W artykule z 1950 roku w czasopiśmie Mind cały ten artykuł rozpoczął zdaniem: proponuję rozważyć pytanie, czy maszyny mogą myśleć. Słynne pytanie. Zauważył jednak, że trudno określić znaczenie maszyna i myśleć. W ogóle to pominął, tylko zaproponował inną drogę. Nie spierał się o definicję, tylko chciał przyjrzeć się temu, jak cyfrowa maszyna radzi sobie w określonej rozmowie. I ten pomysł nazwano potem testem Turinga, choć autor mówił bardziej o grze w naśladowanie.
2: A na czym ona polegała?
3: Wyobraźmy sobie osobę, która porozumiewa się tekstowo z dwoma rozmówcami, których nie widzi. I próbuje rozpoznać, kto jest człowiekiem, a kto maszyną. Nie widzi nic zupełnie, jest to za ścianą. Natomiast otrzymuje teksty. I to jest właśnie clue tego zjawiska, tego testu, że jest w jego wersji bardzo trudne do rozróżnienia, co jest maszyną, a co jest człowiekiem, chociaż to jest zasadniczo takie popularne uproszczenie tego eksperymentu Turinga. W wersji oryginalnej jest on trochę bardziej złożony. Ale generalnie Turing mówi tak, no jak się nie da rozróżnić, no to znaczy, że maszyna działa jak człowiek. Mhm.
2: Czy wynik takiej rozmowy dowodzi, że maszyna myśli?
3: Otóż właśnie, tutaj jest pies pogrzebany, jak to się mówi. W czasach, kiedy żył Turing, musimy pamiętać, był taki prąd filozoficzny, nazywał się operacjonizm. Jeżeli coś działa tak, jakby myślało, to znaczy, że myśli. Jeżeli my robimy coś tak samo jak maszyna, to znaczy, że maszyna potrafi nas naśladować. I to jest właśnie to uproszczenie i ten problem. Niemniej jednak test dotyczy takiego obserwowalnego zachowania w rozmowie. No i jego interpretacja pozostaje sporem filozofii umysłu. Dzisiaj już rozwiązanym, bo wiemy, że myślenie człowieka jest znacznie bardziej skomplikowane.
2: Czy przed dzisiejszymi chatbotami były programy, które robiły podobne wrażenie?
3: Owszem. Trochę idziemy do przodu. W latach 60. Joseph Weizenbaum utworzył Eliza. Eliza to był program prowadzący rozmowy, oczywiście na zasadzie tekstu, ale potrafił przekształcać wypowiedź użytkownika w kolejne pytanie. Na przykład użytkownik mówił, czuję się dzisiaj smutny. A na to Eliza, o, czujesz się smutny, a dlaczego czujesz się smutny? I rzeczywiście to przypominało styl rozmowy takiej terapeutycznej i maszyna wówczas nie potrzebowała ludzkiego rozumienia problemu rozmówcy, ale świetnie imitowała prowadzenie dialogu. I to był właśnie, można powiedzieć, pierwszy chatbot.
2: A co się zmieniło, gdy pojawiły się współczesne systemy sztucznej inteligencji?
3: No, przede wszystkim skala możliwości, bo dzisiejsze modele potrafią prowadzić długą rozmowę, streszczać teksty, tworzyć odpowiedzi i to na wiele różnych pytań, praktycznie na każde. I z perspektywy komunikacji to ten test Turinga, owszem, nadal jest interesujący, ale dzisiaj wiemy już, że po prostu przestarzały. Niemniej jednak taka płynność języka, jaka wówczas została zachowana w tym teście Eliza, no, była sukcesem, nie ma co mówić.
2: Tak powolutku podsumowując to, co już do tej pory powiedzieliśmy, to co zawdzięczamy Turingowi, gdy patrzymy na historię rozwoju AI?
3: Dwie idee. I one spotykają się właśnie w tym naszym odcinku. Mianowicie pierwsza to ścisły opis obliczania, bez którego trudno wyobrazić sobie rozwój informatyki. I no, w rezultacie późniejszej sztucznej inteligencji. A druga ważna rzecz to jak sprawdzić możliwości maszyn w kontakcie z człowiekiem. To był pierwszy test i pierwsze sprawdzenie.
2: Zatem w następnym odcinku przejdziemy do tej idei, do narodzin nowej dziedziny.
3: Owszem, to będzie rozmowa o warsztatach w Dartmouth i o narodzinach AI.
2: Zapraszamy serdecznie na kolejną audycję z cyklu Akademia AI, człowiek ponad sztuczną inteligencją. Dziś dziękujemy serdecznie za uwagę.
1: Akademia AI. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Show is hot out here. No.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Świętujemy nasze 35. urodziny, a skoro urodziny, to oczywiście najlepsze życzenia i ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
2: Szanowni Państwo, 35 lat temu powstało Radio Warszawa. Rozgłośnia, która służy nie tylko Warszawie i Kościołowi lokalnemu, ale także jest słuchana w całym kraju i za granicą przez łącza internetowe. Serdecznie gratuluję dyrekcji, dziennikarzom, pracownikom administracyjnym tej rozgłośni za fantastyczną pracę i służbę dla Kościoła, którą przez ten czas wykonaliście. Dziękuję za to, że Słowo Radio Warszawa jest przekazicielem tego, co mówi Kościół, a także tego, czym żyje społeczeństwo lokalne. Cieszę się bardzo, że na antenie Radia Warszawa gościł często także rzecznik Episkopatu i wiadomości, które przekazywaliśmy tutaj z centrum, z Konferencji Episkopatu Polski. Gratuluję wszystkim raz jeszcze i życzę na kolejne przynajmniej 35 lat wielkich sukcesów i wielkich radości medialnych. Niech to wszystko, co robicie, zawsze służy na chwałę Pana Boga, Kościoła i ludzi, którzy będą Was słuchać. Wszystkiego najlepszego!

0: Mimi Wytrzyńska, tak jak te Radio Warszawa na 106 i 2 FM, 8.30 na zegarach, przed nami audycja z polszczyzną na ty. Wiesława Kiwek, nauczycielka języka polskiego, skupia się na błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty. Zaprasza Wiesława Kwiek.
2: Dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek, który chyba już kiedyś był wyemitowany, ale wydaje mi się, że to było jeszcze w czasach, kiedy nasze audycje nie były archiwizowane, więc może komuś, kto wtedy nie słuchał, dzisiaj akurat się to przyda albo spodoba. Stare wyrazy we frazeologizmach. Stawać w szranki, czyli stawać do zawodów, do współzawodnictwa. Zrzucić okowy. Okowy to inaczej łańcuchy. To jest to, czym pętano nogi skazańców, więc we frazeologizmie to znaczenie jakby się zachowało. Zrzucić okowy, czyli zrzucić wszelkie ograniczenia. Coś jest proste jak budowa cepa, mówimy. I tutaj słowo cep, stare narzędzie rolnicze do młócenia. Rzeczywiście ten cep miał prostą budowę, bo on się składał z dzierżaka, bijaka i tego elementu, tego rzemienia, który łączył te dwie części. Pracować za wikt i opierunek. No opierunek, czyli pranie, a wikt nam się kojarzy ze słowem wiktuały, czyli za jedzenie i za opranie, byśmy powiedzieli, może tak niezbyt elegancko. Ktoś ma kiełbie wełbie, mówimy. To eufemistycznie o kimś głupim, bo głupi mają w głowie wodę zamiast rozumu. Takie wyjaśnienie znalazłam w słowniku frazeologicznym. Na złodzieju czapka gore. I tutaj nas interesuje to słowo gore, bo to gore się może odnosić do słowa pali się, w znaczeniu gdzieś płoną jakieś zabudowania. Ale gore to też o paleniu w środku, o jakichś takich niedogodnościach zdrowotnych. Stać na winklu, może w jakichś kryminalnych powieściach gdzieś tam to spotkamy. Stać na winklu, czyli stać na skrzyżowaniu. Winkiel to tyle co krzyżówka, albo przyrząd stolarza czy cieśli, po polsku byśmy powiedzieli kątownik. Prawem kaduka coś tam otrzymać, coś prawem kaduka. Prawem kaduka nie oznaczało, że spadek przypadł komuś bezprawnie, a jedynie, że nie w drodze dziedziczenia. W dawnej Polsce mianem kaduk określano prawo do spadku pozostawionego bez spadkobierców, bez testamentu. I ono przysługiwało zwykle panującemu albo przechodziło na własność państwa. Raczyć się czymś, proszę Państwa. Raczyć się, czyli smakować coś, delektować się czymś. Tutaj przypominam taki piękny wiersz Figielek, który się rozpoczyna od słów: raz się komar z komarem przekomarzać się zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. I tam mamy piękne, takie różne frazeologizmy, które zostały w nim bardzo tak umiejętnie udokumentowane, utrwalone. Zbić kogoś z pantałyku. To akurat sformułowanie zaczerpnęliśmy z języka rosyjskiego, ale też w ogóle w grupie języków słowiańskich wschodnich. W ukraińskim jest też pantelik, białoruskim, oznaczające pyszałkowatość, pychę, butę. I to do języka polskiego właśnie jakby całe to znaczenie przenieśliśmy, czyli zbić kogoś z pantałyku, czyli pozbawić kogoś zbytniej nadmiernej pewności siebie. Rzucać perły przed wieprze. Na pewno też Państwo wielokrotnie słyszeli takie sformułowanie. Ono akurat pochodzi z Biblii, z Ewangelii Świętego Mateusza i mówi o tym, żeby jakby nie trwonić bogactwa i wartości, nie udostępniać im komuś niewłaściwemu, nie sprowadzać do takiego poziomu potocznego, do takiego niewłaściwego, czyli niewłaściwie użyć, obniżyć rangę czegoś. Prawić komplementy, mówić o czymś długo, z namaszczeniem. No i teraz już słowo komplementy jakby utrwaliło się, że jest to coś miłego, coś, co ma sprawić przyjemność. Kiedyś słowo komplement to była grzeczność, która nie miała pokrycia w rzeczywistości, tylko była samą jakby taką grzecznością. No i na końcu już w czepku urodzony, czyli ktoś, kto od urodzenia ma dużo szczęścia, omijają go różne problemy i świetnie sobie jakby radzi z tą rzeczywistością, z którą zastaje. Także tutaj życzę Państwu, żeby się wszystko układało jak najlepiej i żeby każdy z nas jakby odczuł, że w czepku jest urodzony i że wszystko może. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć, i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki, nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam Radio Warszawa.

0: 11 minut do godziny 9, Rady Warszawa na 106,2 FM. Zaglądamy do kartki z kalendarza. 35 lat temu, 10 października 1991 roku, zmarł Andrzej Zaucha, piosenkarz, wokalista, jazzowy, perkusista i saksofonista, uważany za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej w Polsce. Zasłynął z wykonania takich utworów jak Byłaś serce biciem, Bądź moim natchnieniem, czy C'est la vie, Paryż z pocztówki. Był też kompozytorem, aktorem, teatralnym i muzykalowym. Występował również w filmie i kabarecie. Na antenie Rady Warszawa już teraz nie Andrzej Zaucha, ale formacja Take That i Michael Patrick Kelly. Do godziny 9 pojawią się również elektryczne gitary. Rady Warszawa na 106,2. Rady Warszawa, dobrze słuchać.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa.

0: zgłoszenie nadawcy.
1: Radio Warszawa na 106,2 powoli zbliża się godzina 9.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
3: W tym tygodniu jesteśmy w Józefowie u Matki Bożej Częstochowskiej. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ksiądz Maciej Radzikowski,
5: Agnieszka Góral-Nowakowska,
6: Dorota Hejza,
7: Konrad Zając.
3: Panie Konradzie, dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
7: Warto do nas przyjechać, żeby zobaczyć jedną wielką wspólnotę. Wspólnotę rodzin, wspólnotę wszystkich parafian.
3: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45, a finał tej audycji już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
8: Zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o największej radości księdza, jaką było przyjęcie z powrotem do kościoła 5 osób po apostazji, a także o tym, że 60% młodych ludzi na świecie traktuje sztuczną inteligencję jak doradcę lub przyjaciela. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
7: O reklamie.
8: Tu Radio Warszawa na 106 i trochę minęła godzina 9.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Dziś w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne pady deszczu mogą wystąpić. Temperatura maksymalna do 15 stopni, jak na razie cały czas w miejscu stoi 12 stopni w Warszawie, od Płocku piasecznie, 11 w Tarczynie i Mszczonowie, także Grójcu, 11 w Mińsku Mazowieckim i Mrozach i Tłuszczu. Ciśnienie nie wzrosło, również 1009 hektopaskali, wiatr słaby i miarkowany, okresami porwisty, pod wieczór słabnący.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Michał Wichrowski, dzień dobry. Raz jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Warszawa, salon dziennikarski. Zapraszają portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24 i Radio Warszawa. Rozpoczniemy emisję tego programu Kwadrans po 9. Muzycznie tę godzinę na 106 i rozpocznie Kate Bush, następnie pojawi się Paweł Domagała i Meja.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tutaj Paweł Domagała i Radio Warszawa życzę nawet nie 100 lat, ale takiej wieczności, żeby zawsze było. Póki będzie radio, niech będzie Radio Warszawa. No i żeby wszyscy słuchacze, pracownicy, no i miłośnicy byli zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Radio Warszawa na 106 i trochę 8 minut, a dokładnie już 9 minut po godzinie 9. Dziś wyjątkowy dzień. Dziś w sobotę 10 października o godzinie 18 zapraszamy na uroczystą mszę świętą z okazji oczywiście 35-lecia Radia Warszawa. Msza święta będzie pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, a homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski, a po eucharystii odbędzie się koncert chóru Muzyka Sacra pod dyrekcją profesora Pawła Łukaszewskiego. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nami o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej.

0: To jest Salon Dziennikarski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję przygotowujemy razem z Radiem Warszawa 106.2. Z radiem, które 106.2 na Mazowszu, to jest częstotliwość nadawania. Proszę Państwa, to radio, ta stacja, wspaniała stacja, obchodzi dziś 35-lecie swojego istnienia. Piękny jubileusz. Gratulujemy, życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za wieloletnią współpracę. A ja witam serdecznie Marzenę Nykiel, Telewizja w Polsce 24. Witam Cię, Marzeno, serdecznie. Jerzy Schmidt, Tygodnik Sieci, Dariusz Matuszak, portal witam w polityce.pl i witam Piotra Semkę, Tygodnik do Rzeczy na łączach. Dzień dobry, Piotrze. Witaj serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poranek dosyć pochmurny, ale serca płoną.
0: Proszę Państwa, piękna pogoda. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby chwalić nasz klimat, bo sam upał jest nie do zniesienia. Te pory roku, ja tu mam rękawice bokserskie, może zdążymy, to powiemy. To oczywiście w odniesieniu do, że tak powiem, sparingu prezydenta na Filipinach, który przebojem wszedł do światowych mediów społecznościowych i nie tylko. A rozpoczynamy od sprawy smutnej, poważnej, od sprawy, która mamy nadzieję, wywoła poważną debatę o tym, dokąd zmierza nasze społeczeństwo, dokąd zmierza nasz naród, czy można zatrzymać te fatalne trendy cywilizacyjne, które wymknęły się chyba spod kontroli i czy można przekonać Polaków, żeby przyjęli recepty, które właściwie leżą na stole, ale które wymagają podjęcia i pewnego wysiłku. Najpierw, proszę Państwa, krótki materiał, policja, Ostrołęka, relacja o tym, co się zdarzyło.
2: Dziś o godzinie 11:05 odebraliśmy zgłoszenie, że do jednej ze szkół na terenie Ostrołęki wszedł 19-letni uczeń tej szkoły i po wejściu niebezpiecznym narzędziem zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Po wszystkim uciekł z miejsca. Niestety w wyniku tego zdarzenia na chwilę obecną 8 osób zostało przetransportowanych do szpitala z obrażeniami ciała. Są wśród nich zarówno...
0: Tych relacji się namnożyło, bo to było już kilka ataków. Jest ofiara śmiertelna. Pani Woźna, która, no nie wiemy, czy broniła dzieci, czy nie, to nie jest jeszcze opisane, no ale jest na pewno ofiarą śmiertelną. Bardzo współczujemy rodzinie. Słuchajcie, wasza ocena sytuacji. Co to jest? Bo są głosy, że to może rosyjska prowokacja, gdzieś manipulacje dziećmi, albo właśnie jakiś kryzys społeczny, albo próba destabilizacji kraju. Marzeno, jak na to patrzysz?
3: Że cała sprawa ma kilka poziomów i jedna kwestia nie wyklucza drugiej. Po pierwsze, państwo po raz kolejny nie przeszło crash testu. Pokazał Donald Tusk, który sam wprowadził dezinformację, później prostowaną przez jego ministrów, pokazał, że no po prostu służby nie są gotowe do pewnych działań. Już pół roku temu był raport
0: na temat... Szef ABW powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że ma informacje o radykalizowaniu się młodzieży.
3: A o tym było wiadomo już wcześniej. Za Prawa i Sprawiedliwości powstała taka jednostka w ABW prewencji terrorystycznej, którą Donald Tusk w 24 roku w lipcu zlikwidował. A właśnie ta jednostka zajmowała się takim bardzo nieoczywistym procesem radykalizacji również młodzieży i ostrzegała już wtedy przed tym, że ten proces postępuje.
0: Donald Tusk zlikwidował instytucję, która się miała zajmować demografią. Po prostu ją zniszczył.
3: Zniszczył wszystkie instytucje łącznie ze szkołą. No, na czele Ministerstwa Edukacji jest walcząca aktywistka lewicowa, która robi wszystko, żeby zniszczyć struktury szkolne, wspólnotę szkolną, żeby odebrać nauczycielom autorytet i to trwało przez
0: lata.
3: Ale robi
0: wiele. Karmi dzieci szpinakiem, brokułami, wprowadza dietę planetarną, zakazuje mięsa.
3: Tak, a przedmioty typu religia i wychowanie do życia w rodzinie, które formują nasz kręgosłup
0: jedyne miejsce, gdzie wielu ludzi zetknęło się po prostu z dobrymi wartościami.
3: Prawda? I to jest zastępowane edukacją seksualną, inaczej nazywaną, ale która tak naprawdę skupia jedynie na sobie samym. Najważniejsze wartości w szkole to dobrostan, prawa uczniów, nie ma żadnych obowiązków.
0: Tolerancja.
3: Nie ma nawet prac domowych, żeby dzieci mogły rozwijać pasje. No to właśnie te pasje rozwijają siedząc w internecie, a to, co dzieje się w internecie, na co też nie ma reakcji, bo przecież Kids Alert ostrzegał, że jest taki strasznie niebezpieczny. Ja polecam, żeby zapoznać się z tym, taki symulator. symulator, taka gra, która zachęca do tego, jak eliminować, hejtować i eliminować wręcz fizycznie przeciwników w szkołach. I te dzieciaki my się tym karmią, możemy, są po prostu od
0: właśnie, czy możemy się dziwić, jeśli media społecznościowe od małego wieku, atakowanie nieukształtowanej osobowości, jeśli przyzwolenie na taki hejt właśnie w tych mediach, na jakichś czatach, prawda, jeśli bombardowanie patostreamingiem, tym rapem obrzydliwym, no syn tego Matczaka, który teraz wszystkich poucza, przecież też jakiś gangsterka, style i tak dalej. Darku, czy my się w ogóle możemy dziwić, że ludzie wariują, także bardzo młodzi ludzie, to są poddani tak niewyobrażalnym przeciążeniom?
4: Znaczy, nie dziwię się. To my jesteśmy temu winni. To po prostu jako społeczeństwo, jako wspólnota pozwoliliśmy na to. Oddaliśmy nasze dzieciaki.
0: Jak my?
4: W ręce.
0: Globaliści są temu winni, że narzucili. Jaką dziś ma kontrolę państwo, rodzina, szkoła? Jaką ma?
4: Jak nie ma, no to nie ma. To znaczy, że oddała, no jeżeli nie ma kontroli, no. No oddała. No na przykład doprowadziliśmy do tego, że od 3 lat nie można głupiej, prostej ustawy o tym, że nie ma komórek w szkołach.
0: Ale jak mógłbyś powiedzieć?
4: Lata.
0: No wchodzi ta, 3 lata. Wchodzi niby ta ustawa.
4: Wchodzi
0: weszła.
4: Trzeci rok. No trzeci rok, wiesz, no. My ustawiamy tą
0: Ale
4: cywilizację.
0: Ale edukacja włączająca, czyli my... często psychicznie chore dzieci, które demolują całą klasę i nie można się przemocowca pozbyć.
4: No nie można się pozbyć, bo pozwalamy na to, żeby nie można było się pozbyć. No praźródłem jest to, że odpuszczono. My odpuściliśmy. Odpuściliśmy kulturę, odpuściliśmy cywilizację.
0: No ja nie odpuściłem, ty nie odpuściłeś. Murek nie odpuścił, Marzena nie odpuściła.
4: No dobrze, no ale mówię, wiesz, no jesteśmy, żyjemy w jakiejś wspólnocie i ale ponosimy część.
0: Ale jedni ostrzegali przed złem i z nim walczyli, a drudzy je promują, no.
4: Promują, no i no, dlatego trzeba z nimi walczyć. No co mam, co mam ci powiedzieć? Nie wystarczy, nie wystarczą służby, bo tutaj wszystko jest...
0: Psychologowie nie wystarczą.
4: Ja w ogóle nie chcę tych psychologów.
0: Ja
4: ich nie chcę. Przyjdą jakieś dziunie, które wymądrzają się, jak masz przeżyć Wigilię, bo to będzie wielka trauma, bo ciotka jakaś albo wujek przyjadą i się będziesz męczyć. Psy prowadzą do psychologa, bo no, fajerwerki są. Nie chcę takich ludzi, żeby tacy ludzie byli w ogóle w pobliżu dzieci i jest to jeden z problemów.
5: Jednym z takich podstawowych i to niestety tych fatalnych założeń tej współczesnej popkultury jest kult przyzwolenia. Znaczy brak ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Wszystko możesz robić. Każdy nie musi się dostosowywać do kogo. Tego drugiego człowieka zepchnij na margines, no bo on ci przeszkadza w czymś. I potem to się odbija właśnie w takich sytuacjach. Także jest jakiś sygnał, który mówi w internecie, czy, że oto teraz jakieś zawody sobie robimy. Zawody w zabijaniu ludzi. I to zaczyna funkcjonować. To zaczyna funkcjonować. A jeżeli jeszcze do tego Donald Tusk, który wygłasza płomienne przemówienie, że on tu ustawę przygotował, a prezydent zawetował, tak? Ustawę, która mówi o tym, że nie można w internecie jakichś form promować, ale teraz też nie można. Nie trzeba żadnych nowych ustaw. Trzeba to tylko realizować.
0: No planowałem państw... później wypuścić ten fragment, zaprezentować ten fragment wypowiedzi Donalda Tuska, ale kim trzeba być, żeby jeszcze nie wystygło ciała
5: Nawet
0: ofiar,
5: się nie pochylić
0: żeby
5: nad
0: już
5: ludźmi. No.
0: On się nie zajął sprawą, tylko zaczął szczuć na prezydenta. To on sam powiedział, wolałbym się nie urodzić, niż robić politykę na trumnach.
5: No ale niestety ciągle to robi.
3: I w ogóle się tą sprawą nie zajęli, bo okazuje się, że mąż tej zamordowanej pani, pani Woźnej, po pierwsze nie został wpuszczony, pani Darii, nie został wpuszczony do szkoły, informacje otrzymywał z mediów, to nie, mówi, że to nieprawda, że byli otoczeni opieką 24-godzinną. Zapytana o obecność w tym miejscu pani minister edukacji stwierdziła, że ona nie musi tam być, bo tam jest kurator. Jaka jest troska ze strony
0: Recepta jest taka, żeby pozamykać szkoły, nikogo nie wpuszczać, jeszcze pewnie może bramki z wykrywaczem metalu. To jest jakby to jest leczenie po prostu jakichś objawów, a nie przyczyn choroby. No. Piotrze, jaka jest twoja refleksja też no, że tak powiem, z twojego doświadczenia, oglądu świata? Co tu się dzieje wokół nas?
1: No, po pierwsze zjawisko jest szersze. Jesteśmy też świadkami, jak we Francji, fala protestów w liceach zakończyła się spaleniem 24 liceów. I tu mamy zjawisko, w którym pewne wzorce zachowania, które były dotychczas typowe dla młodzieży migranckiej, są przejmowane przez młodzież rdzenną francuską. Oczywiście triumfują na to w Polsce lewicowcy, mówią, no i co, w Polsce nie ma imigrantów, a też takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście, bo mamy do czynienia z zjawiskiem, które większość z nas przeocza, to znaczy młodzież jest przy komórkach i to jest tak, jakbyśmy wpuścili do pokoju obcych ludzi, prawda, którzy mogą przynieść ze sobą fascynację mordem, przemocą, brutalnością i bawieniem się Piotrze, przewagą to wynikającą prawda. Z przemocy nad innymi.
0: Ale zapytam ciebie wprost, czy prawica no. jest w stanie, bo ja na lewicę nie liczę, niczego od niej nie oczekuję dobrego. Czy prawica jest w stanie podjąć to wyzwanie ocalenia cywilizacyjnego Polski? Ja nie mówię tam, żeby psychologów więcej wysłać, tylko ocalenia cywilizacyjnego, dać dzieciom dzieciństwo, obronić tych, którzy tej cywilizacji bronią, zawrócić jakieś fale.
1: Dobrze, ale ty używasz określenia prawica w takim znaczeniu, że cały czas masz w tle głowy, że jest jedna duża partia prawicy, która po dojściu do władzy może wyznaczać pewne trendy. Niestety sytuacja się bardzo pogorszyła. Mamy obecnie 4 skłócone partie prawicy, które jeżeli nawet wyobraźmy sobie, że doszłyby do władzy, to konflikty pomiędzy nimi bardzo utrudniłyby tworzenie jednej wspólnej listy. Bo proszę bardzo, Czarnek na przykład będzie mówił, że trzeba bardzo rygorystycznie zwiększyć kontrolę, a potem z kolei obudzi się w nim dusza liberała i powie, że no, ale nie wolno zabierać komórek. Nie wiem, potrafię sobie tak, taką sytuację.
0: Ale ja mam szerszą refleksję. Ja uważam, że polityka Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze cywilizacyjnym, która była prowadzona przez 8 lat, dziś nie wystarcza. To nie jest już odpowiedź. Dziś potrzebujemy kontrrewolucji.
1: Tak, problem polega, dobrze, to odpowiadam ci. Problem polega na tym, że zjawiska patologiczne są na tyle rozwinięte, że zwalczanie ich wymagałoby pewnego autorytaryzmu. A dzisiejsze społeczeństwo, w którym kult indywidualizmu jest rozwinięty... Podam ci przykład. No proszę bardzo.
0: Piotrze, ja to rozumiem, jakie to...
1: Szkoła...
0: Ale Piotrze, ja rozumiem, jakie są wyzwania z tym związane. Natomiast nie godzę się na to, żeby mówić, nic się nie da zrobić.
1: Nie. Ja tylko mówię, jakie są punkty wyjściowe, z którego one się biorą. Podam ci przykład. Wyobraźmy sobie, że w jakiejś szkole jest młodzieniec demonstrujący agresję, którego dyrekcja szkoły chce usunąć, uznając, że to jest na zasadzie, że jedno... gnijące jabłko zatruje wszystkich. Jak z podziemi wyrośnie 30 dziennikarek z OKO.press i z Krytyki Politycznej, które zrobią materiał na temat tego chłopca i pokażą, że on ma myśli samobójcze i tak dalej. Indywidualizm w przekazie medialnym zwycięża nad wezwaniami do jakiejkolwiek dyscypliny.
0: Dziękuję. Rozumiemy to, ale ja też nie rezygnuję jednak z marzenia, żeby...
1: Tylko ja mówię o tym, na razie opisujemy, dlaczego tak się dzieje, a pogódźmy to, zastanawiamy się, jak to zmienić.
0: Oczywiście. Jerzy Schmidt pierwszy się zgłaszał. Jurku, bardzo proszę.
5: Znaczy, Piotrze, mówiłeś o tym, jakby o takim konflikcie, znaczy, że ciężko dziś spójną politykę na prawicy stworzyć, tak? Ale myślę, że to jest taka sprawa, że może w tej właśnie sprawie, tej fundamentalnej zupełnie, gdzie już nie mówimy o podatkach, nie mówimy o takich czy innych przesunięciach w budżecie i tak dalej, no, że zgodzimy się co do tej wspólnego fundamentu kulturowego.
1: No, ja się zgadzam, niech się politycy zgodzą.
5: No, ale jeżeli politycy oczywiście mają swoje interesy, ale to mówmy to bezustannie, mówmy to przy każdej okazji, stawiajmy też takie pytania i takie zadania, no, będzie kampania wyborcza i to może niech będzie ten moment, w którym właśnie ten wspólny margines, wspólny mianownik dla prawicy zostanie wytworzony. Bronimy cywilizacji.
0: To jest, słuchajcie, to nie chodzi, polityka jest na końcu. No jest, tak. Jest taki w ogóle ruch w mediach społecznościowych. Jest Francuz Le Pagam, tak? Jak Darku dobrze mówię?
4: No zależy jak się pisze.
0: Le Pagam się pisze. Jak...
4: No to tak. No.
0: Jest Francuz, jest nas Krzysztof Szczawiński, jest Elon Musk. Zaczyna się taki ruch, że lewica przeszła przez instytucje, ukradła świat, niszczy cywilizację i że trzeba to zatrzymać. Trzeba tego złego po prostu no, jakiegoś maga przegonić. Jak w Tolkienie, trzeba ich przegonić. I to jest, polityka jest na końcu, świadomość jest na początku, świadomość ludzi i świadomość, że tak dalej iść nie możemy, że księża nie mogą być atakowani, kościół nie może być atakowany, że nauczyciel musi mieć autorytet, że rodzina jest wartością, naród, państwo jednolite etnicznie jest wartością. Jest. To wszystko tak, rośnie ta świadomość.
3: Tak, i to wszystko wymaga konkretnych działań, które są bardzo niepopularne i wywołają gigantyczne...
0: Zaczynają być popularne.
3: Więc potrzeba takiej odporności, która temu jazgotowi się przeciwstawi. Szkoła przede wszystkim musi z powrotem mieć mandat wychowawczy, formacyjny i musi nauczyciel móc egzekwować. W tej chwili zabrano mu tę możliwość, ma związane ręce. Do tego dochodzą roszczeniowi rodzice, którzy mają pełno oczekiwań od szkoły i nie pozwalają w żaden sposób
0: tak, też wyobrazić, gdzie dyscyplina prawda, musi Kevin wrócić. Nie może przecież robić krzywdy, to niemożliwe, edukacja, to wina nauczyciela. No.
3: Edukacja włączająca bardzo dobrze się rozwijała niestety za poprzednich rządów i gdy pojawiały się głosy przeciwne, to mówiono, że nie możemy dyskwalifikować pewnych uczniów tylko dlatego, że nie są w pełni sprawni w taki czy inny sposób. No, bo to było niepopularne, bo by mówiono, że prawica tutaj przeciwko dyskryminuje ludzi. No i właśnie dlatego trzeba być bardzo odpornym na ten jazgot zewnętrzny i wiedzieć, który kierunek jest słuszny i podejmować takie decyzje, które będą
4: cywilizacyjnie,
3: no, deptane.
4: Cywilizacyjnie prawica i konserwatyści nie są asertywni, są potulni. No są potulni. Zawsze się wycofują, zawsze się usprawiedliwiają, zawsze szukają jakiegoś kompromisu. Dzisiaj pan prezydent Duda obudził się i przypomniał sobie, jak Donald Tusk mówił mu, żeby się powiesił. Prawda? W czasie demonstracji dotyczącej tego, żeby stacja TVN mogła oszukać nas i mieć swą siedzibę, właściciel mógł mieć siedzibę w skrzynce pocztowej na lotnisku Amsterdam. I za każdym razem tak jest, za każdym razem. No może się i dzisiaj już widzę jakieś próby też kompromisu. Chcą wcisnąć przy okazji, bo żaden kryzys nie może się zmarnować. Śmierć fantastyczną okazją do wprowadzenia cenzury. No jak znalazł, prawda? W związku z czym i już czuję, i już czuć to, jak mówią, no prawica mówi, może jak gdyby tam jakieś takie przepisy, lekkie poprawki, to może bylibyśmy skłonni się zgodzić na tą cenzurę. Nie, trzeba asertywnie, bez potulności odpowiadać, no niestety, atakiem na atak.
0: Jesteśmy w kryzysie straszliwym. Profesor Zdzisław Krasnodębski. Ja zacytuję, proszę państwa, wpis. Nigdy jeszcze w najnowszej historii Polski nie było takiego rozkładu społeczeństwa, takiej zgnilizny, upadku wszelkich standardów, takiego odrażającego języka, tak obrzydliwych postaw.
3: No, partia, jest,
0: nawet w PRL-u tak nie
3: partia,
0: było.
3: Partia, która doszła do władzy, ona doszła na haśle, na jednym
5: na
3: wielkim wulgaryzmie. I trzyma to hasło do teraz. Tak, a czarne marsze problem. Namawiały do jakiegoś zerwania wszelkich granic i to było
0: w Stanach Zjednoczonych chyba w Massachusetts przyjęto właśnie prawo, które pozwala zabijać dzieci po urodzeniu. Po urodzeniu. Tu jesteśmy. Zabijają dzieci, które się urodziły.
4: Gubernator Tim Walz właśnie podpisał. To jest facet, który miał być prezydentem, wiceprezydentem u Kamali Harris, czyli widzimy, to jaka byłaby cywilizacyjna. No Minnesota to jest w ogóle bardzo specyficzny stan.
5: Ale jest nadzieja, bo my w Polsce mamy nadzieję. Mówię o prezydencie Karolu Nawrockim. Słuchajcie, on właśnie taką jednoznaczną postawę prezentuje i ma 50% poparcia. Więc to nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji, tylko potrzeba liderów, którzy twardo będą bronili tych wartości, wartości, o których tu mówimy. Jednoznacznie, bez tam szukania właśnie wykrętów.
0: Ale adresowali przyczyny, bo to jakby analiza społeczna jest oczywista. No, to, że od czego zacząć naprawę świata? Od tego, żeby dzieci nie spędzały dzieciństwa i wczesnej młodości w komórkach. Od tego zacznijmy naprawdę świat. I tego pojedynczy rodzice to mają olbrzymi problem, bo pojawia się presja grupy rówieśniczej. Tu musi wkroczyć państwo, prawda? Ale musimy też mówić prawdę.
4: Państwo albo wspólnota jakaś. No.
0: Jaka no wspólnota, dobrze, Darek? No jedna ci się pojawi wariatka i rozwala ci wszystko.
4: No to nie trzeba pozwalać. No, jak jesteś potulny, jak jesteś potulny, no to pozwala ci dać wariatkę.
0: Się nie mogą dogadać,
4: bo jesteś potulny, to mówisz wariatko, wypadaj.
0: No i tyle. No. Jeszcze Piotr Semka, tu puentujemy już, Piotrze, sprawę szkół. Czy chcesz coś dodać?
1: Kwestia komórek. Tutaj już bardzo wyraźnie musi wkroczyć szkoła. Moim zdaniem zakaz komórek, przynajmniej w czasie pobytu szkolnego, jest minimum, od czego trzeba zacząć i egzekwować to. Zobaczymy, jak będzie egzekwowanie. Zaraz pojawią się jak spod ziemi publicyści i psycholodzy, którzy powiedzą, haha, jak się da zabrać? No chyba zwariowaliście się, to nie uda. Przygotujmy się na tą falę tych śmieszków i szyderców.
0: Słuchajcie,
1: wyraźnie trzeba na nią zareagować.
0: Idziemy.
3: Ale też jeszcze jedna rzecz, żebyśmy też nie popadli w histerię, w którą, i taki obłęd, w który nas Tusk teraz próbuje wprowadzić i siłą chce przeforsować takie rozwiązania prawne, które będą też uderzać w podstawowe wolności.
0: Znaczy, no tak, ale... Co o wolności? Znaczy, ja uważam, że pato streaming trzeba zakazać, ale żeby to skutecznie tego skutecznie zakazać i nie pachniało cenzurą, no, to niech będzie na przykład ciało, w którym porówno mają opozycja i rządzący. I oni delegują ludzi i tam się wykuwa polityka konsensualna, że rzeczywiście pato streamerów nie ma. Ale zróbmy to konsensualnie, zróbmy to w zgodzie, w kompromisie.
3: No dobrze, tylko, że
0: a nie, że Tusk będzie nam mówił, że moje wypowiedzi są hejtem,
3: dobrze,
0: prawda?
3: A jego są polityka tak, miłości. Że jakiekolwiek treści religijno-społeczne, takie konserwatywne, potrafią być zdjęte z dnia na dzień, na przykład to, że aborcja jest zabijaniem, potrafi być zdjęte z dnia na dzień, tylko dlatego, że ktoś uzna to za mowę nienawiści i narzędzia tutaj są, a w drugą stronę tych narzędzi nie ma, no tak. Poruszajmy się w obrębie prawa, które już jest i daje
5: nic
3: takie
5: nie
3: możliwości.
5: Nic trzeba zmieniać, tak. Nic trzeba dopisywać.
0: Słuchajcie, dobrze, idziemy dalej. Nie wiem, czy możemy pokazać fragment taśmy pana Kołodziejczaka. To są strasznie brudne rzeczy, ale fragment, żeby państwo wiedzieli, o czym mówimy.
6: Bardzo szczerze, nie chcę być złym człowiekiem, nie chcę być.
7: Ale
6: oczywiście jest.
7: To nie wymarzę już tego, co się stało. To nie wymarzę tego, co się stało totalnie.
6: Ciągnie nic. Mogę po prostu, nie wiem, co zrobić. Nic.
7: To jest po prostu straszne, mnie to przeraża.
6: Ten zwierzę ćpała ze mną pierwszy raz?
7: Wiesz, co jest przerażające? Jak ty mi proponowałeś narkotyki? 10 razy ci powiedziałam, że nie. Było to nie w porządku, że ja ci mówię, że nie chcę.
0: To jest bardzo wulgarne. Nie chcę całości pokazywać. Kto chce, to znajdzie, proszę państwa. Narkotyki, wymuszanie jakichś, prawda, no, relacji seksualnych, szantaże, proponowanie pieniędzy. No brud, syf, straszliwy, słuchajcie. Ale też miałam taką refleksję, że naprawdę w tym świecie publicznym, no jest wielu ludzi, na jakieś maski zakładają, prawda. Tutaj obok premiera stał Tusk, go tutaj głosy wsi. Jak na to patrzycie? Czy to jest tylko jakaś kryminałka obyczajowa?
4: Trudno, żeby nie wiedzieli o tym w otoczeniu pana premiera. No mamy coś takiego, po prostu mamy służby, które sprawdzają. I jest to osłona kontrwywiadowcza i w ogóle jakakolwiek osłona przez służby państwa. Facet był wiceministrem rolnictwa, więc myślę, że ta wiedza musiała być. Nie chcę dzisiaj wchodzić w to głębiej, bo to są no, bardzo, bardzo brudne sprawy, bardzo też osobiste. Zobaczymy.
0: No tak, ale na przykład to, że tam są narkotyki, to nie trzeba by było specem, widać, to było gołym okiem. No, przepraszam
3: ale
0: bardzo.
3: Ciekawe jest to, w którym momencie to wypływa, bo nie, też przychylam się do tego, co mówi Dariusz. Nie wierzę, żeby o tym służby nie wiedziały wcześniej, bo tacy ludzie są po prostu sprawdzani i kontrolowani.
4: Być, no.
3: I nagle dzisiaj, kiedy on stawia się politycznie, mówi, że jest niewykorzystany, że nie podoba mu się to, tak. Co robi rząd, nagle te taśmy się pojawiają. Przecież to nie jest nagranie z wczoraj. Więc mam wrażenie, że to jest jest kolejne potwierdzenie tego, jak brudno też działają te struktury rządowe, że oni chyba wzajemnie mają na siebie jakieś trzymanie, jakieś haki i wtedy, kiedy trzeba, to się je wyciąga, żeby podporządkować całą brać.
5: Przypomnę, od czego pan minister zaczynał. Zaczynał od wielkich awantur, zaczynał od emocji, zaczynał od blokowania, od wysypywania owoców i tak dalej, i tak dalej. No i potem ten bardzo się spodobał Donaldowi Tuskowi, no bo taki fajny facet, który przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości tak prężnie działa, no i zaczął robić karierę. No i myślę, że oczywiście, że był prowadzony, a ponieważ no w międzyczasie, czy już dawniej był też uzależniony, był w jakiś różny sposób, nie był normalnym człowiekiem, mówię to wprost, no to teraz, gdy coś tam zmienił front, no to po prostu odpalono racę i odpalono gościa, tak?
0: No też czasami to są przypadki, no bo tak ja też widzę...
5: Zbyt wiele tych przypadków jest w dzisiejszej
0: polityce. Ale czasami tak jest, że ktoś na przykład coś tam opisuje, co mnie dotyczy, ja wiem, że to był przypadek, a ludzie budują na tym wielopiętrowe teorie, więc to tak trzeba być troszkę ostrożnym. Piotrze, jak ty patrzysz na tę sprawę, czy to jest tylko obyczajówka, czy coś więcej?
1: Nie. To jest dobra próbka cynizmu, z jakim Donald Tusk sięga po poszczególnych ludzi. To, że pan Kołodziejczak zachowuje się dziwnie i reprezentuje coś w rodzaju takiego awanturniczego typu polityki, było w momencie kampanii 2023 roku potrzebne, ponieważ Donald Tusk potrzebował własnego kogoś w rodzaju Leppera, aby walił na odlew w rząd PiSu i Kołodziejczak doskonale tą rolę wypełnił. Było wiadomo, że prędzej czy później wyjdą jakieś rozmaitego dziwactwa, delikatnie mówiąc, ale to już Donalda Tuska nie obchodziło. On miał odegrać rolę w tej kampanii i odegrał. I teraz już jak gdyby Tusk go spisze na straty, pewnie sięgnie kogoś kolejnego, równo, że tak powiem, dezynwoltowo.
0: Ale też, proszę państwa, to też jest, myślę, taka lekcja, żeby się zawsze poważnie zastanawiać, czy się, komu się zaufa, prawda, także w tym sensie politycznym i to także...
4: Nie, Jacku, w ogóle nie masz racji. Narzędzie, wierzysz, tylko narzędzie, ono spełniło swoją i tak traktuje, że teraz, a teraz do, na złom.
5: Ale ludzi wyborców mu zaufało, właśnie o tym Jacek mówi, nie? No, że przecież został posłem, tak?
0: Czyli
5: został...
0: Mówię też w perspektywie wyborów.
4: Słuchaj, no to jest kolorowa postać jednak, no to jest kolorowa postać, no ma jakiś taki wymiar, no nie tuzinkowa, no przy wszystkich swoich słabościach, on ma też jakiś w sobie jakąś energię,
0: ja myślę,
4: jakąś...
0: Że ma też bardzo poważne zaburzenie. Ta energia, dynamika, hej do przodu, to jest bardzo często objaw po prostu zaburzenia, a tam w tle jest przemoc. Tak, Piotrze?
1: Nie, ja mówię, że to był facet, którym gołym okiem było wiadomo, że on ma no, jakąś toksyczną aurę. Darek ma rację. To znaczy, to nie jest tak, że Tusk mu ufał. Wiedział, jaki jest, sięgnął po to narzędzie, bo potrzebne mu było. Teraz odkłada, tak samo jak odłożył sobie Palikota, który teraz gdzieś tam błąka się po marginesach, notabene zachęcając Tuska do zamachu stanu na Trybunał.
0: Piotrze, jak ty, i podziwiam cię, że ty śledzisz te odmęty internetu, te postacie, które mi z widoku zeszły 20 lat temu, a ty wiesz, co one robią. Podziwiam cię. Ktoś musi.
1: Nie, ale to tobie się wydaje, że one zniknęły.
5: Dla
1: dużych obszarów elektoratu Silnych Razem, to jest ciągle
0: gór.
1: Tomasz Lis go zaprosił niedawno do swojego podcastu. Nie, żaden margines.
0: Może na Nykieli takiego.
3: Najbardziej dramatyczne jest to, że te egzotyczne zachowania Kołodziejczaka, o których mówimy, one w żaden sposób nie odstają od reszty w tym rządzie. W tym rządzie, w tej koalicji, wśród tych posłów. To jest najbardziej
0: ale
3: dramatyczne.
0: Też osobny
3: że on
0: temat...
3: nie jest jaskrawym przypadkiem, tak, że tak. Można znaleźć na wiele
5: wyjątek.
3: Innych...
0: Ale jest osobny temat, narkotyki w establishmencie politycznym, medialnym. To jest osobny temat. To też myślę, jest temat kiedyś do podjęcia. Proszę państwa, teraz...
4: No ale co, będziemy rozmawiali o byłym premierze Francji Attalo albo o obecnym prezydencie Francji Macronie i tak dalej. Ciekawa historia.
0: Ciekawa. Słuchajcie, taka scenka. Donald Tusk, pani reporterka stacji TVN No i wielkie boom. Było w marcu spotkanie Kosiniak-Kamysz, Donald Trump, premier Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miał to zorganizować, no zorganizował Adam Bielan i tam miała paść propozycja: panie Kosiniaku-Kamysz, zostań pan premierem w konstelacji z prawicą. Fragment, zobaczmy tej już ikonicznej sceny.
8: Chciałabym zapytać przede wszystkim o spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Pan wiedział od razu o tym spotkaniu?
9: Poinformował mnie pan premier Kosiniak-Kamysz o spotkaniu i o jego przebiegu.
8: Wówczas od razu w marcu?
9: Tak.
8: A powstała jakaś notatka? Pan ma wiedzę? Czy do pana na biurko trafiła notatka?
9: Nie, rozmawiałem z panem premierem.
8: A może pan cokolwiek z tej rozmowy powiedzieć, co mogłaby wiedzieć opinia publiczna wówczas? No bo Adam Bielan mówi, że stała w miejscu sprawa BAS, a potem ruszyła. Kilkadziesiąt minut spotkania.
9: To zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić.
8: A jak daleko, blisko BAS jesteśmy, panie premierze? Co możemy na dziś powiedzieć, jeżeli...
9: Bazy nie były tematem tamtej rozmowy.
0: Premier Tusk mówi, że to była rozmowa o sprawach wewnętrznych i nic więcej nie wiemy. Ja może teraz od Piotra Semki zacznę. Piotrze, jeżeli mogę, to relatywnie krótko, proszę, bo mamy jeszcze jeden temat.
1: Nie, bo zwróćcie uwagę na to, jak różne są możliwości różnych stacji. Dziennikarka idzie przez chyba 4 minuty i ochroniarze jej pozwalają na rozmowę z Tuskiem, bo jest w TVN24. Żaden dziennikarz waszej stacji, Jacku, ani Republiki nie miałby najmniejszej szansy na takie dopuszczenie. Byłby zablokowany przez ochroniarzy przynajmniej na 7 sposobów. To jest dobry przykład, jak różne są standardy zachowania wobec dziennikarzy w Polsce. A tylko tyle.
0: A Kosiniak, czy to była poważna propozycja, jak ty to widzisz? Donald Trump chciał zmienić rząd w Polsce? No ja uczciwie uważam, że jest prawdopodobne, że jakaś sugestia padła. To ja bym tego nie wykluczał.
1: Dobrze, ja powiem bardzo brutalnie. W niektórych wypadkach administracja amerykańska bardzo naiwnie podchodzi do relacji w Polsce. Nie dałbym sobie ręki odciąć, czy Trumpowi coś takiego nie wpadło do głowy, ale na pewno było to moim zdaniem dosyć naiwne jakieś rozegranie. I jeszcze jedno, żadnych złudzeń, że Kosiniak-Kamysz się odspawa kiedykolwiek od Tuska. To jest związek oparty na bardzo mocnym trzymaniu przez Donalda Tuska.
0: I takim kulturowym też uwięzieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Każdym.
0: Jerzy Schmidt zna politykę jak mało kto. Sam kiedyś zajmował się polityką. Praktykował ten fach, więc oceni, czy to realne, czy nie.
5: Znaczy tak. Obserwując Donalda Tuska, no przecież znamy go wiele lat, z mediów oczywiście, no to widzimy, ja sobie absolutnie wyobrażam taką sytuację, że siedzą kilka osób, mówi Władek, słuchaj, no to po co masz tam się zmienić? Ja tu będę cię popierał, tak jak teraz prezydenta, przejdź do nich, stworzymy front, będziemy sobie dobrze rządzić, nie? Polska będzie, dostaniecie bazy. No, tak się po prostu rozmawia. A to potem się to obudowuje.
0: A ten pobieg do Donalda Tuska zaraportował mu, chcieli mnie uwieść.
5: To jest amerykański.
0: Ingerencja zewnętrzna w sprawy ojczyzny.
5: Poza tym to jest amerykańskie. No możemy to różnie traktować, ale tam po prostu tak ze sobą rozmawiają. W biznesie, w polityce, w ten sposób. No, to nie jest nic tam nadzwyczajnego. Tak się po prostu rozmawia.
10: Proszę.
4: No dobra, no to ja. No amerykańskie, nie amerykańskie. Powszechne.
5: No tak.
4: Powszechne. No jeżeli miliony dolarów mogła administracja Obamy i Bidena pompować tutaj w obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy.
0: To była obrona demokracji, Darku. No, nie mogę tego słuchać.
4: Uważaj z tym sarkazmem i ironią. Ona nie jest tak czytelna

0: słuchaj, mamy tam interesy, bazę potrzebujemy, punkt wypadowy na Ukrainę, wielkie interesy. Tu przyłażą mi, że elektrowni jądrowej nie mogą zbudować.
1: I zarobić
0: mieli
1: sporo.
0: Kupować od nas broń. Weź ty tam, masz tą telewizję, weź ty tam ogarnij temat i ten podnosi telefon, Ellison, właściciel 77%, i sprawa schodzi na dół. Czy tak się stanie? Nie wiem, ale to jest normalny sposób załatwiania rzeczy i proszę nie mieć złudzeń. Francuzi wywalili wybory w Rumunii, Unia wywaliła wybory w Mołdawii i w Rumunii. Wszyscy we wszystkich się wtrącają, łącznie z tym, że Donald Tusk jeździł i popierał Berlusconiego, że popierał Madziara przeciwko Orbanowi i tak dalej. I niech nie jadą, nie wylewają tej obłudy. Jak mówię o tym, że prawica powinna być asertywna i niepotulna, to nie tłumaczymy się, no tak, nie, rzeczywiście nie pozwolimy na ingerencję obcego mocarstwa. A co ty robisz, Tusk, na Węgrzech? A co robi Ursula von der Leyen?
2: Ale Węgry, Darek,
0: i tak dalej, i tak dalej.
2: Ciekawy przypadek, więc, bo
3: z kolei obóz Orbana, premiera Orbana, długo liczył na pomoc amerykańską. Najpierw w kampanii nie dostali tej realnie pomocy. Tam raz był wiceprezydent Vance i to tyle. Nawet były takie strzały, prawda?
0: Ale Orban, żeby ktoś zainwestował, to musisz mieć mocne własne aktywa.
3: Ale on miał, Orban, mocne aktywa. Miał. I teraz też, jak jest fala prześladowań na Węgrzech, też liczył na interwencję. Nie ma żadnej interwencji.
0: No może się nie
3: opłaca. I tam nawet jest powiedzenie takie, mówią tak, Ameryka jest za daleko, żeby nam zaszkodzić i za daleko, żeby nam tak pomóc. No my jesteśmy w innej sytuacji.
1: Może nie mają takiej możliwości wpływu. No my jakoś Polacy, bo tam okazuje się, że możemy coś
3: wolną
1: tam czasem,
3: Polskę mogą
1: czasem dotrzeć
3: Polakom
1: do tego czy owego.
3: Polacy, no.
0: To jest oddzielna historia. Oczywiście musisz być solidnym, porządnym partnerem.
1: Musisz mieć
0: autorytet, musisz się szanować. Tu jest facet, który od tych rękawic, który jest wielkim atutem.
4: No. Ja mam zdanie nieco odrębne. Uważam, że cała ta scenka była mocno inscenizowana i koloryzowana przez Donalda Tuska i jej celem było pokazanie, że tak, on zna jakieś tajemnice, nie powie tego głośno, ale Trump tak głęboko ingeruje w sprawy wewnętrzne Polski, że tę współpracę należy trzymać jeszcze bardziej na dystans. Efektem tego ma być to, żeby nie doprowadzić do uruchomienia spraw związanych z budową fortu Trump. Taki jest cel Tuska. On sobie to zmyślił. Druga rzecz. Kosiniak milczy. W ogóle cała ta rozmowa, przypomnijmy jeszcze raz, miała miejsce w marcu. Więc to nagle jak królik z kapelusza to się pojawia. No właśnie po to, że teraz trzeba podejmować decyzję, bo powinno to być zabudżetowane w tym kulawym budżecie, który nas zadłuża i wciąż nie trwają żadne prace. Jeszcze jedna rzecz.
3: Króciutko.
4: Biały Dom może opublikować taśmy. Wszystkie te rozmowy są nagrywane od czasów Nixona. Być może przyjdzie moment, sprawdzam i wtedy się okaże.
3: No w każdym razie skutek jest taki, że premier Władysław Kosiniak-Kamysz dorobił się komplementów od ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wczoraj długi wpis, ale już go nie będę cytował. Zobaczmy jeszcze teraz na otwartym mikrofonie już proszę. Prezydent Karol Nawrocki pojechał do Filipin i tam zmierzył się...
0: Na Filipiny pojechał.
3: Do Manili. Na Filipiny. Tam sparing.
0: I na Żoliborz i do
3: z legendą boksu. Wiesz, jak się nazywa ta legenda boksu?
1: Manny Pacquiao.
3: Manny Pacquiao, proszę Państwa. Ośmiokrotny chyba mistrz świata.
0: W różnych wagach, bo
3: w różnych
0: to jest
3: wagach. Co tu się zaczęło? Że co to za klimat? Prezydent, trening.
0: Zresztą... Polska nie ma takiej legendy sportowej. Nie ma.
3: Jak prezydent?
0: Znaczy, nie, jak Manny Pacquiao.
3: Słuchajcie, ale ja myślę sobie tak, że ten przekaz z tymi rękawicami prezydenta, to w sytuacji zagrożenia jest też ważny przekaz polityczny, taki psychologiczny. Podejdziesz do płota, to
1: i
3: tu jest człowiek, który ci odda, w razie czego.
0: Tak, ja pół programu o tym mówiłem. Koniec z potulnością.
3: To Piotrzemka, dwa zdania, Piotrze.
5: Nie, ale przede wszystkim ten obrazek znalazł się na gigantycznej ilości mediów. Na przykład South China Morning Post, to jest największy dziennik w Hongkongu, ale który ma taki prestiż jak The Times w Europie, zamieścił bardzo dużą relację, mimo że to jest gazeta bardzo taka poważna. Bardzo wielu mediach

0: No, znany brytyjski mistrz olimpijski.
1: Tak.
0: Zamieścił.
1: Już musimy kończyć, ale ten mistrz.
0: Fachowo ocenił. Jakie bardzo pozytywnie ruchy pana prezydenta.
1: Tak, on powiedział, że to jest właśnie.
0: Sprawę siły tego przekazu.
1: Nie mamy już czasu, jeszcze ktoś zdanie.
2: I pamiętajmy, że oprócz tego były tam jeszcze inne elementy tej wizyty. Bardzo ważny wykład pana prezydenta.
1: 120 milionów, to jest duży kraj.
2: To było przykucie uwagi.
0: Nawet na uniwersytecie.
3: Ja wam powiem tak, był przywódca, Donald Tusk był kiedyś na Filipinach, obchodzili tam rocznicę relacji filipińsko-unijnych, prezydentem był Duarte i ponieważ on często zwracał się na spotkaniach z dyplomatami europejskimi w ten sposób mówiąc, wy europejskie i tu padała nazwa części rowerowych, no to nikt nie chciał do niego pojechać. Obawiali się takiego skandalu i wysłali Donalda.
4: To jest jeszcze jedna rzecz. Potęga sportu. I trzeba w sport inwestować. I trzeba w sport inwestować, doceniać swoje gwiazdy, promować przy każdej okazji. Potęga
5: sportu. Jest wiele wspaniałych sportów. Wskażę tu zwłaszcza tenis stołowy, proszę państwa. I pozdrowię stacje, które transmitujemy, bądź które nas transmitują, bądź retransmitują. Radio Warszawa, urodziny dziś 35 lat. Świetny wiek, gratulujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie, Radio Rodzina we Wrocławiu. Dziękuję Piotrowi Semce na łączach. Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie. Marzenie Nykiel.
2: Dziękuję.
5: Dariuszowi Matuszakowi.
3: Dziękuję.
5: I Jerzemu Szmitowi. Dziękuję, że znaleźliście czas. Ja państwu mówię dobrej soboty, tego co zostało. Dobrej niedzieli i do zobaczenia za tydzień w salonie dziennikarskim. I do usłyszenia również.

0: i Del Shannon na zakończenie tej godziny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka Motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
4: O reklamie.
5: Tu Radio Warszawa na 106 i dochem 10 dzień października, na zegara godzina również 10.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne pady deszczu i właśnie takie występują nad warszawską Pragą. Temperatura bezzmienna 12 stopni w Warszawie, Wołominie, Radzyminie czy Legionowie. Po drugiej stronie Wisły również podobnie 12, Błoniu, Żerdowie i Mszczonowie. Ciśnienie 1010 hektopaskali nie wzrośnie już dzisiaj. Wiatr słaby, miarkowany, okresami porywisty, a pod wieczór słabnący o kierunkach południowo-zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Michał Wichrowski, dzień dobry. 9:02, Radio Warszawa na 106. Jestem w tej godzinie na antenie Radio Warszawa. Kulturalny weekend, a w związku z kinową premierą Lalki Muzeum Warszawy wprowadza specjalny program pod tytułem Lalka. Więcej o tym w kulturalnym weekendzie Doroty Sołowiej. Kwadrans po 10:00.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego, dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: W związku z kinową premierą Lalki Muzeum Warszawy wprowadza specjalny program pod tytułem Lalka – Czytamy Warszawę na nowo, który zaprasza do odkrywania XIX-wiecznej stolicy poprzez jedną z najważniejszych polskich powieści. Liczne spacery, debaty i warsztaty mają opowiadać o mieście i jego mieszkańcach. W audycji będziemy także gościć na wystawie zatytułowanej Za czym kolejka ta stoi, czyli PRL w muzycznym zwierciadle. Powiemy też o filmach online, które możemy oglądać w ramach festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży Młode Horyzonty. Kulturalny weekend przed nami.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Ola Kresowska, kierowniczka działu edukacji Muzeum Warszawy.
3: Dziś zapraszamy Państwa w naszym kulturalnym spotkaniu do Muzeum Warszawy, w którym właśnie gościmy w tym momencie na ekspozycji stałej, a zapraszamy, ponieważ teraz jesienią jest bardzo głośno o lalce Bolesława Prusa i poprzez film, i poprzez różne działania, i Państwo właśnie przygotowali taki specjalny projekt Lalka Czytamy Warszawę na nowo. Właśnie Muzeum Warszawy coś takiego organizuje.
2: Bez dwóch zdań, jesień tego roku należy do Bolesława Prusa. O lalce znowu jest głośno, mamy premiery filmowe, serialowe, teatralne również. To wspaniałe, że ludzie z powrotem wrócili do tej cudownej powieści i my też do niej chcemy wrócić w programie naszego muzeum. Z tego powodu przygotowaliśmy bardzo dużo wydarzeń, które odnoszą się do tej wielkiej powieści. Czytamy lalkę Bolesława Prusa na nowo, ale też patrzymy przez pryzmat tej powieści na Warszawę. Sprawdzamy, jak Warszawa się zmieniła, jak warszawiacy się zmienili, czy się zmienili w ogóle, bo to też jest bardzo ciekawe pytanie. A nasz program jest bardzo bogaty i obejmuje w zasadzie wydarzenia dla każdego typu naszej publiczności.
3: To jest taki specjalny program edukacyjny. Tu, kiedy Państwo przyjdą, to proszę się nie nastawiać na jakąś wystawę, bo tutaj chodzi o spotkania i o rozmowy tak naprawdę i o pokazywanie Warszawy przez pryzmat muzeum pod kątem tych dawnych czasów Bolesława Prusa.
2: Tak, nawet muzeum trochę wychodzi na zewnątrz, bo częścią naszego programu są spacery miejskie po Warszawie. Pod różnymi kątami Warszawę z powrotem oglądamy przez pryzmat lalki. To są spacery związane z miejscami, gdzie toczyła się powieść. Oczywiście krakowskie przedmieście, Stare Miasto, Plac Teatralny, Łazienki, ale proponujemy też takie spacery opowiadające w ogóle o tym, jak Warszawa wyglądała w latach 70., 80. XIX wieku, gdzie patrzymy, oglądamy miejsca związane z historią kobiet, warszawianek, zastanawiamy się, jak ta pozycja kobiety w tamtym czasie wyglądała, jaka to była różnica i w zasadzie o co chodziło poza pieniędzmi w tej rozpiętości życia społecznego. To są też warsztaty dla dzieciaków. One też opowiadają bardziej o obyczajowości XIX wieku, bo dzieci z reguły jeszcze są przed lalką, w przeciwieństwie do licealistów, ale z dziećmi opowiadamy sobie o obyczaju XIX wieku i dzieciaki zapraszamy do naszych gabinetów. Mamy gabinet ubioru, gdzie są piękne XIX-wieczne suknie. Możemy pokazać elementy stroju, parasolki, kołnierze, rękawiczki. To, co kiedyś było nie tylko elementem ubrania, ale też opowiadało o pozycji społecznej osoby, która te stroje zakładała. Zapraszamy na czytanie performatywne lalki w dwóch edycjach, w listopadzie i w grudniu. Będziemy w pięknych wnętrzach muzeum razem z aktorami czytać fragmenty powieści. W Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w jednym z gabinetów, w gabinecie widoków, będziemy mieli okazję otworzyć tą książkę i przeczytać ją jeszcze raz z aktorami Akademii Teatralnej.
3: Do kiedy Państwo planują te przedsięwzięcia edukacyjne?
2: Jesteśmy bardzo rozkręceni już teraz, w październiku, listopadzie, ale tak naprawdę będziemy żyć z lalką aż do czerwca roku następnego, czyli w zasadzie do końca roku szkolnego, bo oczywiście też zapraszamy grupy szkolne, szczególnie licealistów, których lalka czeka, może nawet i na maturze, więc i lekcje, i warsztaty dla licealistów, i specjalny program dla licealistów, też taki improwizacyjny, dlatego też z lalką zostaniemy aż do końca roku szkolnego.
3: No rzeczywiście jest ten czas, żeby posłuchać na temat lalki. Teraz jesień, lalka równa się tak naprawdę Warszawa. Film na ekranie, na dużym ekranie zawsze powoduje większe zainteresowanie danym tematem, więc myślę, że tutaj nie zabraknie ciekawości państwa, nie zabraknie ciekawości nauczycieli i szkół, żeby do Muzeum Warszawy zaglądać. Jeśli już tu jestem, to chciałam też zapytać o drugą taką wystawę 90 na 90. Taka swoistego rodzaju wystawa, bo też nie jest w jednym miejscu, ale opowiada właśnie o Warszawie przez pryzmat przedmiotów.
2: Przede wszystkim ta wystawa opowiada o nas, o muzeum. Ona jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł stał za tym, że powstała. Muzeum Warszawy obchodzi w tym roku 90. urodziny. Postanowiliśmy to właściwie uczcić, dlatego cały zespół muzeum, wszyscy kuratorzy, pracownicy administracyjni, każdy miał możliwość zgłoszenia swoich ulubionych elementów, nie tylko naszej kolekcji, ale też takich przedmiotów, które opowiadają o naszej pracy. Wybrano 90 takich obiektów, które zostały wstawione do naszej zwykłej głównej wystawy. Czyli nie musimy wchodzić do jakiegoś specjalnego pawilonu wystaw czasowych, po prostu krążymy po wystawie stałej, ale od czasu do czasu spotyka nas obiekt, który jest w złotej ramce albo ma taką złotą urodzinową czapeczkę. I to jest to. Opis mówi nam, dlaczego ten obiekt został wybrany. I to są bardzo różne obiekty. Na przykład pierwszy obiekt pozyskany do kolekcji muzeum 90 lat temu. Ale też na przykład ten klikacz, którym dział obsługi publiczności liczy wchodzących do muzeum odwiedzających. Jest nasz koszyk edukatorski, z którym edukatorzy chodzą prowadzić zajęcia czy warsztaty. Mamy reprodukcję piesków muzealnych, dlatego że część z nas, część zespołu przychodzi do pracy z psami i one też są takim elementem naszego życia, w zasadzie członkami zespołu już tak naprawdę. Chodzą z nami na zebrania, montują wystawy i zdjęcia tych piesków też można zobaczyć gdzieś w gabinecie portretów, obok portretów królów, marszałków i ważnych kobiet dla naszego miasta. Przy okazji tego pokazu przygotowaliśmy również liczne wydarzenia, takie jak oprowadzania po tym pokazie, czy też takie lekcje i spotkania dotyczące muzealnej kuchni. I bardzo chętnie opowiadamy nie tylko o historii muzeum, ale też o naszej codzienności.
3: Zapraszamy do Muzeum Warszawy na tą wystawę, ale teraz szczególnie na wszystkie spotkania związane z lalką, bo to właśnie Muzeum Warszawy organizuje. Jest film, jest teatr, ale takich spotkań gdzie indziej państwo nie znajdą, więc zapraszamy do Muzeum Warszawy, w którym gościliśmy, a dokładnie w Krużgankach tego miejsca przy Rynku Starego Miasta. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
4: Dyrektorka programowa 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty. Gorąco zachęcamy do stania się częścią naszego wydarzenia.
3: Zapraszamy na ten festiwal, bo on jest naprawdę wyjątkowy. To są filmy, które były wielokrotnie obejrzane, są z taką dużą, myślę, dozą mądrości dobrane, a nie zawsze rodzic ma czas, żeby najpierw obejrzeć bajkę, zanim puści ją dzieciom. A tutaj jury najpierw te filmy obejrzało, więc one naprawdę są wartościowe i mogą państwo ze spokojem swoje dzieci przyprowadzić.
4: Mamy kategorie wiekowe, które są takim drogowskazem, rekomendacją dla rodziców, no bo każdy rodzic zna swojego podopiecznego dziecko najlepiej, ale my rekomendujemy pewne widełki, zarówno dolne, jak i górne, więc zachęcamy do wspierania się właśnie tymi naszymi rekomendacjami wiekowymi i poruszania się po aż 16 sekcjach festiwalowych.
3: Jak państwo słyszą, kino żyje, kino Moranów żyje, cały czas tutaj słychać odgłosy przychodzących, wychodzących z festiwalu. Młode Horyzonty. Te filmy są rzeczywiście bardzo różnorodne, bo przecież inne są dla małych dzieci, inne dla młodzieży. I myślę, że też te filmy dla młodzieży poruszają wiele współczesnych problemów i to jest bardzo ważne, bo młodzież się z nimi bardzo współcześnie boryka.
4: Tak, zachęcamy serdecznie. Właśnie w kinie Illusion będziemy prezentować film Sad Girls i on rzeczywiście porusza taką historię dwóch przyjaciółek i jedna z nich ma dosyć nieprzyjemną sytuację na imprezie. Druga stara się powiedzieć komuś o sytuacji, no ale jakby dochodzi do konfliktu między nimi, bo jedna z nich chce trzymać ten sekret tylko i wyłącznie dla siebie, a druga wspierając i chcąc pomóc mówi o tym, co się wydarzyło na imprezie jej tacie, no i dochodzi do pewnego konfliktu, ich przyjaźń wisi na włosku, ale jest to naprawdę wspaniałe, autentyczne kino. Mam nadzieję też, że właśnie nastolatki zobaczą tak,
5: tak. Tak naprawdę te filmy są psychologiczne i czasami mogą rozwiązać wiele problemów przez to, że młodzież sama siebie widzi w tych filmach.
4: Tak, i są bardzo uniwersalne właśnie i uczą też empatii. Mamy na przykład sekcję Gra w zielone, gdzie tutaj na pierwszy plan wysuwają się rośliny, zwierzęta, psy. I jest to też niesamowita lekcja takiej przyrody, więc gorąco też zachęcamy właśnie nauczycieli, żeby wykorzystywać te filmy w ramach, nie wiem, godziny wychowawczej. Jest tam dużo wątków właśnie takich psychologicznych, które mogą być takim punktem wyjścia do dalszej rozmowy i dyskusji, bo do tego jako festiwal gorąco zachęcamy, żeby rodzice właśnie rozmawiali, co się podobało, dlaczego, a dlaczego może nie, bo jesteśmy też otwarci oczywiście na i komplementy związane z filmami, ale też na to, że na przykład gdzieś zabrakło autentyczności i tych pełnokrwistych bohaterów, ale na razie dochodzą do nas same pozytywne i ciepłe głosy, więc gorąco zachęcamy do stania się częścią festiwalu. I też jesteśmy festiwalem, który zaprasza do tańca, bo mamy w tym roku sekcję taneczną, więc gorąco zapraszam właśnie do Kinoteki, gdzie odbędą się fantastyczne warsztaty taneczne po filmie Słonik w lesie. Gorąco zachęcamy, to jest jedyna okazja, żeby tańczyć w kinie.
3: Później mogą Państwo te filmy właśnie znaleźć wszystkie online, żeby po nie sięgać, żeby też nauczyciele w szkołach po nie sięgali. Festiwal na dużym ekranie, ale później nic straconego, będzie można je także oglądać online. Serdecznie dziękuję i zapraszamy jeszcze raz na 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty dla dzieci i młodzieży.
4: Zapraszamy serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.

0: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Krzysztof Banach, Muzeum Historii Polski.
2: Witam Państwa serdecznie w naszym kulturalnym spotkaniu. Dziś witamy właśnie w Muzeum Historii Polski na jednej z najnowszych wystaw czasowych, za czym kolejka ta stoi. Właśnie na tej wystawie stoimy, na samym jej początku, więc będą Państwo w czasie naszego takiego kuratorskiego prowadzenia słyszeli odgłosy tej wystawy. Tytuł tej wystawy, za czym kolejka ta stoi. Kiedy słyszymy kiedykolwiek taki tekst, nawet w takim potocznym życiu czasami nam się zdarza powiedzieć, że za czym kolejka ta stoi, no to oczywiście przypominają nam się czas PRL-u, no i do tych czasów tutaj na tej wystawie cofamy się.
1: Jak tutaj uzupełnię, że pełny tytuł wystawy to Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. I ten podtytuł jest tak naprawdę odpowiedzią na Pani pytanie, dlatego że my wbrew pozorom, wbrew temu, co może się wydawać, kiedy ktoś spotka jakąś pierwszą informację, zapozna się z jakąś pierwszą informacją o wystawie, może się wydawać, że to jest wystawa o muzyce, stricte o muzyce. Tak do końca nie jest. Przede wszystkim jest to wystawa o PRL-u, o dziejach, tym okresie w dziejach Polski, a opowiadamy ten okres poprzez muzykę. I to już chcieliśmy tutaj we wprowadzeniu właśnie zasygnalizować. Ta instalacja z syreną 105, bo taki samochód stoi właśnie przed nami, nie jest tylko i wyłącznie taką formą estetyczną. No oczywiście bardzo pięknie jest zaprojektowana przez nasze projektantki. Natomiast tutaj już chcieliśmy właśnie wysłać pewien sygnał. A oprócz tego, że słyszymy tutaj przeboje PRL-owskie, hity Zbigniewa Wodeckiego, Piotra Szczepanika i tak dalej, to słyszymy przemówienia dygnitarzy partyjnych. Przed chwilą słyszeliśmy Bolesława Bieruta z Kongresu Zjednoczeniowego PZPR. To są te momenty, które albo wiążą się z umacnianiem władzy komunistycznej w Polsce, albo z takimi przełomowymi, trudnymi często i wręcz związanymi z pewnymi ofiarami ludzkimi, tak, wystąpieniami robotniczymi, bo mamy tutaj przemówienia dygnitarzy partyjnych po masakrze na Wybrzeżu, czy wprowadzenie stanu wojennego. I w ten sposób my wysyłamy trochę taki sygnał już tutaj na początku, zanim Państwo wejdą do właściwej przestrzeni wystawy, że będziemy obserwować dwie strony PRL-u. Oprócz tej nęcącej nas tak piękną formą i takimi znanymi wykonaniami, które niektórzy pamiętają, niektórzy dopiero mogą się z nimi zapoznać, to oprócz muzyki, oprócz tego pięknego świata estradowego, twórczości muzycznej PRL, no to reżim totalitarny, o którym jako historycy też chcemy pamiętać i chcemy edukować, więc pokazujemy tutaj niejako tą dwoistość pamięci o PRL-u, tak?
2: Więc taki cel ta muzyka ma tak trochę łagodzić te, jakby nie patrzył, trudne czasy, bo muzyka wtedy była bardzo dobra.
1: Absolutnie nie łagodzić tak naprawdę, tylko pokazywać poprzez muzykę. My chcemy docierać do narracji o samym systemie, o historii systemu politycznego, więc trochę inaczej prezentujemy, inny warsztat stosujemy, tak? No moglibyśmy opowiedzieć ten dzieje PRL-u przez historię designu, czy typografii PRL-owskiej, czy motoryzacji, tak? Przez takie zjawiska społeczne często my możemy do tej wielkiej historii składających się z dat, wydarzeń dotrzeć, nie? Tylko patrzymy z perspektywy człowieka przeżywającego ten PRL, tak? Z perspektywy uczestników wydarzeń, o których mówimy, i te ich mikropamięci składają nam się na duży obraz historyczny, więc zastosowaliśmy po prostu inny warsztat, tak żeby nie opowiadać ex cathedra w sposób encyklopedyczny, tak? Dziejów PRL-u, oczywiście wtedy bardzo mocno oceniający. My w pewien sposób też pewnych ocen systemu z nimi się nie kryjemy, ale generalnie pozwalamy, żeby to uczestnicy tych wydarzeń przemawiali niejako za nas. Więc jest to trochę inna perspektywa i mam nadzieję, że właśnie taka narracja z poziomu życia codziennego, muzyka była ważną częścią życia codziennego, no jest do tej pory, tak? Jest to bardzo ważne zjawisko społeczne. Więc z tej perspektywy społecznej prowadzimy naszą opowieść i właśnie tą dwoistość pamięci o PRL-u chcemy tutaj zasygnalizować, tak? Tak, żeby nasi zwiedzający sami dochodzili, konstruowali sobie wizję PRL-u na podstawie tego, co na wystawie znajdą. Śladów materialnych, obiektów, ale też wspomnień, też wypowiedzi i materiałów archiwalnych, no i oczywiście obiektów, które tutaj zobaczą.
2: Jesteśmy w pierwszej przestrzeni tej wystawy. Pan wspomniał przed naszą rozmową, że to jest takie miejsce, do którego może wejść na początek każdy, bez biletu nawet.
1: Tak, tą przestrzeń traktujemy jako miejsce spotkań, nadaliśmy jej, jest tu taki piękny neon z napisem poczekalnia, więc można tutaj zaczekać, można tutaj się spotkać z przewodnikiem, można tutaj wejść i już skorzystać z pewnych form, które później we właściwej przestrzeni wystawy znajdziemy. Można wejść do samochodu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, jest to akurat taki interaktywny
2: do
1: obiekt
2: tego
1: tutaj.
2: Samochodu przed nami?
1: Tak, absolutnie, może pani usiąść ze sterami, raczej za kołem, kółkiem sterującym, kierownicą, syreny 105L, dokładnie.
2: To świetna atrakcja, naprawdę, bo ona przed nami stoi. Myślałam, że to jest eksponat, a można wejść do niej i sfotografować się wewnątrz, nawet nie wchodząc dalej na wystawę, ale do tego właśnie zapraszamy i po to tutaj przyszliśmy. Jest przed nami mapa wystawy. Za nami, za syrenką zaczynają się obrazy, które są historyczne i chyba też trochę przeskakują z dekady na dekadę.
1: Tak, trochę jest to taka mozaika twórczości malarzy w tym okresie działających. Są lepsze i gorsze prace tak naprawdę. No, na pewno każdy z nich jest to rodzaj twórczości zaangażowanej. Tak? Taką galerią stopklatek PRL-owskich utrwalonych w sztuce chcieliśmy też stworzyć takie tło do tej właśnie prezentacji wprowadzającej. Tutaj Państwo oprócz syreny, oprócz tych właśnie przemówień archiwalnych i oprócz muzyki, którą słychać, znajdziecie tu Państwo też fragmenty wywiadów z artystami tworzącymi wypłatość, dziennikarzami również, z Marylą Rodowicz, Piotrem Mecem, Magdą Umer, czy z Wojciechem Waglewskim na przykład. Tak? Tutaj też można nagrać swoje wspomnienia. Chcemy, żeby wystawa była partycypacyjna, to znaczy opowieści naszych zwiedzających też są dla nas ważne, więc można przejść, wypowiedzieć się, zaśpiewać piosenkę. Zapraszam, może pani też skorzystać.
2: A na tej poczekalni koło nas.
1: Możemy sobie przeglądać.
2: Tu jest taki ekran
1: wypowiedzi,
2: za
1: kotarą. Tak, w formie podzielone na różne kategorie. Tutaj mamy specjalne oprogramowanie,
2: muzyka,
1: które,
2: moda, opozycja.
1: Na przykład o życiu codziennym, tak, i możemy słuchać tych wywiadów, które już nagrano i które muzeum tutaj umieściło.
2: A świetnie, czyli po prostu stoję i nagrywam, tu jest gdzieś mikrofon, tak, koło nas?
1: Wystarczy usiąść, poczuć się swobodnie.
2: I to widać, że to się nagrywa
1: tak,
2: w którymś miejscu.
1: Tak.
2: I później można zapisać i to zostaje, czyli też
1: nagrywamy,
2: można zrobić takie wspomnienia anonimowo zupełnie.
1: Tak, i decydujemy, w jakiej kategorii, czy mówiliśmy o sporcie, o muzyce, o modzie, więc generalnie te wspomnienia naszych, czy też oceny, bo często nagrywają młodsi zwiedzający, mówią na przykład, co im się podobało, traktują to sądę tego, jakie były ich wrażenia, czasami znajdujemy na przykład takie zdziwione wypowiedzi dzieci, to mnie bardzo ucieszyło. A podobało mi się, a nie wiedziałem, że takim samochodem można było wtedy jeździć, albo że nie miały GPS-u. Więc to jest świetny też dowód na to, że ta wystawa pracuje z różnymi grupami osób. Znajdują się tu wypowiedzi historyczne. Mam relację o koncercie Rolling Stonesów z 1967 roku i wiele wspomnień związanych z działalnością opozycyjną. Komentarze też się znajdują oczywiście, więc naprawdę bardzo różne wypowiedzi, ale myślę, że dzięki temu trochę się nasi goście mogą poczuć częścią tej opowieści, trochę mocniej na pewno.
2: I można też posłuchać wypowiedzi zwiedzających.
1: Absolutnie tak. To, co nagrywamy, tak? Może potem kto inny odsłuchać. Tak?
2: Bardzo ciekawe miejsce. Trzeba o tym wiedzieć, że jak Państwo wchodzą na wystawę, to naprzeciwko syrenki jest takie miejsce, gdzie mogą wysłuchać, ale mogą też siebie nagrać i swoje wspomnienia. A koło nas też historia mówiona, tak można powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. Historia mówiona, wywiady z Marylą Rodowicz akurat tutaj włączyliśmy, o tym, jak wspomina swoje dzieciństwo w PRL-u, o tym, jak w rodzinie słuchano radia, co w tym radiu można było usłyszeć. To są wypowiedzi muzyków, my ich w żaden sposób nie komentujemy, nie cenzurujemy, one się w takiej mozaikowości swojej składają w pewien obraz na pewno i włączają w narrację wystawy. Dla nas to było bardzo ważne źródło, bardzo ważne spotkanie, bardzo ciekawe też tak naprawdę. No, rzeczywiście osoby, które się dla nas wypowiadały, to...
2: Specjalnie w celu tej wystawy?
1: Tak, specjalnie tak. Nagraliśmy tych wywiadów dosyć sporo z Markiem Sierockim, tak, z Marylą Rodowicz, z Magdą Umer jeszcze się też udało nam spotkać, więc kilkanaście osób, które nam po prostu tego typu na takie spotkania właśnie się zgodziły i na przekazanie swoich wspomnień. Niektóre z nich przekazały też eksponaty w konsekwencji.
2: Czyli wystawa jest jak najbardziej też multimedialna, a Państwo też to słyszą, bo cały czas słyszymy echo wystawy. No i przemierzamy dalej ścieżkami wystawy, za czym kolejka ta stoi, wystawy muzycznej tak naprawdę. Mijamy mnóstwo eksponatów, na pewno nie sposób o wszystkim powiedzieć, ale może tematycznie, bo te sale są tak tematycznie podzielone.
1: Tak, tematycznie, poszczególne tematy, może ja je wymienię, to okres tuż powojenny, a w zasadzie zderzenie tęsknoty za za przedwojennym światem, przedwojenną muzyką, z instalującą się władzą komunistyczną i z jej propagandą. To w pierwszym rozdziale zatytułowanym Café Foc. W drugim rozdziale Kolejka tłumaczymy tytuł wystawy, ale tłumaczymy też zjawisko niedoborów na rynku, trudności gospodarczych i skąd właściwie brały się te kolejki, co one oznaczały i jak wyglądały. W trzecim rozdziale opowiadam o cenzurze, w czwartym o nowej muzyce, muzyce młodzieżowej, o Big Beatie i o tym, jak docierał między innymi za pośrednictwem pocztówek muzycznych. Rozdział piąty, Radio i Ulica, poświęcony jest głównie Radiu Wolna Europa, tak naprawdę działalności opozycyjnej muzyków, partii Solidarności i osób związanych też z tą właśnie rozgłośnią. Rozdział szósty to estrada, wielkie festiwale. Rozdział siódmy, twórczość kabaretowa i piosenka autorska, literacka. A rozdział ósmy mówi o alternatywach i muzycznych i kontrkulturze ostatniej dekady PRL-u. To wszystko nie są wątki, które my tak chronologicznie, raczej tematycznie traktujemy, natomiast chronologię porządkuje nam oś czasu na ścianach, a w zasadzie dwie osie czasu. Jedna pokazuje wydarzenia muzyczne, a druga wydarzenia polityczne. One często się przecinają, tak? W takich miejscach, gdzie powiedzmy jedno z drugim, jedna sfera z drugim w jakiś sposób właśnie do siebie nawiązywały, czy z siebie wynikały.
2: Widzę tu wiele wspaniałych eksponatów, bardzo różnych, bo są obrazy, są instrumenty muzyczne, są różne dokumenty, przedmioty, ubrania także, czyli jest moda związana z muzyką. Skąd pochodzą te eksponaty?
1: Większość kolekcji z Muzeum Historii Polski. Uzupełniliśmy ją wypożyczeniami z Muzeum Piosenki w Opolu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Warszawy i Muzeum w Lublinie. Takie cztery instytucje z nami współpracowały. No tak naprawdę po kilkanaście do kilkudziesięciu eksponatów. Natomiast w dużej mierze też uzupełnienia pochodzą z kolekcji prywatnych i właśnie między innymi od muzyków, o których wspominałem, więc to naprawdę bardzo cenne, często do tej pory niepokazywane jako muzealia obiekty.
2: A na przykład?
1: Na przykład gitara Mary Dirodowicz, sukienka tak zwana Małgośka z premiery właśnie utworu o tym tytule z 73 roku, pianino Mieczysława Foga z kawiarni Café Foc 45 roku.
2: Przy którym stoimy akurat.
1: Tak, wygrzebane dosłownie spod gruzów już po powrocie Foga do Warszawy. Stanowiło wyposażenie go kawiarni Café Foc, która tutaj przez jakiś czas funkcjonowała wiosną 45. Mamy strój Mieczysława Foga, jego kombinezon powstańczy. To też od rodziny państwa Fog. Pan Michał Fog, prawnuk pana Mieczysława, nam wypożyczył w imieniu rodziny te eksponaty. Mamy saksofon muzyka Polskiego Radia Zdzisława Przybyszewskiego, gitarę Przemysława Gintrowskiego, gitarę Dariusza Kozakiewicza, strój Urszuli Sipińskiej estradowy. No naprawdę długo mógłbym jeszcze wymieniać i tych eksponatów jest ponad 300, więc tu jest naprawdę bardzo duża kolekcja, która wcześniej w takim zakresie, no, większość tych przedmiotów nie były prezentowane w żadnym muzeum.
0: Kulturalny weekend.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Cały czas świętujemy nasze 35. urodziny i kolejne życzenia, tym razem Małgorzata Dzięckiewicz, dziennikarka.
2: Szczęść Boże, zaczynam dzień z Radiem Warszawa i kończę z waszym radiem. Gratuluję wam tego pięknego jubileuszu. Mamy rok świętego Franciszka. Szkoda, że święty Franciszek nie jest patronem dziennikarzy, bo on mówił tak: zawsze głoś Ewangelię, a jeśli to konieczne, używaj słów. Wy musicie używać słów, ale ponieważ znam większość z was, zwracam się tutaj do kolegów dziennikarzy, to wiem, że głosicie Ewangelię także waszym życiem i może właśnie dlatego wasze radio jest prawdziwe i dlatego je lubię i cenię. Jeszcze raz gratuluję. Tak trzymać.
1: Dziękujemy za te słowa i serdecznie oczywiście zapraszamy już dziś na godzinę 18 do Katedry Warszawsko-Praskiej, kulminacja świętowania 35 lat Radia Warszawa.

0: Crazy na zakończenie tej godziny na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół otwarty czy konserwatywny?
3: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
2: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
3: Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT w poniedziałki o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
6: Gość niedzielny.
5: W najnowszym Gościu Niedzielnym o największej radości księdza, jaką było przyjęcie z powrotem do kościoła 5 osób po apostazji, a także o tym, że 60% młodych ludzi na świecie traktuje sztuczną inteligencję jak doradcę lub przyjaciela. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 minuta po godzinie 11.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne pady deszczu występują w dniu dzisiejszym. Temperatura delikatnie wzrosła 13 stopni w Mińsku Mazowieckim, Wołominie i Radzyminie, 12 nadal w Warszawie, Piasecznie, Tarczynie, a także Grójcu, Mszczonowie 11. Ciśnienie bez zmian 1010 hektopaskali, wiatr słaby i miarkowany, okresami porwisty, a pod wieczór słabnący o kierunkach południowo-zachodnich.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Przy mikrofonie Michał Wichrowski, to ostatnia godzina dziś wraz z Państwem. O 12 moje miejsce zajmie Janusz Zalewski, a w tej godzinie na tenie Radia Warszawa dobre słowo powierza Leona 14, także Małgorzata Kurzejewska-Zarinek. Zapraszam na Szlakiem Świętych przed 12 słowo na wieki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Tak, tak, urodziny Radia Warszawa. 35 i wiele osób nam śle życzenia.
2: Z okazji jubileuszu życzę wszystkim pracownikom i słuchaczom Radia Warszawa wspaniałej przyszłości. Zdradzę małą tajemnicę. 100 lat temu mój pradziadek skonstruował pierwsze na wsi radio kryształkowe. Pół żartem, pół serio mówiąc, radio było zawsze blisko mojej rodziny. I chociaż dzisiaj mamy już telewizję, internet, wchodzą kolejne środki przekazu, to tak jak dla mnie radio jest nadal tym środkiem podstawowym, tym, którego słucham najchętniej. Nie mam w domu telewizora i z radia właśnie dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, spotykam wspaniałych ludzi, słyszę cudowne głosy. Życzę więc Radiu Warszawa i wszystkim, którzy tworzą tę piękną, wspaniałą przygodę, aby trwało to jak najdłużej, bo naprawdę jesteście potrzebni. Ksiądz Janusz Stańczuk.
1: Dziękujemy serdecznie za te życzenia.

0: Radio Warszawa na 106,2, 22 minuty po godzinie 11, czas na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 226 do 228. Konieczność dyplomacji i multilateralizmu, modlić się i mieć nadzieję. Organizacje międzynarodowe, w szczególności ONZ, pozostają niezbędnymi narzędziami wspierania cywilizacji miłości przez podtrzymywanie dialogu między narodami, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, integralny rozwój ludów, ochronę osób najbardziej bezbronnych oraz rozbrojenie i troskę o stworzenie. Dzięki tym instancjom wspólnota międzynarodowa może starać się ograniczać nierówności, bronić praw uchodźców i mniejszości, uwalniać środki przeznaczane na zbrojenia, aby służyły rozwojowi człowieka oraz chronić wspólny dom. Stolica Apostolska popiera i towarzyszy tym wysiłkom, uznając zarazem, że obecna słabość ONZ i międzynarodowego systemu politycznego ujawnia potrzebę głębokich reform. Nie chodzi jedynie o korekty techniczne, ponieważ kryzys przekonań i wartości dotyka także etycznych fundamentów życia narodów i utrudnia ukierunkowanie multilateralizmu na prawdziwe dobro wspólne. W kontekście międzynarodowym dyplomacja Stolicy Apostolskiej przyjmuje ewangeliczną zasadę miłosierdzia jako konkretne kryterium działania politycznego. Jest to jeden ze sposobów, za pomocą których Stolica Apostolska staje w służbie ludzkości, odwołując się do sumień oraz wzywając je do miłości i prawdy, broniąc godności każdej osoby oraz stając się głosem dotkniętych biedą migrantów i ofiar wojen. W ten sposób dyplomacja papieska wyraża powszechność Kościoła i przyczynia się do budowania cywilizacji miłości, w której także nowe technologie są ukierunkowane na dobro wspólne. Te drogi zaangażowania czerpią siłę z modlitwy i zarazem ją podtrzymują. Dla nas bowiem pokój przede wszystkim pochodzi od Boga, Boga, który miłuje nas wszystkich bezwarunkowo. Jest on darem przekazanym przez Jezusa swoim uczniom w dniu zmartwychwstania. Pokój z wami. Taki jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego. Pokój nieuzbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały. Tymi słowami pozdrowiłem Kościół i świat w dniu mojego wyboru na tron Piotrowy i pragnę je powtórzyć, aby zachęcić wszystkich do proszenia o ten dar. Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i w wysiłku, by urzeczywistniać go w naszych relacjach i w społeczeństwie.
3: Lat Radia Warszawa. Tu Piotr Nazaruk i zespół TGD. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a jeszcze serdeczniej ekipę, która tworzy to radio już od 35 lat. Wszystkiego niebiańskiego.

0: liczy się każdy dzień. Właśnie taki dzień, rocznica 35. urodzin Radia Warszawa. Dziękujemy za życzenia, które Państwo przesyłają nam mailowo, telefonicznie i wszystkimi innymi możliwymi drogami. Bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 18 do Katedry Warszawsko-Praskiej. Natomiast już teraz zapraszam na audycję Szlakiem Świętych. Dziś podążamy szlakiem błogosławionej Natalii Tyłasiewicz, polskiej nauczycielki, polonistki, więźniarki obozu Ravensbrück, gdzie zginęła 31 marca 1945 roku. To już za kilka chwil.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Tablet zamiast karuzeli nad łóżeczkiem, ekrany zamontowane przy wózkach i nocnikach. Kto zgotował taki los naszym najmłodszym? O rodzicielstwie w dobie błyskawicznej technologii w audycji Nie jesteś sam. Już w niedzielę o 11.30. Moim i Państwa gościem będzie psycholog i neurologopeda Adrianna Dzięgielewska. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
7: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
8: A reklamujesz swoją firmę?
7: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
8: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
7: Naprawdę? W radiu?
8: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel, Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Po reklamie.
4: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
5: Wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację, że błogosławiony przychodzi do Was? No nie fizycznie, ale tak duchowo. Przyznam się, skrolując media społecznościowe, nagle trafiam na błogosławioną Natalię Tułasiewicz. No sama do mnie przyszła. Urodziła się w Rzeszowie, była związana z Poznaniem. Polonistka, nauczycielka. W 1943 roku sama dobrowolnie, przymusowo wyjeżdża do Hanoweru, by duchowo wspierać polskie robotnice. Zostaje aresztowana. Ginie w Ravensbrück 31 marca 1945 roku. W Wielki Piątek. Do Warszawy przybywa wraz ze swoją beatyfikacją i papieżem Janem Pawłem II 13 czerwca 1999 roku. Ale jak się okazuje, ta pani sama wybiera tych, do których przychodzi.
6: Nazywam się Katarzyna Mierzejewska i pracuję jako nauczyciel w Salezjańskim Liceum w Krakowie. O błogosławionej Natalii Tułasiewicz, a w zasadzie to o Natalii, bo ciężko mi mówić o niej z takim dystansem i tak oficjalnie. Usłyszałam po raz pierwszy w samochodzie, kiedy jechałam z koleżankami na taki drobny wypad weekendowy. Jedna z nich przypadkiem usłyszała w jakimś kazaniu, że jest taka właśnie błogosławiona, która została niedawno patronką nauczycieli. No jest taką właśnie świetną osobą, która najbardziej jakby pasuje do takiej naszej też codzienności jako właśnie osób świeckich. I w zasadzie na tym się zakończyło. Kilka lat później w tej samej grupie właśnie trzech koleżanek byłyśmy na podobnym wyjeździe w Rzeszowie, a że Natalia urodziła się w Rzeszowie, to jest tam w kościele farnym miejsce jej poświęcone, są relikwie, jest obraz, więc stwierdziłyśmy, że tam pójdziemy na mszę świętą w niedzielę i zobaczymy właśnie to miejsce. W miejscu, właśnie w kościele jest tam umieszczona też litania do błogosławionej Natalii Tułasiewicz, która no, niesamowicie nas wszystkie ujęła wtedy, kiedy zaczęłyśmy w zasadzie czytać treść, ponieważ litania do Natalii po wstępie Kyrie eleison, Christe eleison zaczyna się właściwie od słów Natalio szczęśliwa, módl się za nami. To kiedy myślimy o męczennikach, to gdzieś trochę jest taki, może nie pesymizm, ale no, gdzieś mówimy o tym końcu życia, o takich właśnie trudach, o ofierze, o poświęcaniu, a tutaj na pierwszy rzut wysuwa się Natalio szczęśliwa. No, myślę, że każdy z nas chce być szczęśliwy i dlatego tak nas to ujęło. A kolejne wezwania, radosna obecnością Boga, radosna poznawaniem prawdy i dalej radosna, radosna. I kolejne, więc to był ten drugi moment. Moment trzeci, kiedy Natalia jakoś zaczęła się do mnie zbliżać, to było wtedy, kiedy dostałam od przyjaciółki książkę, a konkretnie dzienniki Natalii. Jak zobaczyłam okładkę, na której jest takie radosne zdjęcie Natalii z kotem i z wielkim talerzem jedzenia przed nią, to popatrzyłam, no super, dogadamy się, bo i koty lubię, a jedzenie też jest bardzo ważną częścią mojego życia, więc jakąś tam relację poczułam. No i kolejny element, kiedy czytałam te właśnie dzienniki Natalii, to zaskoczyło mnie bardzo to, Bo wcześniej słyszałam, owszem, że urodziła się w Rzeszowie, że tam coś jest z nią związanego, że Poznań był miejscem, w którym długo mieszkała. Natomiast tak naprawdę większość tych dzienników to są słowa, wydarzenia zapisane w czasie wojny, kiedy ona większość tego czasu spędziła w Krakowie, czyli mieście, w którym mieszkamy. A w Krakowie nic na jej temat nie ma, nic nie słychać, nie ma żadnego kościoła, który byłby z nią związany. Więc to było dla mnie takim też sporym zaskoczeniem. I gdzieś w głębi serca zrodziła się taka potrzeba, no, że coś tu powinno być. Czytając te zapiski Natalii, odkryłam, że w pewnym momencie ona, mieszkając w Krakowie, musiała się przeprowadzić w inne miejsce. Realia wojny, więc takie rzeczy się często zdarzały. I był podany adres, ulica i numer. Ja stwierdziłam, że skoro mieszkam w Krakowie, to wygoogluję sobie to miejsce, czy coś tam teraz jest, zwłaszcza, że było to bardzo blisko mojego ówczesnego miejsca zamieszkania. I odkryłam, że przy ulicy Zwierzynieckiej 32, bo ten adres jest tam wspomniany, jest restauracja. No i jakiś czas potem z koleżanką postanowiłyśmy umówić się na spotkanie właśnie w tejże restauracji. I tam miała miejsce kolejna historia ciekawa.

0: Szlakiem Świętych.
1: A Państwo też są ciekawi, co się wydarzyło podczas obiadu u Natalii albo pizzy u Natalii? Ja bardzo.
2: Ponieważ w pizzy, którą zamówiłyśmy, najpierw u mnie znalazł się jakiś papierek, na co zwróciłam uwagę kelnerowi. Później koleżanka jeszcze większy element jakiegoś papieru z kuchni w swojej pizzy odkryła. No więc byłyśmy trochę oburzone tym faktem. Natomiast jeszcze bardziej byłyśmy oburzone tym, że nikt nam nie zaproponował żadnej zniżki, seru gratis, no ale nic na ten temat nie powiedziałyśmy. I w momencie kelner oczywiście przeprosił, tak, sytuacja się miło zakończyła, ale jakiejś rekompensaty nie miałyśmy. No i koniec końców, kiedy już zjadłyśmy naprawdę bardzo smaczną pizzę, to kelner przychodzi do nas z rachunkiem, no i patrzymy, że na tym rachunku nie ma w ogóle ani jednej pizzy. To nie było tak, że nie chciałyśmy wcale za nią płacić, bo była naprawdę smaczna, ale widzimy, że tutaj w ogóle tej pizzy na rachunku nie ma. No idziemy do niego i mówimy, że jednak jakąś zniżkę okej, okay, ale zapłacimy za to. Mówi, nie, absolutnie nie ma mowy, nie ma potrzeby, tylko proszę do nas jeszcze raz przyjść. No i tak jest zszokowane, mocno wyszłyśmy z tej restauracji i za drzwiami stwierdziłyśmy, że okej, no bo my nie przyszłyśmy do restauracji na obiad, tylko na obiad do Natalii. I faktycznie 21 listopada w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 39 u Salezjanów takie seminarium się odbędzie. Wygląda na to, że będzie to całkiem duże wydarzenie. Mamy bardzo solidnych prelegentów, którzy postać Natalii dobrze znają. Profesor Iwona Jazukiewicz, pani Jolanta Kraśniewska.
1: Zaraz do sympozjum wrócimy, ale chcę też zapytać o to, dla kogo jako święta jest Natalia.
2: I istotnym elementem postaci Natalii jest właśnie ta jej świeckość, czyli wzór człowieka świętego, którego bardzo dzisiaj potrzebujemy, bo jednak proporcjonalnie większość z nas to są osoby świeckie. Natalia przez 8 lat miała narzeczonego, z którym planowała życie. Była w nim bardzo zakochana, natomiast ten związek zakończyła. Ale ona go cały czas kochała. Ona się cały czas za niego modliła. To była taka niesamowita troska o drugiego człowieka. I to, co jest dla mnie ważne, to to, że Natalia jest patronką nauczycieli, ale ona przemawia do każdego człowieka. Więc myślę, że niezależnie od tego, co kto robi w życiu, to jest tu mnóstwo elementów, które można po prostu jakby zaciągnąć pod siebie. Podczas robót w Niemczech to była fizyczna praca. Naprawdę ciężko mi znaleźć taki element ludzkiego życia, którego ona by w jakiś sposób nie dotykała. Kochała też podróże. No, myślę, że każdy znajdzie w niej jakiś taki punkt po prostu wspólny i taką płaszczyznę, na której z Natalią można się porozumieć. Ewelina często powtarza takie zdanie, jakby podsumowujące trochę też funkcjonowanie Natalii na co dzień i to jej dojrzewanie i te zmiany, które w niej następowały. W jednym momencie pisze, że wojna, której my też się dzisiaj jakby mocno przyglądamy jeszcze cały czas. Ona tej rzeczywistości doświadczyła już bezpośrednio. Pisze, że wojna to trudne rekolekcje, ale w innym fragmencie czytamy, że to, co ją dobija, to sprawdzanie zeszytów, więc dla mnie jako nauczyciela te takie najbardziej mozolne elementy pracy, jakby te słowa Natalii potwierdzają mi, że one są mozolne, one mogą być i okej, tak? To nie jest też jakieś moje niedociągnięcie, że są w mojej pracy elementy, które mnie drażnią, męczą i są trudne. Pisze, że jakby już po śmierci, że ona będzie się właśnie wstawiała za trudnymi ludźmi. Też myślę, że jest to takim świadectwem tego, że jak święty Paweł, nie? Że chciała pozyskać jak najwięcej ludzi dla Chrystusa. Tak się mieszam trochę z czasem teraźniejszym i przeszłym. Nie, ona nie, że chciała. Właśnie ona, żyjąc teraz w niebie, cały czas tego chce.

0: Szlakiem Świętych.
1: To sympozjum, które organizujemy, chciałyśmy bardzo, żeby odnosiło się jak najbardziej do codzienności, do aktualności, żeby to nie była historia, która wydarzyła się w czasie II wojny światowej, tylko dla nas Natalia jest taką żywą postacią, która na co dzień pomaga, na co dzień uczy nas, jak funkcjonować w społeczeństwie, jako właśnie osoby świeckie. Pani profesor Iwona Jazukiewicz, doktor Jolanta Kraśniewska i Natalia Tułasiewicz-Warta.

Jednocześnie z pomysłem sympozjum, gdzieś ta rzecz, która jakby w nas tutaj dojrzewała, to właśnie ta codzienność z Natalią. I przy jednym spotkaniu planującym organizację sympozjum stwierdziłyśmy, że spotkamy się w domu jednej z nas i zrobimy takie prototypowe spotkanie z Natalią, nazwa robocza, która potem przerodziła się w nazwę oficjalną tej naszej grupy, czy tego, co się właściwie tutaj w Krakowie dzieje. Zapraszamy na stronę internetową spotkaniaznatalią.pl. I zrobiłyśmy pierwsze spotkanie w czerwcu, podczas którego krótko się pomodliłyśmy i wybrałyśmy fragment notatek Natalii, akurat który zapisała w takim samym dniu miesiąca, w którym się spotkałyśmy. I wchodziłyśmy głębiej w to, co te notatki w danym momencie w nas poruszają. A następnie przeczytałyśmy fragment Ewangelii z tego dnia i szukałyśmy związków, relacji między tym, co jest w tych notatkach, a Ewangelią z tego właśnie dnia. I byłyśmy niesamowicie poruszone tym, jak wiele tych związków jesteśmy w stanie znaleźć. I każde kolejne spotkanie właśnie na tym polega, na tym łączeniu notatek Natalii, jej zapisków z dziennika z Ewangelią z dnia, więc my tego w żaden sposób sobie nie planujemy, nie organizujemy, nie szukamy, który fragment Ewangelii będzie miał jakieś tutaj bliższe konteksty związane z tym, o czym jest mowa. Bardzo często jest tak, że ten fragment pozornie nie ma nic wspólnego z tym, o czym akurat pisała Natalia, ale jak się chwilę nad tym zastanowimy, to okazuje się, że każda osoba, która jest obecna na spotkaniu, no mnóstwo tam jest w stanie znaleźć tej aktualności i związków z Ewangelią i związków właśnie z naszą codziennością. Więc Natalia jest dla nas takim przez to niesamowitym właśnie wzorem funkcjonowania na co dzień po prostu. Kończymy to nasze spotkanie litanią do błogosławionej Natalii Tułasiewicz i próbujemy też spojrzeć na to, które wezwanie jest najbardziej dla mnie na moje tu i teraz, na moje dzisiaj. I no to jest niesamowite, że rzeczywiście każdego dnia, bo ja też staram się jakby codziennie rano tą modlitwą rozpocząć dzień i każdego dnia jakiś inny element jest tym, który mnie bardziej porusza i który bardziej wchodzi właśnie w to, w czym jestem, tak? Co dany dzień ma przynieść, co dzieje się w aktualnym tygodniu. Więc widzę tu rzeczywiście niesamowite Boże działanie. Spotkania z Natalią odbywają się w domach, natomiast w najbliższą środę pod pretekstem Dnia Nauczyciela, 14 października, będzie spotkanie u sióstr Urszulanek w Krakowie. I to spotkanie, no, będzie spotkaniem właśnie z Natalią jako patronką nauczycieli, ale jak najbardziej zapraszamy wszystkich, nie trzeba być nauczycielem.

Za 5 minut będzie godzina 12 w południe na antenie Radia Warszawa modlitwa Anioł Pański, a już teraz fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował profesor

0: Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
2: Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi. To prawda zaakcentowana przez świętego Pawła Apostoła w liście do Galatów. Jezus Chrystus pokonał wszystko, co było wcześniej uwikłane w zło, co było poddane pod władzę grzechu. Dzięki temu Boża obietnica usynowienia w Chrystusie doszła do wierzących weń. Wcześniej prawo aż do przyjścia Chrystusa pełniło rolę wychowawcy, który miał prowadzić ku Chrystusowi. I tak się stało. Wiara w Jezusa wyzwoliła uczniów z niewoli prawa. Odtąd to Jezus jest mistrzem, nauczycielem, wychowawcą, Bożym pedagogiem ujmującym człowieka za rękę i go prowadzącym. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wszyscy, którzy wierzą, są synami i córkami Bożymi. Przyobleczenie się w Chrystusa nie jest jakimś zewnętrznym przywdzianiem szaty, ubrania, tym bardziej próżnym przystrojeniem się. Ma ono charakter wewnętrzny. Łaska Chrztu Świętego, będącego zanurzeniem w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dokonuje ontycznej, bytowej przemiany człowieka, który może z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością powiedzieć, iż żyje już nie on, lecz w nim żyje Chrystus. Chrzest nie dokonuje jakiejś zniewalającej homogenizacji, nie miksuje społeczeństw, nie promuje pseudokultury gender poprzez stwierdzenie, iż nie ma już mężczyzny ani kobiety. Nie głosi relatywizmu religijnego słowami nie ma już Żyda ani poganina. Czy też nie wywraca ówczesnego porządku społecznego mówiąc nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Stanowi natomiast proklamację nierozerwalnego związku ochrzczonego z Chrystusem, ale też i z Abrahamem. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
1: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
4: Przed nami fragment Ewangelii, który przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur. Komentarz przygotował ksiądz Piotr Marchalewski.
5: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
6: Ta dzisiejsza krótka wypowiedź Pana Jezusa jest bardzo bogata w treść. Oto należy nie tylko słuchać słowa, ale usłyszeć je, a potem rozważać. Już pierwszy krok dla nas, współczesnych ludzi, jest trudny. Trudny, by zrobić przestrzeń na Boże Słowo. Pośród wielu innych słów, które wciskają się do nas cały czas. To pytanie o moją przestrzeń dla Słowa Bożego. Bóg przecież mówi. Mówi nie tylko do mnie, ale mówi o mnie. Chce rozmawiać ze mną o mnie, o moim życiu. Nie jest Bóg nachalny, ani nie przekrzykuje innych, ale mówi delikatnie i pociąga ku sobie więzami miłości. Wzorem jest dla nas Maryja, która usłyszała orędzie Boże przekazane jej przez Archanioła Gabriela i je rozważała, co ono może oznaczać. To w niej, w Maryi, Słowo stało się ciałem. Poczęła i urodziła Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Podobnie i w naszym życiu. Słuchanie Słowa, usłyszenie Go i rozważenie mają przełożyć się na nasze czyny. Podobnie ten, kto kocha, okazuje przecież tą miłość w codziennych czynach. Pytajmy siebie nie tylko o usłyszane słowo Boga i rozważenie go, ale także jak je wypełniam. Czy przekłada się ono na moje życie? Na koniec przypomnijmy sobie przypowieść Pana Jezusa o domu zbudowanym na piasku i zbudowanym na skale. Ten na skale, mówi Jezus, obrazuje człowieka słuchającego słowa i wypełniającego je. Jego dom życia ostał się, choć uderzyły przeciwności w niego. Samo zaś słuchanie słowa to budowanie na piasku, a przychodzące trudności szybko wszystko zburzyły. Prośmy zatem o siły w bronieniu w sobie przestrzeni dla Słowa Bożego. Prośmy o łaskę rozważania słowa. Wreszcie prośmy o gorliwość wypełniania słowa, by w nas i przez nas rodziło się ono w czynach, a słowo stało się ciałem.

0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Deszczowa sobota, no i pochmurna przede wszystkim w Warszawie i okolicach. W tym momencie 13 stopni na termometrach w Warszawie, podobnie jest w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, chłodniej w Pruszkowie i Piasecznie, tam 12 stopni, 11 w Mińsku Mazowieckim. Cieplej dziś już niestety nie będzie, na słońce też raczej nie mamy co liczyć, co najwyżej parasole cały czas mogą nam się przydawać, powinniśmy mieć je dzisiaj pod ręką, na szczęście dziś nie tak mocno wieje jak wczoraj.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 10 minut po godzinie 12. Radio Warszawa na 106,2 FM. Janusz Zalewski. Kłaniam się, rozpoczynamy razem to deszczowe i pochmurne sobotnie popołudnie. Dziś 10 dzień października, szczególna data dla Radia Warszawa. Świętujemy dziś 35. urodziny naszej rozgłośni, obchody wieczorem, a już w tej godzinie muzyka, James Blunt między innymi, będzie też Izabela Trojanowska.

22 minuty po godzinie 12 to Izabela Trojanowska za nami zaśpiewała nam jeden ze swoich przebojów, a już teraz gorąco zapraszamy na wieczorne obchody 35. urodzin Radia Warszawa. Początek o godzinie 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej, później koncert chóru Muzyka Sakra. Natomiast to nie jedyne ważne wydarzenie, które dziś w naszej praskiej świątyni się odbywa. Przed momentem zakończyła się uroczystość ustanowienia nowych lektorów i ceremoniarzy dla diecezji warszawsko-praskiej. To na pewno ważne wydarzenie dla tych wszystkich młodych ludzi, chłopców, którzy tę posługę będą pełnić. O tym wydarzeniu więcej powiemy już za kilka minut w wiadomościach z życia Kościoła o 12.30.

0: Na zegarze jest godzina 12:30. To czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Wyruszyli w ciemności, o świcie dotarli do Matki Bożej. Zakończyła się 10. droga różańcowa ulicami Prawobrzeżnej Warszawy. Wzięło w niej udział około 200 osób. Uczestnicy podkreślali, że ich modlitwie towarzyszyły wyjątkowe okoliczności.
1: Ta ciemność, ta noc, ta cisza, to takie śpiące miasto, można powiedzieć, zupełnie inaczej. Co prawda poranny wiatr jakoś tak nastrajał, a może jednak za zimno, ale jednak czym bliżej, tym moc była coraz większa.
2: Maszerujemy z Matką Bożą, Matki Boże Popajańskiej. Prosimy o wiele łas Bożych dla całej rodziny, dla całego świata, o pokój w sercu, żeby była zgoda i miłość.
3: Pokazujemy, że jednak ten trud daje jakieś efekty.
0: Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Przewodniczył jej biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Podkreślał, że należy modlić się o Boży pokój.
4: Pokój mojego serca jest jak potężna siła, która wypełnia również wszystko to, co jest na zewnątrz, gdzie się ja znajduję ze swoim pokojem.
0: Nocna droga różańcowa wyrusza na początku października od 10 lat. Jak mówi przewodnik Robert Cendrowski, inspiracją było nabożeństwo w Pompejach.
3: Oni idą kilka dni, a my chcieliśmy to, żeby to trwało noc i rano jest. Idziemy w nocy, szukamy Matki Bożej, a znajdujemy ją w żelaznych Pompejach.
0: Do kościoła Matki Bożej Pompejańskiej na Terchominie uczestnicy dotarli około 7 rano i uczestniczyli we mszy świętej.
5: To się dzieje w kościele.
0: Natomiast w katedrze Matki Bożej Fatimskiej w Karagandzie odbyły się święcenia biskupie i ingres biskupa nominata Piotra Pytlowanego. Jak sam przyznaje, jego życie od przeszło 30 lat jest związane z pracą misyjną w Kazachstanie. Duchowny już podczas formacji w seminarium w Przemyślu wyjechał tam na praktykę. Po święceniach pracował w Leżajsku, potem powrócił do Kazachstanu. Nominacja biskupia była dla niego zaskoczeniem.
6: Na pewno ogromne zaskoczenie, poczucie takiej niegodności i równocześnie odpowiedzialności za swoje zbawienie, za tych, którzy będą teraz powierzeni mojej odpowiedzialności, trosce, czyli księża, siostry, tutaj świeccy misjonarze mieszkający na terenie parafii.
0: Rozpoczynając posługę, nowy biskup prosi o modlitwę.
6: Bardzo proszę wszędzie, gdzie tylko mogę, o modlitwę, żeby po prostu wszystko to, co jest potrzebne dla tej posługi, jest w Jezusie i proszę, żeby właśnie od Niego wypraszać, żeby dał mi to, co jest konieczne i potrzebne dla tej posługi tutaj konkretnie w karagandyńskiej diecezji.
0: Święcenia rozpoczęły się o 8 rano polskiego czasu. We mszy świętej jako jeden z konsekratorów brał udział metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Obecna była też delegacja księży z archidiecezji przemyskiej. Będą czytać Pismo Święte w kościele i przygotowywać asystę liturgiczną. W katedrze warszawsko-praskiej zakończyła się właśnie uroczystość błogosławieństwa nowych lektorów i ceremoniarzy. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Tomasz Steirwald. W homilii zwrócił uwagę, że posługa przy ołtarzu jest świadectwem wiary dla otoczenia i rówieśników.
7: Macie okazję stawać się świadkami Chrystusa w waszych środowiskach, w których niekiedy coraz trudniej jest świadczyć o wierze. Może często właśnie dzięki wam, przez was, przez wasze zaangażowanie, inni, także wasi rówieśnicy, mogą zobaczyć, że wiarą można żyć na co dzień. Że bycie w kościele nie jest tylko stałym szacunkiem dla osób na emeryturze, które wydaje się, że mają więcej czasu, ale że życie z Bogiem jest po prostu czymś naturalnym.
0: Biskup podkreślił, że nie wystarczy odczytywać Słowa Bożego i służyć do mszy świętej, ale wcielać usłyszane treści w życie.
7: Przygotowując liturgię, ćwicząc czytanie Słowa Bożego, nie koncentrujcie się tylko na zewnętrznej formie. Zadbajcie przede wszystkim o waszą relację z Bogiem. Przez modlitwę, przez życie w stanie łaski uświęcającej, przez to, że będziecie podczas liturgii, jaką przygotowujecie, w pełni w niej uczestniczyć, przyjmując Jezusa do waszego serca.
0: Błogosławieństwo otrzymało 209 lektorów i 49 ceremoniarzy. Wcześniej ukończyli specjalne kursy przygotowujące do pełnienia tych funkcji przed ołtarzem.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: 35 lat to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu, przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Niecałe 20 minut dzieli nas od godziny 13 na 106.2 FM. Kolejne minuty, kolejne godziny z dobrą muzyką mijają już za moment. Oskar Cyms, przed 13 jeszcze usłyszymy Sanach. No, dziś ważny dzień dla Radia Warszawa. Duże świętowanie, duże wydarzenie. Już wieczorem będziemy świętować nasze 35. urodziny. No i dziękujemy przede wszystkim przy tej okazji za te wszystkie dobre słowa, które w ostatnim czasie Państwo do nas kierowali. Też dużo było z naszej strony próśb po prostu o wsparcie, o pomoc do tego, żebyśmy mogli realizować naszą misję, nasze cele. Za tę nodze, którą usłyszeliśmy przy tej okazji świętowania urodzin, musimy powiedzieć, nie możemy przede wszystkim zapominać o tym, o Państwu, bo to dla słuchaczy właśnie Radio Warszawa jest. Pracujemy codziennie właśnie dla Was i dla Was przygotowujemy te wszystkie materiały, treści, które też chcemy, żeby pomagały na co dzień, dodawały otuchy, zwłaszcza w tych, no, też trudnych, nie oszukujmy się, i burzliwych czasach, jakie mamy obecnie. Za nieco ponad kwadrans będzie 13. Do tego czasu mamy dla Państwa sporo dobrej muzyki.

Never Ending Story. No, życzymy sobie na te 35. urodziny, żeby tak było właśnie z Radiem Warszawa. No, a dziś wyjątkowa gratka dla miłośników i sympatyków warszawskiego metra. Można zajrzeć

0: Gabriel zaśpiewała na 2 minuty przed godziną 13. Za moment informacje o tym, jakiej pogody możemy spodziewać się dziś i w niedzielę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu jesteśmy w Józefowie u Matki Bożej Częstochowskiej, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Maciej Radzikowski,
4: Agnieszka Góral-Nowakowska,
5: Dorota Hejza,
6: Konrad Zając.
2: Panie Konradzie, dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
6: Warto do nas przyjechać, żeby zobaczyć jedną wielką wspólnotę, wspólnotę rodzin, wspólnotę wszystkich parafian.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45, a finał tej audycji już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
7: Zapraszamy.
8: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o nim, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Bądźmy świadkami Jana Pawła II. Poruszające historie rodziców dzieci utraconych przedstawia Magdalena Prokop-Duchnowska w reportażu Piórko Gabrysia. W jakimś sensie kapłaństwo to realizacja siebie, zauważa Anna Miczan w felietonie Być sobą.
10: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
9: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Pochmurno i deszczowo, tak wygląda sobota 10 października, 13 stopni na termometrach w Warszawie, 12 jest w Pruszkowie, a 11 w Mińsku Mazowieckim. Maksymalne temperatury dziś to właśnie poziom około 13 stopni, cieplej nie będzie, natomiast jutro w niedzielę odrobinę cieplej do 15 kresek. Będzie też więcej słońca, zwłaszcza po południu, jest na to spora szansa, no i przede wszystkim nie będzie padać.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minęła godzina 13 na 106,2 FM Radio Warszawa i za moment zapraszamy oczywiście na podróż motoryzacyjną z Grzegorzem Traczewskim. Wcześniej jednak trochę muzyki posłuchamy. Druga godzina naszego wspólnego spotkania, można powiedzieć, że godzina B i wszystko na B. The Beach Boys, Brodka i Mr. Big już za moment.

0: 12 minut po godzinie 13, jak co sobotę zapraszamy na podróż po drodze ze świętym Krzysztofem. Zapraszam w imieniu Grzegorza Taraczewskiego.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Taraczewski.
3: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem, Grzegorz Taraczewski. Dzisiaj będziemy mówili o dwóch nowych samochodach, o których niektórzy, mniej znający się na motoryzacji, mówią, że te samochody są takie same. A ci, którzy znają się na motoryzacji, zauważają tam bardzo wiele różnic, a fani marki Volvo widzą ich naprawdę dużo. Na czym polega fenomen nowości, a jednocześnie klasyki? O tym opowie Wam
4: Dawid Korczeń, rzecznik prasowy Volvo Car Poland.
3: To o co chodzi z tymi modelami, że one niby takie same, a zupełnie inne?
4: No przede wszystkim mamy do czynienia już z pewnymi ikonami Volvo. XC60 to samochód, który trafił do produkcji w 2008 roku i obecnie jest najlepiej sprzedającym się w stuletniej historii Volvo. Samochód, który już znalazł ponad 2,7 miliona nabywców na całym świecie. Drugi XC40 to taki trochę mniejszy brat lub siostra XC60. Samochód idealny do miasta na mniejsze wypady, ale oba fantastycznie uzupełniające się i dające dużo radości użytkownikom, zapewniające fajną, ciekawą stylistykę skandynawską i ten komfort skandynawski.
3: Rzeczy skandynawskie zawsze wyglądają podobnie od wielu, wielu lat. Volvo też. Znaczy, największą rewolucją było przejście do modelu XC40, który zmienił zupełnie spojrzenie na tę markę, ale potem już było prawie tak samo. Ale XC40, ja widzę bardzo wiele zmian. Od na przykład nowe lampy, czyli młot tora, ale inaczej, nowe atrapy chłodnicy, a właściwie osłony chłodnicy, tak to powinniśmy właściwie nazwać, nowe elementy wnętrza, a w takim XC60, to już tutaj antycypuję to, co będziemy mówili za chwilę, podłoga wyżej o 4 cm, ci bardzo, bardzo wysocy mogą narzekać, no ale tam mieści się taka bateria. Zacznijmy od 40.
4: No dużo już powiedziałeś na temat tych zmian, więc samochód, który ma tak naprawdę pierwszą znaczącą zmianę od kilku lat, jak jest produkowany, nadały one takiego bardziej dynamicznego i eleganckiego stylu dla tego samochodu i wprowadziło w ten nowocześniejszy, odpowiadając obecnym czasom, formę stylistyczną. Samochód, który również zyskał we wnętrzu nowe rozwiązania technologiczne, przede wszystkim nowy całkowicie, oparty na nowym infotainmencie, tablet dotykowy o wielkości 11,2 cala zapewnia bardzo intuicyjną możliwość posługiwania się i obsługę samego samochodu. Tak więc stylistyczne zmiany są przede wszystkim tym, co wyróżnia nowy model Volvo XC40 od poprzedniego.
3: No dobrze, ale jest jeszcze kolejna rzecz dla tych, którzy nie są daltonistami. Oni zauważą na pewno nową gamę barw.
4: Nowa gama barw jest wspólna dla obu modeli, samochody oba. Otrzymały teraz jeszcze dodatkowy kolor brązowy, który w zależności od padania światła zaczyna się od brązu, kończy się na wrzosie i wchodzi jeszcze bardzo dużo innych odmian po drodze. Kolor, który z pewnością przypadnie do gustu wielu, wielu nowym klientom.
3: XC60 to samochód, który potrafi robić pewną rzecz, której nie potrafią inne. Potrafi na jednym doładowaniu baterii, czyli akumulatora trakcyjnego, przejechać
4: nawet do 200 km.
3: No to jest naprawdę niezły wynik. To stąd ta podwyższona podłoga?
4: Tak, bo dotychczas hybryda XC60 miała baterię schowaną między fotelami. Obecnie, ze względu na to, że tej baterii jest ponad dwa razy więcej, ona zajmuje przestrzeń pod właśnie podłogą, pod tylnymi siedzeniami, pod nogami pasażerów przy tylnej kanapie. Ta bateria w tym momencie, tak jak wspomniałeś, może zapewnia nawet do 200 km jazdy na jednym ładowaniu, co obecnie na rynku jest rekordowym zasięgiem.
3: No dobrze, ale przecież są to hybrydy. moje ulubione zresztą, a silniki benzynowe swoją rolę muszą wykonywać. Nadal te same klasyczne, jeszcze takie troszkę z poprzednich lat.
4: Generalnie silniki spalinowe są podobne do poprzednich, one oczywiście zostały dopasowane, ich charakterystyka została dostosowana do zdecydowanie większych baterii, tak więc łącznie dają one naprawdę bardzo dobre osiągi, zasięg do 1200 km na jednym ładowaniu i tankowaniu, tak więc już zapewniają zasięg, który dotychczas w spalinowych byłby trudny do wyobrażenia.
3: Litraż, moc.
4: Generalnie oba modele, wszystkie trzy, bo jeszcze oprócz tych dwóch hybryd, plug-in, mamy jeszcze silnik B5, czyli dwulitrowy miękką hybrydę, 250-konną. W przypadku hybryd plug-inowych mamy moc 357 koni mechanicznych lub 461 koni mechanicznych opartych na właśnie silniku elektrycznym, a także spalinowym.
3: No, najgorzej to nie brzmi. Na koniec jeszcze jedno pytanie zadał mi jeden z naszych słuchaczy. Przecież firma Volvo to także Geely, a w Geely jest bardzo miły, bardzo fajny, nowoczesny układ hybrydowy. Czy on trafi do Volvo?
4: Na tę chwilę wolałbym nie wypowiadać się na ten temat.
3: I tą ostrożnością wykazał się
4: Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Volvo Car Poland.
3: Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Dzisiejsze spotkanie jest pod znakiem dwóch liczb. Pierwsza to liczba 2. Powiecie cyfra. No dobrze, cyfra 2. Drugie pojęcie to liczba 60. No i teraz zapewne co druga osoba z Was zastanawia się, o co mu chodzi. 2 i 60. Ten związek objaśni nam nasz gość.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Magda Derewicz. Mam przyjemność reprezentować markę Omoda Jake'u.
1: Dlaczego 2 i dlaczego 60?
2: Otóż dlaczego 2? Świętujemy wspaniałą rocznicę, dwulecie marki Omoda Jake'u na polskim rynku.
1: To już 2 lata?
2: Tak, to już 2 lata. Marka rozpoczęła działalność w 2024 roku. W tym roku świętujemy właśnie swoją drugą rocznicę, a ta druga liczba, o której powiedziałeś, 60, spotykamy się na otwarciu naszego 60. salonu i serwisu. Już tak duże pokrycie, jeżeli chodzi o polski rynek. Mamy 60 salonów i serwisów i dzisiaj właśnie mamy ogromną przyjemność świętować to wydarzenie.
1: No dobrze, po to, żeby feta była odpowiednia, to wybraliście miasto stołeczne Warszawa i tutaj został dzisiaj uroczyście otwarty salon przy ulicy Łowieckiej.
2: Tak, otworzyliśmy salon grupy Dynamika, to już jest 4. salon tej grupy, ona jest z nami nie tylko w Warszawie, przy ulicy Płowieckiej 17, ale myślę, że mówiliśmy o tym, że to jest nasze dwulecie, mówiliśmy o tym, że mamy 60 salonów i serwisów z pięknym pokryciem całej Polski, natomiast wydaje mi się, że mamy naprawdę dużo więcej okazji, powodów do świętowania. Sprzedaliśmy w Polsce już ponad 30 tysięcy samochodów. W ostatnich dniach również wspaniale zadebiutowaliśmy na 4. miejscu w wielkim teście salonów Autoświata.
1: Jest się czym chwalić, bo to jest taki ranking bardzo śliski, bo wystarczy, że ktoś raz podkabluje, że o jak było fuj, już pięknie nie jest.
2: Tak, jest to ranking oparty na bardzo rzetelnych badaniach wykonywanych w ponad 300 salonach przez tajemniczych klientów, którzy badają jakość obsługi w salonie, organizację tego salonu, to jak wyglądała jazda próbna i ci właśnie tajemniczy klienci odwiedzili salony Omoda Jake'u. Jesteśmy niesamowicie dumni z tego debiutu na 4. miejscu. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy marka Omoda Jake'u była badana i wzięta pod uwagę w tym badaniu. Wypadliśmy znakomicie, naprawdę nieduży dystans do liderów tego zestawienia.
1: Nie, nie. Omoda i Jake'u to pojazdy znane praktycznie w całej Europie. Gdzie Was nie ma?
2: No, myślę, że na coraz mniejszej liczbie rynków możemy powiedzieć, że nas nie ma i to się ciągle zmienia, bo ciągle debiutujemy na nowych rynkach. W przyszłym roku czekają nas debiuty również fantastycznych, nowych modeli. Przed nami Omoda 4. Naprawdę fantastyczny, futurystyczny samochód.
1: Tak, widziałem. Widziałem, potwierdzam, mocno futurystyczny.
2: Mocno futurystyczny. W Polsce będzie okazja też niebawem zobaczyć to auto. W Poznaniu pod koniec października pojawimy się na targach gamingowych i będzie okazja zobaczyć właśnie przedpremierowo Omodę 4, która na początku przyszłego roku również pojawi się na naszym rynku. Model będzie w sprzedaży.
1: Kolejnych 3 nie widziałem.
2: Kolejnych 3 nie widziałeś, może zostawmy w tym momencie jakiś rąbek tajemnicy też, ale nie tylko Omoda 4, chociaż ona będzie takim naszym głównym bohaterem 2027 roku, ale będą też inne modele, będzie się działo.
1: No to już czekam, bo no bo właśnie, czy Omoda i Jake'u słucha swoich klientów? Rozmawiałem poprzednio z Rafałem Wietoszką, który powiedział, że należałoby brać wzór z tych, którzy zbierają opinie od klientów i przekazują je dalej. I to, co gdzieś tam chodzi w tak zwanych plotkach, że coś jest nie tak, coś się nie podoba, potem zostaje poprawione. Skąd się bierze taka wiara w to, co mówią klienci? No i no to, co my dziennikarze także tam paplamy w różnych mediach.
2: Klienci użytkują nasze samochody na co dzień, to oni wiedzą, czego potrzebują najbardziej, stąd właśnie to, że wsłuchujemy się w głosy naszych klientów. Produkty są cały czas rozwijane, ulepszane, po to właśnie, żeby zaspokoić te potrzeby.
1: A nie obawiacie się, że Was wklepią w grunt ci krytykujący wciąż, no taki jeden się kiedyś znalazł.
2: Jest wielu krytyków. Myślę, że bardziej powiedziałabym też sceptyków. Staramy się robić wszystko, żeby przekonać ich do naszej marki, ale myślę, że ta liczba ponad 30 tysięcy klientów, którzy już zdecydowali się na nasze samochody i ci klienci też wracają, bo na przykład mamy osoby, które zdecydowały się na Omodę 5, są z niej zadowolone i teraz rozważają Omodę 9, więc wydaje mi się, że ta liczba mówi sama za siebie i poziom zadowolenia też z obsługi w naszych salonach i serwisach jest na niesamowitym poziomie, więc tutaj myślę, że te liczby najbardziej jakby bronią marki Omoda Jake'u.
1: Dwulatek zaczyna już mówić, to tak mniej więcej przekładając na ludzki wiek. No to Omoda i Jake'u chyba też już potrafią mówić do swoich klientów. No dobrze, potem już będzie tylko lepiej, aczkolwiek im starsze dzieci, tym większe kłopoty. Przypominam, że naszym gościem była dzisiaj
2: Magdalena Darewicz.
1: Dziękuję serdecznie i no do usłyszenia przy kolejnych okazjach.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A teraz wrażenia z jazdy razy dwa, czyli pojazd demonstracyjny i pojazd, który wygląda. Zacznijmy od tego demonstracyjnego. To Mitsubishi Outlander PHEV Rally Art. Przez tydzień po warszawskich ulicach i pod warszawskich drogach poruszaliśmy się pojazdem, który ewidentnie wyróżniał się wśród innych. To Mitsubishi Outlander PHEV Rally Art. Rally Art to dział firmy Mitsubishi, który od wielu lat projektuje i technologicznie przygotowuje samochody biorące udział w sportach motorowych. Tym razem ten konkretnie samochód przede wszystkim wyglądał. Nadwozie zostało ozdobione charakterystycznymi naklejkami i tak miłośnicy rajdów od razu widzieli w tym samochodzie rajdówkę. Wygląd ten to także 18-calowe czarne obręcze kół, na których zamontowano specjalne opony General Gamble AT3, sportowe chlabacze i nowy emblemat Outlander na masce. A reszta to po prostu typowe wydanie Outlandera, a więc napęd hybrydowy plug-in o łącznej mocy 306 koni mechanicznych, który to napędza obie osie pojazdu, a także wszystkie elementy wspomagające kierowcę i powodujące, że tym Outlanderem jedzie się komfortowo. Tak, bo nie jest to samochód przystosowany do rajdów, w tym przypadku rajdów terenowych. Jednak nie boi się jazdy w terenie. Na pół godziny zjechaliśmy z utwardzonej nawierzchni, wykorzystaliśmy terenowe ustawienia napędu i bez problemu przejechaliśmy przez błoto, rów z wodą i piach. Nawet nie odczuliśmy dużej różnicy między jazdą terenową a zwykłą, codzienną jazdą. No i na koniec jeszcze kilka informacji. Wspomniany napęd na cztery koła znany jest z rajdowych tras. To najnowsza wersja systemu Super All Wheel Control. Zasięg pojazdu odczytywany z ekranu komputera pokładowego to 834 km, a na samym prądzie można przejechać 86 km. Każdy radiowiec lubi dobre brzmienie systemu audio. W tym przypadku to system opracowany przez Yamaha. A, poprosimy dwa fotele, te przednie do naszej redakcji. Oczywiście z zasilaniem elektrycznym. Ogrzewanie, wentylacja i masaż. A teraz samochód, który wygląda. To JQ8 Super Hybrid. Na naszym redakcyjnym parkingu pojawił się oczekiwany przez nas największy przedstawiciel rodu JQ, czyli 8 z napędem Super Hybrid. Zrobił na nas i nie tylko na nas wrażenie. To kawał fury. Oczywiście już z daleka widać, że to JQ osłona chłodnicy, zwana grillem. Oj, spora, duże koła i prawie 5 metrów długości. Wnętrze, no, mucha nie siada. Trochę zapożyczeń z europejskich marek premium, na przykład z Mercedesa. Oczywiście ekranoza, ale ładna, bo przypominająca tę z Omody 9. A więc dwa ekrany połączone ze sobą. Uwierzcie nam na słowo, wygląda to o wiele lepiej niż dwa tablety doklejone do deski. Trzyśrodkowe wloty klimatyzacji, bardzo szeroki środkowy tunel, fotele i kanapa grzeją, chłodzą, a te z przodu masują i tulą do snu. Ideał? No trochę tak nie do końca, bo na trasie Warszawa-Łeba fotele kierowcy i pasażera okazały się być niewygodnymi. Dopiero mozolne działania sterowaniem elektrycznym coś dały, no i powiem, było lepiej. Całość wnętrza wygląda premium. Naszym zdaniem jednak jakość materiałów może być lepsza. No, w premium no, może być lepsza. Bagażnik. 488 litrów przed złożeniem tylnej kanapy w tak dużym samochodzie. No, trochę mały, ale z drugiej strony pod jego podłogą umieszczony jest duży akumulator trakcyjny, a zbiornik paliwa mały nie jest, 70 litrów. Gdy zapragniemy coś dużego przewieźć, to 2021 litrów po złożeniu tylnej kanapy wystarczy. Podobnie jak ilość miejsca wystarczy na owej tylnej kanapie dla pasażerów. Jednostka napędowa hybrydowa z możliwością ładowania akumulatora trakcyjnego zewnętrznego źródła to 1,5-litrowy silnik benzynowy, 3 silniki elektryczne, 3 przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów i napęd na 4 koła. Od razu uspokajamy tych, którzy są ciekawi, jakie tam zużycie paliwa jest w tym urządzeniu. Najmniejsze w warunkach jazdy miejskiej poniżej 5 litrów na 100 km. A samochód duży. Na ekspresowej siódemce nie przekroczyło 8 litrów na 100 km. Układ napędowy pracuje cicho i skutecznie daje sobie radę z tak dużym pojazdem. Uwaga, na samym prądzie da się przejechać 130 km, a całkowity zasięg i na prądzie, i na paliwie to ponad 1000 km. No i na koniec trochę narzekam. Miziany ekran multimediów wymaga zbyt wielu pieszczot, by uruchomić tę lub inną funkcję. Systemy asystujące, no właśnie, do ulepszenia. Czytanie znaków, no niedostateczne, ale pała za utrzymywanie pojazdów w pasie ruchu. Cały czas należało lekko kontrować kołem kierownicy, by Jake'u jechało prosto. I tutaj ciekawostka. Jeden z kolegów dziennikarzy jeździł innym Jake'u 8 i nie miał tego problemu, a więc być może ktoś coś tam wcześniej wykonał. Wierzymy jednak, że wiele z tych niedociągnięć zniknie w kolejnej dostawie tego modelu. No to tak jak zniknęły one w kolejnych dostawach siostrzanej Omody 9. Warto je wprowadzić, bo sam pojazd jest naprawdę tego wart. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno, kłania się Grzegorz Traczewski. No i oczywiście do usłyszenia już za tydzień w kolejnej audycji Po Drodze ze Świętym Krzysztofem.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji 35 urodzin Radia Warszawa życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Antkowiak.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Za nami Krzysztof Antkowiak i piosenka Na Nowolipkach, a przy krakowskim przedmieściu w Warszawie stoi kościół seminaryjny i zostanie on w najbliższy wtorek ustanowiony sanktuarium. Uroczystość odbędzie się co prawda za kilka dni, ale dziś już rozpoczynają się rekolekcje przygotowujące do tego wydarzenia. Przez trzy kolejne wieczory o 18.30 słowo będą tam głosić ksiądz Mateusz Milczarek, ksiądz Krystian Stacharczuk i ksiądz Piotr Staniewicz. Rozważania będą nawiązywać do patronki sanktuarium, do Matki Bożej Dobrej Śmierci i zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Te dwa maryjne wizerunki od wieków czczone są w warszawskim kościele seminaryjnym. Obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci, podarowany przez króla Jana Kazimierza w 1664 roku, spłonął podczas Powstania Warszawskiego. Dziś biwierni modlą się przed jego kopią. Drugi wizerunek, ikona Matki Bożej Różańcowej, pochodzi prawdopodobnie z XV wieku i to właśnie kult obu obrazów jest związany z ustanowieniem w świątyni sanktuarium. To wydarzenie we wtorek 13 października o 18.30 będzie mu przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a rekolekcje przygotowujące do tego szczególnego na duchowej mapie Warszawy wydarzenia rozpoczną się już dziś o godzinie 18.30, oczywiście w kościele seminaryjnym przy krakowskim przedmieściu.

0: First Aid Kit, My Silver Lining. No, taki utwór, który nam się kojarzy z jazdą po amerykańskiej prerii, a to proszę siostry ze Szwecji. Tak nieoczywiście zabrzmiał ten utwór. Na 106.2 FM na 4 minuty przed 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół otwarty czy konserwatywny?
3: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
2: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
3: Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Dzińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
4: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Niezmiennie 13 stopni na termometrach w Warszawie. No nie będzie dzisiaj cieplej, niestety. Co najwyżej może nam się przydać parasol i to jest urządzenie, które przez cały dzisiejszy dzień powinniśmy mieć gdzieś w pobliżu, bo pochmurno i deszczowo będzie przez całą sobotę. Jutro zmiana, w niedzielę odrobinę cieplej do 15 stopni, ale po południu ma pojawić się słońce, no i ten parasol już ma nie być nam aż tak mocno potrzebny. Obniżka temperatur jednak będzie stała w nadchodzącym tygodniu.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: No już taka jesienna zdecydowanie aura za oknami studia Radia Warszawa. Mamy już w końcu październik, więc czas chyba najwyższy. Minuta po 14. Janusz Dalewski, witam gorąco tych, którzy z nami ten czas spędzają. Brainstorm i Rafał Brzozowski to nasze propozycje. Na początek tej godziny, już za moment na 106.2 FM, one wybrzmią gorąco. Zapraszam, żeby spędzić ten czas z Radiem Warszawa.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 10 października to dzień, który ma przypominać o osobach, których cierpienia często nie widać. Chodzi o Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W minionym tygodniu gościem poranka z Radiem Warszawa był kapelan Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica, ksiądz Michał Stachera. No i uświadamiał nam, jak wygląda sytuacja tych osób, jego podopiecznych miejsca, w którym posługuje. Nadal dużym problemem pozostaje stygmatyzacja osób chorujących psychicznie. Kapelan podkreślał, że równie ważne jest leczenie, ale też zrozumienie i obecność przy osobach przeżywających kryzysy psychiczne. Często największą pomocą okazuje się zwykła rozmowa i poświęcony drugiemu człowiekowi czas. Dziś obchody tego dnia w Szpitalu Wojewódzkim Drewnica rozpoczęły się mszą świętą dla pacjentów. Też przygotowano również szereg wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych. A tę rozmowę możemy znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl. Można jej posłuchać przy okazji właśnie tego dnia i pomyśleć o tych wszystkich, którym ten dzień jest poświęcony. 10 dzień października, Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Na stronie Radia Warszawa oczywiście oprócz tej rozmowy wiele, wiele innych ciekawych treści, podobnie zresztą jak w mediach społecznościowych naszej rozgłośni, na Facebooku, na YouTubie i na Instagramie. Gorąco zapraszamy do tego, żeby również za pośrednictwem tych nowoczesnych środków komunikacji być na bieżąco z tym, to co Radio Warszawa ma do zaoferowania dla swoich słuchaczy.

0: 26 minut po godzinie 14 w tym tygodniu w Radiu Warszawa gościmy parafian z Józefowa, z parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Przystanek parafia.
2: Dorota Hejza z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Pozdrawiam księży z parafii, wszystkich parafian. Pozdrawiam przyjaciół kawiarenki, pozdrawiam swoją rodzinę. I panią Ewę oczywiście, również dziękuję za zaproszenie.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
2: Myślę, że to jest parafia niecodzienna, która się bardzo wyróżnia w pięknym położeniu, tak jak już powiedział ksiądz Maciej. No i warto przyjść, posłuchać kazań o godzinie 10. Przepiękną scholę mamy. Nie została tutaj jeszcze wyróżniona schola. Bardzo piękna oprawa muzyczna o godzinie 10. Myślę, że to też dużo osób przyciąga. A po mszy świętej zapraszamy do kawiarenki.
3: Które ciasto wymaga najwięcej pracy? O tak, bo chciałam powiedzieć, które najdłużej się piecze. To różnie, ale które ma najwięcej składników, wymaga najdłużej pracy? I czy to jest to ulubione ciasto księdza Macieja?
2: Wszystkie są dosyć pracochłonne. Ulubione ciasto księdza Macieja jest również pracochłonne. Z najlepszych składników.
3: Dlaczego warto trzymać w życiu z Panem Bogiem?
2: Myślę, że bez Pana Boga to w ogóle nasze życie nie miałoby sensu. Pan Bóg tak jakby nadaje sens naszemu życiu. Daje nadzieję, że coś jest po śmierci. Nie bardzo sobie wyobrażam funkcjonowanie tutaj na ziemi bez takiej myśli, że czeka nas coś dalej.
3: Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Szczegóły związane z historią tych wspólnot i tego, jak żyje się w tym miejscu w Józefowie na terenie tej parafii, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.

0: Jest godzina 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się instytucji szkoły, jak ona wyglądała na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem w tej rozmowie będzie dr Artur Górecki, naukowiec, historyk, pedagog. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20:00.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o nim, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Bądźmy świadkami Jana Pawła II. Poruszające historie rodziców dzieci utraconych przedstawia Magdalena Prokop-Duchnowska w reportażu Piórko Gabrysia. W jakimś sensie kapłaństwo to realizacja siebie, zauważa Anna Miczan w felietonie Być sobą.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel, Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: Za 19 minut będzie 15. Dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej już teraz.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: Wysłał swoich 72 uczniów. Bibliści znajdują różne, że tak powiem, uzasadnienie tych 72, ale jeden z tych, może nie biblijny, ale bardziej socjologiczny, jest bardzo przekonywujący. Otóż w czasach, kiedy Pan Jezus był pośród nas tutaj na ziemi, to gdyby istniała taka instytucja jak ONZ, to by dała komunikat, że na świecie istnieje 72, istnieją 72 państw. Bo tak było. Na początku, w pierwszym stuleciu naszej ery po Chrystusie, były w zapiskach historycznych, znajdziemy to, 72 uformowane państwa. I my to dzisiaj rozumiemy. Posłał ich, aby dotarli aż po krańce świata. Dotarli do wszystkich ludów i narodów. Posłał ich po dwóch. Dwie osoby to już jest wspólnota. My mamy taką skazę, że czasami chcemy w sposób indywidualny coś przekazać, coś zarządzić, a my jesteśmy posłańcami świętego Kościoła, wspólnoty, którą obdarzył nas Pan Jezus.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Półtorej minuty zostało do godziny 15. Przeniesiemy się wówczas na ulicę Żytnią do sanktuarium świętej siostry Faustyny, skąd będziemy transmitować koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wcześniej posłuchajmy fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Chciałabym się ukryć i w samotności odpocząć chwilę, pozostać samą. W tych chwilach żadne stworzenie nie jest w stanie mnie pocieszyć. A choćbym chciała coś powiedzieć o sobie, doznałabym nowej udręki. Dlatego też w chwilach tych milczałam i w milczeniu poddawałam się woli Bożej, a to przynosiło mi ukojenie. Od stworzeń nie żądam niczego. O tyle z nimi obcuję, o ile konieczność tego wymaga. Zwierzać się nie będę, chyba w ten czas, gdy to będzie konieczne dla chwały Bożej. Obcowanie moje tylko z aniołami.

0: Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Póki czas, niech ludzie uciekają się do źródła miłosierdzia mojego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. Słowa Pana Jezusa zapisane w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Miłosierny Jezu, w godzinie Twego konania na krzyżu, póki czas przychodzimy do Ciebie znaczeniem ufności, aby skorzystać z owoców Twojej zbawczej męki i zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Rozważamy Twoje miłosierdzie, które najpewniej objawiło się na krzyżu, kiedy za każdego człowieka oddałeś życie, aby on mógł się cieszyć nowym życiem na wieki. Z tego krzyża bije źródło, które oświeca drogi ludzkiego życia i moc, która umacnia nasze kroki podążające Twoimi śladami. Pod sztandarami Twego krzyża chcemy się chronić i szukać ocalenia dla całej zbolałej ludzkości. Panie Jezu, chcemy skorzystać z Twojej hojności i w morzu miłosierdzia zanurzyć szczególnie naszą Ojczyznę. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, niech strumienie wody płynące z Twego serca obmyją cały naród z brudu grzechów, a Twoja krew niech odrodzi w nim głębokie życie religijne. Póki czas, niech wszyscy schronią się w cieniu Twych promieni, aby nie zginęli na wieki. W strumieniach krwi i wody zanurzamy także inne narody, zwłaszcza dotknięte tragedią wojny, oraz wszystkich sprawujących rządy, aby potrafili z miłością służyć pokojowi, budując dobro powierzonego sobie świata na prawie Bożym. Udziel światła i łaski nawrócenia tym, którzy odrzucają wartości chrześcijańskie i narodowe, których zaślepia egoizm, pycha i żądza użycia. W Twoim miłosiernym sercu zanurzamy wszystkich pasterzy Kościoła, Ojca Świętego Leona, kapłanów, którzy posługują naszej parafii. Prosimy o dar nowych, licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Niech cała ludzkość zwróci się z ufnością do Twojego miłosierdzia i zazna upragnionego pokoju. Prosimy we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami oraz w intencjach, które zostały nam powierzone do modlitwy oraz w intencji pielgrzymów, którzy nawiedzają nasze sanktuarium świętej siostry Faustyny. Powierzamy także wszystkich chorych, szczególnie w naszych rodzinach, bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci i młodzież, wszystkich wychowawców. Prosimy także za tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności oraz za dusze cierpiące w czyśćcu. We wszystkich tych intencjach, jak i te, które mamy w naszych sercach, odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wieść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Maryi Panny, umęczon pod Pontkiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi pod prawicą Boga Ojca.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: cały świat.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zamierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę, za świętego Jana Pawła II, za dar orędzia o Bożym miłosierdziu i wszystkich, którzy go niosą współczesnemu światu, świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

0: Przed nami fragment Ewangelii, przeczyta go ksiądz Krzysztof Stosur, komentarz przygotował ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
2: Ta dzisiejsza krótka wypowiedź Pana Jezusa jest bardzo bogata w treść. Oto należy nie tylko słuchać słowa, ale usłyszeć je, a potem rozważać. Już pierwszy krok dla nas, współczesnych ludzi, jest trudny. Trudny, by zrobić przestrzeń na Boże Słowo. Pośród wielu innych słów, które wciskają się do nas cały czas. To pytanie o moją przestrzeń dla Słowa Bożego. Bóg przecież mówi. Mówi nie tylko do mnie, ale mówi o mnie. Chce rozmawiać ze mną o mnie, o moim życiu. Nie jest Bóg nachalny, ani nie przekrzykuje innych, ale mówi delikatnie i pociąga ku sobie więzami miłości. Wzorem jest dla nas Maryja, która usłyszała orędzie Boże przekazane jej przez archanioła Gabriela i je rozważała, co ono może oznaczać. To w niej, w Maryi, Słowo stało się ciałem. Poczęła i urodziła Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Podobnie i w naszym życiu. Słuchanie Słowa, usłyszenie Go i rozważenie mają przełożyć się na nasze czyny. Podobnie ten, kto kocha, okazuje przecież tą miłość w codziennych czynach. Pytajmy siebie nie tylko o usłyszane Słowo Boga i rozważenie Go, ale także jak je wypełniam. Czy przekłada się ono na moje życie? Na koniec przypomnijmy sobie przypowieść Pana Jezusa o domu zbudowanym na piasku i zbudowanym na skale. Ten na skale, mówi Jezus, obrazuje człowieka słuchającego słowa i wypełniającego je. Jego dom życia ostał się, choć uderzyły przeciwności w niego. Samo zaś słuchanie słowa to budowanie na piasku, a przychodzące trudności szybko wszystko zburzyły. Prośmy zatem o siły w bronieniu w sobie przestrzeni dla Słowa Bożego. Prośmy o łaskę rozważania Słowa. Wreszcie prośmy o gorliwość wypełniania Słowa, by w nas i przez nas rodziło się ono w czynach, a Słowo stało się ciałem.

Zaśpiewaj jeszcze mi do snu, jak wtedy, kiedy nawet nie znałem słów. Ty chciałaś, żebym bezpiecznie, czysty, powoli, bez trosko rósł. Zaśpiewaj jeszcze mi do snu, niech Bóg dobry czuwa nad nami, nawet jak nie zawsze daje to, co chcielibyśmy

0: kamienie na nerka.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: No, czy to będą dobre chwile? Mowa o najbliższych 90 minutach dla warszawskich piłkarzy. Rozpoczynają się mecze kolejnej, już 10 w tym sezonie, kolejki pierwszej Ligi Piłkarskiej. No i tak Czarne Koszule, czyli Polonia Warszawa, rozpoczyna spotkanie w Gdyni z Arką. Natomiast Pogoń Grodzisk w Głogowie zagra z Chrobrym. Pogoń Grodzisk jest liderem tabeli pierwszej ligi, natomiast Polonia zajmuje 6. miejsce. Jak sobie pokażą, jak sobie poradzą reprezentanci futbolu i rodzimej piłki tutaj z Warszawy i okolic, przekonamy się już niebawem. A Ekstraklasowicz ze stolicy, czyli Legia Warszawa, oczywiście zagra jutro z Wisłą Kraków. Hit tej kolejki Ekstraklasy bez wątpienia. No i spotkanie, które też budzi emocji sporo wśród kibiców, nie tylko ze względu na to, co będzie się działo na boisku, ale to już nie jest temat do tego, żebym się w tym momencie tym zajmować. Beverly Craven to propozycja muzyczna na początek kolejnych minut, kolejnych chwil na antenie Radia Warszawa.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Mietek Szcześniak.

0: zaczekam.
1: No, my czekamy na świętowanie związane z 35-leciem Radia Warszawa. Będziemy świętować w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Uroczysta msza święta związana z tą rocznicą o godzinie 18:00. Będzie przewodniczył jej biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Później koncert chóru Muzyka Sacra. Te wydarzenia będziemy transmitować na antenie Radia Warszawa. Początek oczywiście o 18:00. Jeżeli ktoś nie może pojawić się osobiście, zapraszamy na 106,2 FM.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Z okazji jubileuszu życzę wszystkim pracownikom i słuchaczom Radia Warszawa wspaniałej przyszłości. Zdradzę małą tajemnicę. 100 lat temu mój pradziadek skonstruował pierwsze na wsi radio kryształkowe. Pół żartem, pół serio mówiąc, radio było zawsze blisko mojej rodziny. I chociaż dzisiaj mamy już telewizję, internet, wchodzą kolejne środki przekazu, to tak jak dla mnie radio jest nadal tym środkiem podstawowym, tym, którego słucham najchętniej. Nie mam w domu telewizora i z radia właśnie dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, spotykam wspaniałych ludzi, słyszę cudowne głosy. Życzę więc Radiu Warszawa i wszystkim, którzy tworzą tę piękną, wspaniałą przygodę, aby trwało to jak najdłużej, bo naprawdę jesteście potrzebni. Ksiądz Janusz Stańczuk.

0: Phil Collins na zakończenie tej godziny w Radiu Warszawa. Za dwie minuty będzie 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz.

0: Show, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
3: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
4: od 23 do 25 października
3: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: 13 stopni pokazują termometry w Warszawie. W to sobotnie popołudnie chłodniej jest o tej porze w Mińsku Mazowieckim, tam 12 stopni. Pochmurno i deszczowo tak wygląda sobota, 10 dzień października. Jutro będzie odrobinę cieplej. Słońce może pojawić się w niedzielę po południu. No i przede wszystkim jutro ma być dniem bez opadów deszczu, a dziś parasole jak najbardziej się przydadzą.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Minuta po godzinie 16 na 106,2 FM Radio Warszawa. Oczywiście muzyka w kolejnej godzinie na naszej antenie zagości niezmiennie. Będzie grupa Baim, będzie też Celine Dion, ale będą także wiadomości. Dowiemy się o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła. No i zajrzymy do Biblii w audycji Biblia krok po kroku. To wszystko jeszcze przed 17. Janusz Zalewski. Zapraszam. We'll be right back.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Na Zamku Królewskim w Warszawie o godzinie 16 rozpoczęła się gala wręczenia nagród Totus Tus. To wyraz docenienia dorobku osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promowania nauczania świętego Jana Pawła II. Statuetki otrzymują twórcy pielęgnujący wartości chrześcijańskie. Nagrody są przyznawane w kilku kategoriach. No i uroczysta gala jest jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 26 Dnia Papieskiego. Ten przypada jutro tradycyjnie. Będą wtedy kwestować stypendyści fundacji w kościołach, ale także w innych miejscach, no i zbierać środki na funkcjonowanie tych stypendiów. To są stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Wiele, wiele osób właśnie dzięki temu wsparciu ma szansę na to, żeby zdobyć wiedzę, żeby zdobyć bezcenne umiejętności, z których później korzystają w swoim życiu. Więcej na ten temat powiemy za 20 minut. W wiadomościach z życia kościoła. Myślisz, że to...

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Szanowni Państwo, 35 lat temu powstało Radio Warszawa. Rozgłośnia, która służy nie tylko Warszawie i kościołowi lokalnemu, ale także jest słuchana w całym kraju i za granicą przez łącza internetowe. Serdecznie gratuluję dyrekcji, dziennikarzom, pracownikom administracyjnym tej rozgłośni za fantastyczną pracę i służbę dla Kościoła, którą przez ten czas wykonaliście. Dziękuję za to, że Słowo Radio Warszawa jest przekazicielem tego, co mówi Kościół, a także tego, czym żyje społeczeństwo lokalne. Cieszę się bardzo, że na antenie Radia Warszawa gościł często także rzecznik Episkopatu i wiadomości, które przekazywaliśmy tutaj z centrum, z konferencji Episkopatu Polski. Gratuluję wszystkim raz jeszcze i życzę na kolejne przynajmniej 35 lat wielkich sukcesów i wielkich radości medialnych. Niech to wszystko, co robicie, zawsze służy na chwałę Pana Boga, Kościoła i ludzi, którzy będą Was słuchać. Wszystkiego najlepszego!

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 16:30. Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa gala wręczenia nagród Totus Tus przyznawanych przez Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. To wyróżnienia dla osób i instytucji, które w różny sposób przeżą nauczanie świętego Jana Pawła II, mówi przewodniczący zarządu fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk.
1: Nazywane katolickimi noblami w Polsce, natomiast nagroda niezwykle istotna. Nagroda dla osób, instytucji, środowisk, które inspirują się papieskim nauczaniem. Nauczanie jego jest ich misją. Realizacja misji wynika właśnie z nauczania Jana Pawła II. Ta statuetka jest oczywiście, żeby uhonorować i podziękować za to, co ktoś lub grupa ludzi robi, ale jeszcze bardziej jest takim wyposażeniem, jakiś kwant motywacji, że róbcie to dalej, róbcie to lepiej, szerzej, mocniej. Miejcie w sobie ten dynamizm ewangeliczny.
0: Nagrody przyznawane są co roku w czterech kategoriach: promocja godności człowieka, osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II i Totus Tus medialny imienia biskupa Jana Chrapka. Przyznawane są także nagrody specjalne. Ma przypominać o osobach, których cierpienia często nie widać. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Kapelan Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica, ksiądz Michał Stachera, podkreśla, że równie ważne jak leczenie jest zrozumienie i obecność przy osobach przeżywających kryzys psychiczny. Jak dodaje, często największą pomocą okazuje się zwykła rozmowa i poświęcony drugiemu człowiekowi czas.
2: Myślę, że to jest jedna z ważniejszych posług, posługa czasu. Kiedy ja mogę dać komuś coś, czego często lekarz czy psycholog nie może dać w takiej ilości. Czasami najbardziej leczącym dla człowieka jest to, kiedy pozwoli mu się mówić, nawet kiedy nie da mu się żadnej rady, ale po prostu kiedy pozwoli mu się wykrzyczeć, wyzłościć, wypłakać.
0: A w planach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy jest dziś msza święta, a także szereg wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych dla pacjentów.
3: To się dzieje w kościele.
0: Stolica będzie miała nowe sanktuarium. Kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu otrzyma tytuł Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. W świątyni są dwa obrazy otoczone szczególną czcią, wskazuje wieloletni wikariusz rektorski kościoła, ksiądz Wiesław Kądziela. Pierwszy z nich to obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci.
4: Król Jan Kazimierz otrzymał go w darze i przekazał przez prefekta Mennicy Królewskiej znoszonemu w tych latach kościołowi karmelitów. Był rok 1664. Opiekowało się nim Bractwo Dobrej Śmierci. Podczas powstania warszawskiego kościół seminaryjny wraz z budynkiem seminarium stał się miejscem schronienia dla okolicznej ludności i szpitalem powstańczym. Obraz był narażony na niebezpieczeństwo. Chciano zabezpieczyć go przed zniszczeniem, wynosząc go do piwnicy seminarium. Tu niestety spłonął wraz z częścią budynku.
0: Obecnie w kościele znajduje się kopia obrazu namalowana w 1987 roku przez profesora Mariana Paciorka. Drugi obraz to Zwycięska Królowa Różańca Świętego. Przed nim dziękowano za zwycięskie bitwy polskiego oręża.
4: Jej stawiennictwu przypisywano wiele zwycięstw. Było to miejsce modlitwy dziękczynnej za zwycięstwo pod Kłuszynem, za obronę Jasnej Góry, za Chocim i za Wiedeń. Nie zapominało o tej modlitwie dziękczynnej założone tu przez dominikanów obserwantów arcybractwo różańcowe, które cieszyło się wielką popularnością wśród mieszkańców Warszawy.
0: O 18:30 rozpoczną się dziś trzydniowe rekolekcje przed ustanowieniem kościoła sanktuarium, a główną uroczystość pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa zaplanowana jest na wtorek na 18:30. Świętowanie 35. urodzin Radia Warszawa już dziś wieczorem. Zapraszamy na 18 wszystkich słuchaczy i sympatyków naszej rozgłośni do Katedry Warszawsko-Praskiej.
5: Zapraszam serdecznie na mszę świętą dziękczynną do naszej Katedry Pięknej Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski.
6: A po tym pięknym dziękczynieniu zapraszamy bardzo serdecznie na koncert. Będzie to koncert chóru Katedry Warszawsko-Praskiej, chóru Muzyka Sakra pod tytułem Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Do zobaczenia.
0: Zapraszają dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa ksiądz Mariusz Wadziuk i prezenterka Zofia Kozerawska. Koncert i msza święta będą także transmitowane na antenie Radia Warszawa od godziny 18:00.

0: Za 20 minut będzie godzina 17. Zapraszamy jak co weekend o tej porze na audycję, na czas spędzony z Pismem Świętym, do audycji Biblia Krok po Kroku. Zapraszam już teraz.
1: Biblia Krok po Kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia Krok po Kroku. Dzisiaj 27 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, tenże 27 rozdział to swoisty katalog wysokości ofiar i dziesięcin dla buchaltera. Co oznaczało ślubowanie, o którym czytamy, i dlaczego ślubowane osoby były wyceniane w zależności od wieku i płci?
3: Najpierw warto zwrócić uwagę na to, że 26, a więc przedostatni rozdział Księgi Kapłańskiej, wydaje się zamykać pewną całość. A więc ten rozdział 27, gdyby pojawił się w jakiejś współczesnej książce, to pojawiłby się z adnotacją załącznik, aneks. Przypomnijmy sobie, co jest głównym tematem Księgi Kapłańskiej. Jest nim kult. Są ofiary. O jakich ofiarach mówi ta księga? O ofiarach ze zwierząt, z produktów rolnych, z tego, co się da wytworzyć z plonów ziemi. A po co jest ten aneks? Aneks jest po to, żeby ten system ofiar w naturze przenieść w nową rzeczywistość życia społecznego, zwłaszcza gospodarczego. Na czym polega istota tego aneksu? Jest to tabela ustalająca, w jaki sposób przelicza się wartość ofiar w naturze na wartości pieniężne. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do gospodarki pieniężnej, że trudno nam sobie wyobrazić, że nie ma czegoś takiego jak pieniądz. Dlaczego? Bo pieniądz jest to jedna z tych komplikacji, które powstały, żeby ułatwić nam życie. Tak jak zmywarka do naczyń. Jest wyobrażalny świat bez zmywarki do naczyń, ale prościej jest posłużyć się tym rozwiązaniem technicznym. Pieniądze to też jest rozwiązanie techniczne, które wiele rzeczy w wymianie handlowej i w innych dziedzinach życia czyni prostszym. Ale trzeba to narzędzie upraszczające życie skonstruować. I właśnie ten 27 rozdział to jest próba skonstruowania instrumentu finansowego obsługującego sferę kultu. Pytała pani o te różnice dotyczące wyceny kobiety, mężczyzny, osoby w pełni sił, osoby nie w pełni sił, a więc osoby młodocianej na przykład. Po prostu i zwyczajnie te osoby miały bardzo różną wartość handlową. W momencie, kiedy osoba bywa traktowana jak towar, a w systemach prawnych dopuszczających niewolnictwo tak było, te systemy rzutowały także na sferę kultu. W jaki sposób? Dostarczały paradygmatu, dostarczały modelu myślenia o relacjach w ramach kultu. Kim jest człowiek wobec Boga? Jest jego własnością, jest więc jego niewolnikiem. A więc opisując człowieka w kategoriach jego wartości handlowej, chce się przede wszystkim pokazać tę prawdę o zależności człowieka od Boga pojmowanej na wzór zależności niewolnika od Pana. I żeby to ten model potraktować serio, żeby to nie była tylko metafora, bo metafora kończy się na języku. A żeby pokazać, że to jest jednak coś realnego, prawdziwego, to trzeba powiedzieć, no tak, jak jesteśmy niewolnikami Boga, to młody mężczyzna jest wart tyle, kobieta jest warta tyle, a stary dziadyga jak ja jest wart tyle, bo już długo nie pociągnie. I to właśnie o to, o to chodzi, stąd te różnice stawek.
2: No dobrze, to proszę ojca, w takim razie jak rozumieć stwierdzenie zawarte w 29 wersecie, który mówi o tym, że człowiek może być poświęcony dla Pana jako herem? I dlaczego nie mógł być wykupiony, tylko musiał zostać zabity?
3: To wymaga od nas, żebyśmy odróżnili model od tego, co się rzeczywiście działo.
2: Od praktyki.
3: Składanie ofiar z ludzi w religii przedwygnaniowej, w jachwizmie, i w religii powygnaniowej tym bardziej, w judaizmie, było zabronione. Gdyby w świątyni złożono ofiarę z człowieka, to nie trzeba by było prosić Babilończyków o wykonanie usługi zniszczenia tej świątyni i Izraelici zniszczyliby ją własnymi rękami, bo stałaby się miejscem splugawionym. Natomiast chodzi o to, żeby powiedzieć w sposób bardzo dosadny, nie zostawiający jakiegokolwiek marginesu wątpliwości, że życie człowieka jest własnością Boga, należy do Boga. Jeżeli tę samą prawdę w 22 rozdziale Księgi Rodzaju chciano opowiedzieć w opowiadaniu o Akedzie, o związaniu Izaaka, o tej ofierze z Izaaka, do której nie doszło, no to trzeba było stworzyć ten zawijas narracyjny w postaci tego, że Bóg w ostatniej chwili mówi nie, nie zabijaj, podsuwa zwierzę ofiarne na miejsce człowieka. Jeżeli w Księdze Sędziów Jefte składa ofiarę ze swojej córki, to to bynajmniej nie jest mu policzone jako zasługa. Ta dziewczyna jest przedstawiona w takiej pozie heroicznej, to znaczy ona jest gotowa oddać się na ofiarę, skoro ojciec złożył taki ślub, to zobowiązanie wobec Boga jest czymś poważnym i ona tego nie kwestionuje, ale czyn Jeftego polegający na tym, że dopuścił, że jakikolwiek człowiek zostanie złożony na ofiarę, był czynem w oczach Boga złym, i spotkał się z taką, no swego rodzaju karą, z konsekwencją, która bardzo mocno zraniła tego, kto ten błąd popełnił. Więc nie ma powodów, żeby sądzić, że w jachwizmie istniały ofiary z ludzi. To nie jest nijak poświadczone. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli chodzi o ofiary z ludzi w bardzo starych formach religijności, od Palestyny po Mezopotamię, to funkcjonowało. I zwłaszcza na terenie Kanaanu te ofiary założycielskie składane z dzieci, to była praktyka dosyć powszechna swego czasu. Świat tej klasycznej starożytności, jak to poznał? Przez Kartagińczyków, czyli przez Fenicjan, którzy wyemigrowali do Afryki Północnej. Natomiast Izrael ofiar z ludzi nie składał, ale jakoś trzeba było powiedzieć, że Bóg jest Panem, absolutnym właścicielem ludzkiego życia.
2: Bardzo dziękuję. I poproszę o zadanie dla słuchacza.
3: Drodzy Państwo, przepisy, które znajdujemy w 27 rozdziale Księgi Kapłańskiej, dotyczą zamiany zobowiązań rzeczowych na pieniężne. Czy pieniądze uznawano za właściwą ofiarę? Czy w tej warstwie teologicznej zachowano raczej tę starą wizję, że Bogu oddajemy siebie, to co żywe, to co rodzi ziemia i tak dalej.
2: Bardzo dziękuję i niezmiennie zachęcamy Państwa do troski o Radio Warszawa, do wspierania tego radia, bo to radio gra dla nas, dla Państwa. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska,
2: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!

0: Za 3 minuty będzie 17. Wszystkiego najlepszego, Michale, z okazji 35. urodzin.
1: Bardzo dziękuję i tobie też wszystkiego najlepszego. Składam najlepsze życzenia, ale i wszystkim naszym słuchaczom. Już teraz zapraszam was do wspólnego świętowania tego wielkiego i fascynującego jubileuszu.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Tablet zamiast karuzeli nad łóżeczkiem, ekrany zamontowane przy wózkach i nocnikach. Kto zgotował taki los naszym najmłodszym? O rodzicielstwie w dobie błyskawicznej technologii w audycji Nie jesteś sam. Już w niedzielę o 11:30. Moim i Państwa gościem będzie psycholog i neurologopeda Adrianna Dzięgielewska. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
5: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
6: od 23 do 25 października
5: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
7: Przyjedź!

0: i żyj w świętej rodzinie.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o nim, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Bądźmy świadkami Jana Pawła II. Poruszające historie rodziców dzieci utraconych przedstawia Magdalena Prokop-Duchnowska w reportażu Piórko Gabrysia. W jakimś sensie kapłaństwo to realizacja siebie, zauważa Anna Miczan w felietonie Być sobą.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Gość niedzielny.
1: W najnowszym Gościu Niedzielnym o największej radości księdza, jaką było przyjęcie z powrotem do kościoła 5 osób po apostazji, a także o tym, że 60% młodych ludzi na świecie traktuje sztuczną inteligencję jak doradcę lub przyjaciela.
3: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z przejaśnieniami na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Miejscami przelotny deszcz, głównie w centrum kraju. Temperatura od 12 do 16 stopni, na południowym wschodzie do 20. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywy do 60 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 80. W Warszawie temperatura w tej chwili 13 stopni i przelotny deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Michał Tański, witam Państwa wspólnie na antenie Radia Warszawa, a już teraz zapraszam, jak w każdą sobotę, o tej porze na Barwy Muzyki wraz z księdzem Robertem Chodyną.
8: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
9: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru posłuchamy kompozytora, wokalisty, muzyka i poety oraz malarza, który nazywał się Captain Beefheart, a w zasadzie Don Van Vliet, grający również na harmonice ustnej, saksofonie altowym i tenorowym, klarnecie basowym, jest przedstawicielem rocka, blues rocka, rocka psychodelicznego i rocka awangardowego. Trochę o artyście. Był niezwykle rozwiniętym dzieckiem od najwcześniejszych lat, wykazującym talent artystyczny. Jego pierwszymi pracami, uwaga, były rzeźby w mydle, tworzone podczas kąpieli w wannie. Ich tematem były przede wszystkim zwierzęta, a jego miłość do świata natury będzie obecna we wszystkich jego późniejszych działaniach. Jego kariera w przemyśle rozrywkowym zaczęła się, uwaga, już w wieku 5 lat. Podczas zwiedzania Griffith Park Zoo w Los Angeles, portugalski rzeźbiarz Agustino Rodriguez zauważył szkicującego Dona i zaprosił go do swojego edukacyjnego programu w miejscowej telewizji. Raz w tygodniu Don rysował i rzeźbił w studiu telewizji. W wieku 13 lat wygrał 3-letni wyjazd na studia rzeźbiarskie w Europie. Miał udać się po skończeniu 16 roku życia. W to miejsce jednak do wyjazdu nie doszło. Cała rodzina bowiem przeniosła się do miasteczka Lancaster na pustyni Mojave w pobliżu bazy lotniczej Edwards i kontakt został niestety urwany. W Lancasterze zaczął uczęszczać do szkoły średniej, co było dla niego dosyć traumatycznym wydarzeniem, gdyż nie potrafił skupić uwagi na dłuższy czas oraz poddać się reżimowi szkolnemu. Dodatkowo nie lubił czytać książek. W wywiadzie udzielonym Billowi Gubbinsowi w 1974 roku powiedział: nie, nigdy nie chodziłem do szkoły, dlatego mam kłopoty z czytaniem. Prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn, dlaczego jestem poetą, co jest pewnym paradoksem, było to, że nie mógł zaakceptować języka angielskiego w takiej formie i postanowił go zmienić. Czasami zdarzało się tak w historii literatury, że niektórzy pisarze wcale nie mieli wielkiego wykształcenia, a jednak tworzyli wielkie dzieła literackie. Nasz bohater raczej skupił się na komponowaniu muzyki, a teksty pisał z pomocą kolegi. Już tu wracamy właśnie do tych tematów, bowiem domowa atmosfera była znakomita, rodzice Dona byli przez wszystkich lubiani i traktowali też wszystkie dzieci jednakowo i przyjacielsko. Jednym z pierwszych takich bliskich przyjaciół Dona w Lancasterze stał się Jim Sherwood, późniejszy muzyk zespołu The Mothers of Invention, który, tak jak i jego starszy brat Chuck, często gościł w domu Dona. W tym czasie wykrystalizował się już gust muzyczny Dona i troszkę z tych artystycznych możliwości zrezygnował, jeśli chodzi o malarstwo, i zafascynował się wiejskim bluesem, a także awangardowym jazzem w wykonaniu takich artystów jak John Coltrane czy Ornette Coleman. Jako nastolatek nasz bohater poznał Franka Zappę. Wspólne zainteresowania muzyczne zbliżyły ich. Spotykali się w domu Dona, który miał dużą kolekcję płyt bluesowych, rytm bluesowych i oczywiście jazzowych. Wspólnie wykonywali także utwory bluesowe dla własnej przyjemności, gdyż z powodu nieśmiałości Dona namówienie go na jakiś występ publiczny czy nawet domowe nagranie było raczej wtedy niemożliwe. Sztuka ta udała się dopiero w 1958 roku, gdy w szkolnej klasie Don jako wokalista, Frank jako gitarzysta prowadzący i jego brat Bobby Zappa jako gitarzysta akordowy nagrali utwór Lost in Whirlpool. Nagranie to ujawnia talent wokalny i możliwości improwizatorskie Dona. My posłuchamy właśnie Kapteina Beefhearta and His Magic Band, a zagramy takie utwory na początek jak Sure Nothing, Yes I Do, Zigzag Wonder, Gal on Me i I'm Glad.

Słuchaliśmy Captain Beefheart and His Magic Band. Nie od razu jednak było łatwo, jeśli chodzi o tworzenie muzy i współpracę z kolegami, bowiem Don był głównie zainteresowany sztuką. Jak już wcześniej wspomniałem, lubił do niej jednak powracać i występy go aż tak mocno nie interesowały. Dodatkowo, gdy porzucił szkołę i gdy spadły na niego obowiązki wspierania rodziny, jako nastolatek musiał podjąć pracę. No, były to różne zajęcia, na przykład rozwożenie wypieków do sklepów w rodzimej okolicy, krótko pracował też w zakładach lotniczych, potem jako grafik, a następnie jako menadżer zespołu z obuwiem i wreszcie został także domokrążnym sprzedawcą odkurzaczy. No bardzo rozstrzelone, byśmy powiedzieli, profesje. Jeden z nich nawet sprzedał samemu Huxleyowi, angielskiemu powieściopisarzowi, filozofowi i eseiście. Stały kontakt z Frankiem Zappą sprawił, że Don jednak trochę eksperymentował z muzyką oraz z projektami filmowymi. Takim pomysłem był film fantastyczno-naukowy Captain Beefheart. Wymyślona przez nich postać miała być kombinacją bohatera z ich dzieciństwa na wzór takiej postaci jak Captain Midnight oraz żartu, z którego powstało nazwisko Beefheart. Według Zappy w filmie wziąć mieli udział Don jako właśnie główny bohater, ale też bluesman Howlin' Wolf i kilku przyszłych członków The Mothers of Invention, a także Grace Slick, wokalistka grupy Jefferson Airplane. Film jednak nie wyszedł ze studia scenariusza pisanego według historyjek wymyślanych przez Dona. Później pracowali nad pierwszą w świecie rockową operą pod tytułem I Was a Teenage Malt Shop, która nigdy nie została dokończona z powodu odrzucenia nagrań przez Johna Landisa z CBS. Mniej więcej w tym samym czasie Don kupuje sobie saksofon i dołącza do różnych grup muzycznych, z których jest natychmiast zwalniany za zbyt niekonwencjonalną grę. W tym czasie w barze Don poznaje Doga Moona, którego zaprasza do studia należącego do Franka Zappy. Moon, późniejszy gitarzysta Magic Band, stał się tam prawie codziennym gościem i to w zasadzie było początkiem do powstania kapeli w ścisłym sensie, o której opowiadam. Posłuchajmy ponownie Captain Beefheart and His Magic Band, a zagramy takie utwory jak Yellow Brick Road, Abba Zaba, Plastic Factory i Where There's a Woman.

Słuchaliśmy zespołu Captain Beefheart and His Magic Band. Do grupy dołączają Jerry Handley, gitara basowa, i Paul Blackley, perkusja. Don oczywiście jako wokalista, frontman, wspomagający muzycznie grupę na różnych instrumentach. Jako pełnoprawny lider narzucił grupie kierunek rozwoju stylistycznego. Po nagraniu płyty Safe as Milk grupa przystąpiła do prób przed planowanym występem na bardzo prestiżowym festiwalu Monterey Pop. Ostatnim sprawdzianem miał być występ w amfiteatrze Fantasy Fair and Magic Mountain Festival w San Francisco. Awangardowe pomysły nie zawsze cieszyły się zainteresowaniem. Mimo tego w 1968 roku grupa odbyła tournée europejskie i wystąpiła na targach Midem w Cannes, co było sporym jak na tamte czasy wyróżnieniem. Zappa wspierał przyjaciela i jego zespół był nawet producentem kilku płyt. W zamian za to Don wystąpił w kilku utworach Zappy na płycie chociażby Grand Wazoo. Captain Beefheart and His Magic Band otrzymali zaproszenie na festiwal w Woodstock. Jednak Don nie sympatyzował z ruchem hipisowskim tamtą epoką i odrzucił to zaproszenie. My ponownie posłuchajmy grupy Captain Beefheart and His Magic Band, a zagramy takie utwory jak Epande, My Oh My, Sugar Bowl, New Electric Ride, Magic Bee i Happy Love Song.

Słuchaliśmy Captain Beefheart and His Magic Band. Muzycy wydali kilka płyt, a zespół ostatecznie przetrwał do końca 1982 roku. Przede wszystkim lata 60. i 70. to był czas ich rozwoju. Chociaż w międzyczasie zmieniał się skład zespołu, przewinęło się około 40 muzyków. Don jednak był jedynym artystą, który znajdował się we wszystkich składach grupy i był w zasadzie twarzą muzyczną zespołu. Przyjaźń Dona i Zappy nie zawsze miała słodki smak, były też poważne zakłócenia i lata przerwy. Jednak przed odejściem chorego Franka w 1993 roku muzycy się pojednali. Muzyka, którą Państwu prezentuję i artysta, o którym opowiadam, to raczej niszowa historia, bardziej dla koneserów, ale myślę, że warto było przynajmniej jeden program im poświęcić. Na koniec posłuchajmy jeszcze Captain Beefheart and His Magic Band, a zagramy takie utwory jak Full Moon Hot Sun, I Got Love on My Mind, This Is The Day, Lazy Music oraz Peaches. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Minuta do godziny 18, a ja już teraz zapraszam serdecznie na transmisję mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętych Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie. Będzie to msza święta z okazji naszych urodzin, radiowych urodzin, 35. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński, a homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski. Zapraszam na tę transmisję, na wspólną modlitwę.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Wielce czcigodna i umiłowana wspólnoto gromadząca się tutaj w Bazylice Katedralnej na Pradze, ale także jeszcze większa wspólnota, która jest z nami poprzez posługę Radia Warszawa, które to radio jako dzieło Boże przeżywa swój jubileusz 35-lecia. Co skłania nas wszystkich do tego, że chcemy dziękować Panu Bogu? Pomni na te słowa, że za wszystko winniśmy Bogu dziękować, bo wszystko jest łaską. Są zapewne pośród nas tacy, sam się do nich zaliczam, którzy pamiętają dni pierwsze tego dzieła. Jest za co dziękować, bo na różne sposoby głosi się Ewangelię. Wiele spraw trzeba by dzisiaj jakby dotknąć pamięcią, wielu ludzi wywołać z przeszłości, ale także i z teraźniejszości. Można by powiedzieć o sukcesach, które te największe to są te, które wynikły z nawrócenia tego czy innego człowieka, przybliżyło się im Królestwo Boże. Bardzo was wszystkich serdecznie pozdrawiam, witam i dziękuję. Niech ta uroczysta liturgia będzie, tak jak wspomniałem, uroczystym uwielbieniem Pana Boga i podziękowaniem wszystkim tym, którzy przyczyniają się do funkcjonowania tego dzieła. Przygotujmy nasze serca i umysły, byśmy mogli godnie sprawować święte tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko,

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasuje.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. Korzystać z obfitości i dostawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie, dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Warszawa, uniwersalna mądrość jest zawarta w tych krótkich, znanych nam doskonale słowach świętego Pawła z listu do Filipian. Umiem biedę cierpieć, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. Korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko bowiem mogę w tym, który mnie umacnia. Są to słowa uniwersalnie mądre, ponieważ Paweł, doświadczony apostoł, ewangelizator, człowiek, który sam w liście do Galatów opisał swoją niezwykle burzliwą drogę życia, zrozumiał, że życie przynosi różne sytuacje i różne okresy. Jest tam i szczęście, i radość, ale także czasem cierpienie, trudy, śmierć, choroby, katastrofy, a jednocześnie przyjaźń, pomoc, miłość. Czasem obfitość, a czasem rzeczywiście trud i bieda. To uniwersalna mądrość, że życie przynosi różne koleje i różne zakręty, ale niestety zapominamy o niej bardzo szybko, szczególnie w momentach dostatku, obfitości, pokoju, radości, szczęścia, miłości. W jakiś sposób naturalny jest w nas przekonanie, że te rzeczy będą trwały, że wszystko dobrze się ułoży. Ta nadzieja oczywiście nas prowadzi, natomiast właśnie mądrość sprawia, że kalkulujemy, iż życie może przynieść różne koleje. Najlepszą oczywiście nauczycielką takich przemyśleń jest historia. Wiele razy, będąc tutaj w naszej przepięknej katedrze, myślimy o jej budowniczych z przełomu XIX i XX wieku, którzy zbudowali ten kościół, pragnęli mieć świątynię piękną, wysoką, taką, która będzie świadkiem wiary, świadkiem Boga. Ale część tych ludzi zobaczyła i dożyła tego dramatycznego wydarzenia, którym było wysadzenie tej pięknej świątyni przez Niemców, właściwie bez żadnego powodu, bez żadnych walk, bez żadnych frontowych doświadczeń, z nienawiści do Warszawy, do Polski, do Polaków. I następni ludzie z cegieł musieli zbudować na nowo ten kościół. Niejako pokazuje ta katedra, że potrafi być piękną i obfitą, ale jednocześnie ma w sobie rany cierpienia, niedostatku, dramatu. Pomyślmy także o tych, którzy urodzili się w 1900 roku. W wieku 18 lat otrzymali dar wolności, a w wieku lat 20 musieli pójść do wojska i bronić ojczyzny przed zatrważającym niebezpieczeństwem sowieckiej agresji. A w wieku lat niecałych 40 znowu znaleźli się w obliczu wojny. A w wieku lat 40 paru w stalinowskim kraju zagarniętym, zabranym przez komunizm. Jakże dziwnie toczą się losy człowieka. I dlatego Paweł mówi: bądź mądry, korzystaj z obfitości, ciesz się, raduj. Ale pamiętaj, przychodzą i trudne sytuacje, i głód, i cierpienie, i niedostatek. Gromadzimy się dzisiaj w 35. rocznicę Radia Warszawa, dziękując, jak powiedział biskup Romuald, za ten niesamowity czas. Inni ludzie zaczynali to dzieło. Inni ludzie je
realizowali i inni ludzie je kontynuują. I wierzymy i pragniemy, żeby przeszli w następnych pokoleniach jeszcze inni, którzy odkryją tę piękną ideę. Przeżywamy te 35 lat z dziękczynieniem, ale także ze świadomością, jak bardzo zmieniła się Warszawa, jak zmieniła się Polska, nasze społeczeństwo, my sami, nasza młodzież. To, jak żyjemy, jak jesteśmy obfici, jak jesteśmy pełni różnego rodzaju sukcesów, a jednocześnie pełni lęku i cierpienia. Mądry człowiek umie w tym odnaleźć właśnie siłę życia. Korzystam z obfitości, doznaję niedostatku, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Radio, jak wiemy, to jest moc słowa i teatr wyobraźni. To słowo jest tam przedmiotem i podmiotem pracy często bardzo wielu ludzi, często niesłyszalnych i niewidzialnych, bo realizujących moc radia gdzieś na zapleczu. W tym sensie radio jest nam bliskie, ponieważ słowo nam, ludziom wierzącym, jest bardzo bliskie. Przez słowo Bóg stworzył świat. Przez słowo dokonuje się głoszenie Ewangelii. Paweł powie, przez głupstwo słowa Bóg zapragnął zbawić wierzących, przez głupstwo głoszenia słowa. Mamy zatem dar słowa dzięki radiu, moc słowa, ale to ogromna odpowiedzialność. Uświadommy sobie, że jak popatrzymy na całe dzieje ludzkości, to ta możliwość przesyłania słowa, przekazywania słowa na odległość w całych dziejach cywilizacji ludzkiej, która, jak patrzymy na archeologię, datuje się na kilka, czasem kilkanaście tysięcy lat, to ta możliwość przekazu słowa na odległość jest bardzo krótka. To jest 180 lat, coś takiego. Specjalnie sprawdziłem. Samuel Morse w 1844 roku, współpracując z Alfredem Weilim, skonstruował telegraf elektryczny i system kodowania wiadomości. W tym roku przesłali oni pierwszą wiadomość na odległość za sprawą elektryczności pomiędzy miastem Waszyngton a miastem Baltimore. I wiadomość ta trwała. Cóż Bóg uczynił? Takie pierwsze zdanie wysłał telegraf elektryczny. To były pierwsze słowa, które popłynęły przez telegram alfabetem Morsa. Stąd już był tylko krok do wykorzystania już nie kabli elektrycznych, ale opisanych teoretycznie najpierw przez Jamesa Maxwella, a potem eksperymentalnie odkrytych przez Heinricha Herca fal elektromagnetycznych, dzięki którym udało się skonstruować pierwszy radiotelegraf. Uczynił to, jak wiemy, włoski fizyk Giulielmo Marconi w 1896 roku. Później Nikola Tesla rozwijał technologię bezprzewodowego przesyłania sygnałów i energii, a rosyjski konstruktor Aleksander Popow zaprezentował urządzenie, które wykrywa fale elektromagnetyczne. W 1906 roku Reinhard Fencent przeprowadził pionierskie transmisje głosu i muzyki. I tak zaczęła się rewolucja komunikacji na odległość. Ci uczeni stworzyli naukowe podstawy i potem konstrukcje rozwoju radia, telewizji, radaru, współczesnej komunikacji bezprzewodowej. Wszyscy jesteśmy jej beneficjentami, ale także trochę to czujemy. Jesteśmy także dziś już jej ofiarami, a może czasem niewolnikami. Tak zaczęło się przekazywanie
informacji nie głosem, nie tubą, tylko na wiele kilometrów, setki mil, dziesiątki tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jak w ciągu tego ponad wieku rozwinął się ten przekaz, jaką ma siłę. Ale pomyślmy także o ogromnej odpowiedzialności za słowo, które w tym się kryje. Technika jest tylko narzędziem, ale słowo jest treścią. Spróbujmy zatem, słuchając dzisiaj pięknej Ewangelii Mateusza, zrozumieć, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do wielkiego dzieła Boga, do wielkiej uczty Boga, do wielkiej sali Bożej, w której mamy realizować to, czego Bóg pragnie. Właśnie głosić Słowo, żyć Ewangelią, pragnąć rozwoju chrześcijaństwa i idei Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że papiestwo bardzo szybko zorientowało się, że radio obok druku jest niesamowicie dobrym transmiterem treści kościelnych, Słowa Bożego, kateches, nauczania. To jest to słowo, które ma budować. To jest to słowo, które ma umacniać. To jest to słowo, które ma świadczyć. To jest to słowo, które się modli. To jest słowo wsparcia. To jest słowo powołania. Niech zatem te 35 lat Radia Warszawa uświadomią nam, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do owej misji słowa. Technika daje nam dzisiaj naprawdę ogromne możliwości. Ale uważam, że w tym jest także ogromna odpowiedzialność. Kiedy patrzę na ten zalew różnego rodzaju treści, które się wylewają z internetu, z telewizji, z radia, ze wszystkich tych bezprzewodowych, elektromagnetycznych nośników, to myślę sobie, że zatraciliśmy tę świadomość odpowiedzialności. I właśnie takie media jak radio, telewizja związane z chrześcijaństwem, z przekazem Ewangelii, powinny ukazywać piękno, kulturę, moc, ale przede wszystkim odpowiedzialność za słowo. To jest wielki dar. To jest wielka moc. To jest wielka siła. Ostatecznie twórcy radia, telewizji, nośników bezprzewodowych nie zdawali sobie sprawy, jakie przyniesie to rewolucyjne skutki. My już to trochę widzimy, ale zapewniam was, technika będzie się tylko rozwijała szybciej i mocniej. My, jako wspólnota ludzi wierzących, musimy uczyć się właśnie tej siły i odpowiedzialności słowa. Niech to, co mówi nam dzisiaj święty Paweł, umiem biedę cierpieć, umiem obfitować, do wszystkich warunków jestem zaprawiony, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech one będą dla nas fundamentem, przekazem na następne 30, 35, 40 lat rozgłośni Radia Warszawa. Niech będą proroctwem. W różnych kolejach losu chcemy być wierni temu przesłaniu, które wynika z Ewangelii. Przez głupstwo głoszenia słowa Bóg zapragnął zbawić wierzących. W tej misji wszyscy chcemy uczestniczyć. Tę misję chcemy wziąć jako misję odpowiedzialną i mądrą. Za tę misję jesteśmy wdzięczni. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, mogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wysłuchawszy słowa Bożego, mając świadomość, że jesteśmy codziennie wspierani przez Matkę Najświętszą i naszych świętych patronów, wypowiedzmy teraz nasze ufne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby prowadzony przez papieża Leona umacniał się w wierze.

Módlmy się za dziennikarzy, twórców oraz pracowników mediów, w szczególności Radia Warszawa, aby z odwagą wykorzystywali możliwości środków przekazu w budowaniu społecznego pokoju opartego na Bożym prawie.

Módlmy się za słuchaczy, darczyńców oraz osoby współpracujące z Radiem Warszawa, aby Pan wynagradzał ich hojność i troskę o rozwój katolickich mediów oraz obdarzał ich potrzebnymi łaskami.

Módlmy się za uwikłanych w nałogi, walczących z grzechem i podstępami szatana, aby cieszyli się wolnością dzieci Bożych.

Módlmy się za zmarłych. Jana, Wandę, Agatę Bilińskich, Leona, Helenę Cyrnków oraz zmarłych z rodzin pracowników Radia Warszawa. Niech aniołowie pańscy wprowadzą ich do raju.

Dobry Boże nasz Ojcze, wysłuchaj pokorne prośby nasze i nam pobłogosław. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa.

Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością, wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Ignacym Kłopotowskim, naszym patronem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielam się mówić: Ojcze nasz, święć się imię, przyjdź królestwo, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złu. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. A będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa.

0: Dziękuję serdecznie księżom biskupom, księdzu biskupowi Romualdowi za przewodniczenie tej Eucharystii, księdzu biskupowi Jackowi za wygłoszoną homilię, wszystkim kapłanom za obecność, za modlitwę dziękczynną w intencji radia i wam, kochani, którzy tutaj jesteście obecni w katedrze i przed odbiornikami Radia Warszawa. Zapraszam serdecznie na koncert, który rozpoczniemy około godziny 19:20, chórum Muzyka Sakra. I serdecznie dziękuję już teraz panu profesorowi Pawłowi Łukaszewskiemu i całemu chórowi za bycie częścią liturgii, a za chwilę też będzie koncert, na który serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do pozostania.
1: Zanim udzielę błogosławieństwa, pozwólcie, że raz jeszcze wyrażę swoją wdzięczność. Zapewne wielu z nas pamięta założyciela, księdza kanonika Tadeusza Łakomca. Niech dobry Bóg da mu niebo i całemu zespołowi udzieli błogosławieństwa. Natomiast na Twoje ręce, księże Mariuszu, chciałbym teraz wobec całej społeczności złożyć wyrazy wdzięczności za to, że postąpiliście w ostatnich latach wedle zamysłu świętego Pawła. Mianowicie w wielu listach znajdujemy wyrazy jego troski o to, aby kierując swoje słowo, posługując wobec innych, pragnąc dla nich Królestwa Bożego, żywił ich pokarmem czystym. I tego za to dziękuję, że te ostatnie lata były takim naprawdę widzialnym staraniem o tę jakość przekazywanego słowa. I niech tak pozostanie. Można prosić o więcej. To jest gwarantem, że to dzieło, tak jak wspomniał biskup Jacek, może mieć bardzo trudne momenty, ale to jest dzieło Boże. I z tym zostańmy. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z okazji 35-lecia naszego radia, Radia Warszawa. Msza odbyła się w Katedrze Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Słowo Boże, homilię wygłosił podczas tej Eucharystii biskup Jacek Grzybowski. Jak usłyszeliśmy pod koniec mszy świętej słowa naszego dyrektora, księdza Mariusza Wedziuka, teraz zapraszamy na koncert chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra. Ten koncert odbędzie się za około 10 minut. Będziemy wspólnie w nim uczestniczyć, do czego serdecznie zachęcam i zapraszam.

0: 20 minut po godzinie 19, to było Nie ma go tu i psalm 126. A ja przypominam, że trwamy w obchodach 35-lecia Radia Warszawa. Przed chwilą zakończyliśmy mszę świętą, a już za chwilę oczekujemy na rozpoczęcie koncertu z Katedry Warszawsko-Praskiej, koncertu chóru tamtejszej katedry, Musica Sacra. Zostańcie razem z nami, bądźcie razem z nami, warto w tym uczestniczyć, bądźcie z nami na tych naszych urodzinach.
1: To jest Radio Warszawa.

0: witać wszystkich zacnych gości, którzy są tutaj w katedrze, ale też tych, którzy są przy radiu w Piernikach, ponieważ transmitujemy to spotkanie. Transmitowaliśmy prześwięto, bo to spotkanie też jest transmitowane. Kochani, to jest naprawdę wielka radość, że możemy razem w taki sposób świętować. Podziękowaliśmy podczas mszy świętej i teraz wspólnie razem będziemy uroczyście dziękować Panu Bogu za te 35 lat i wszystko to, co się w tym czasie wydarzyło i każde dobro, które spłynęło do naszych serc. I na początek bardzo proszę o zabranie głosu przez księdza dyrektora, redaktora naczelnego Radia Warszawa, księdza Mariusza Wadziuka.
1: Przygodny księże biskupie Romualdzie, wielebni księża wszystkich stopni i godności, czcigodne siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego, szanowni urzędnicy państwowi i samorządowi, prezydenci, starostowie i burmistrzowie, szanowne panie i panowie prezesi, dyrektorzy i zastępcy, drodzy pracownicy i współpracownicy Radia Warszawa, drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, szanowni państwo, drodzy bracia i siostry. Historia naszego radia, Radia Warszawa, ma swój początek w 1991 roku. 3 marca grupa osób świeckich złożyła pismo do kardynała Józefa Glempa, ówczesnego prymasa Polski i metropolity warszawskiego, z prośbą o zgodę na powołanie do istnienia katolickiej rozgłośni dla Warszawy i okolic. Autorzy w liście wyrazili gotowość wykorzystania fal radiowych do głoszenia rekolekcji, popularyzacji nauczania Kościoła katolickiego, katechizacji, prezentacji kultury chrześcijańskiej, a także wspólnej modlitwy ze słuchaczami. 1 października 1991 roku z odbiorników radiowych w domach mieszkańców południowej części stolicy po raz pierwszy rozległ się sygnał katolickiego Radia Warszawa, bo tak się wówczas nazywało. Odbiorcy usłyszeli słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wypowiedziane ciepłym głosem księdza Tadeusza Łakomca, założyciela i pierwszego dyrektora stacji, który już odszedł do wieczności. Pierwszym programem nadanym przez rozgłośnię była transmisja mszy świętej z parafialnego kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie. Takie, drodzy, oto były początki Radia Warszawa, które w tym roku, jak już wiemy, świętuje swoje 35-lecie. Od tych pionierskich czasów rozgłośnia przeszła długą drogę. Po ustanowieniu w roku 1992 diecezji warszawsko-praskiej stała się stacją tej diecezji. W roku 1996 radio przeniosło się z Miedzeszyna do nowej siedziby, tutaj nieopodal katedry przy Floriańskiej 3 w Warszawie, gdzie mieści się, jak wiemy, do dziś. Nazwa stacji zmieniała się kilkakrotnie. Radio Praga, Radio Plus Praga, Radio Warszawa Praga, by ostatecznie przyjąć obecną nazwę Radio Warszawa. Obecnie Radio Warszawa nadaje program całodobowo, korzystając z nowoczesnej bazy sprzętowej oraz pracy profesjonalnych dziennikarzy i specjalistów. Prowadzi marketing, patronuje ważnym wydarzeniom, przedsięwzięciom i publikacjom. Według badań słuchalności tygodniowo naszej stacji, głos naszej stacji, program nasz dociera do około 220 tysięcy osób odbierających sygnał radiowy w odległości średnio do 80-90 kilometrów od centrum Warszawy. To jednak, drodzy, tylko jedna z możliwości słuchania naszej stacji, która jest dostępna w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem internetu poprzez stronę radiowarszawa.pl. Dzięki statystykom wiemy też, że jesteśmy odbierani nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej. Radio Warszawa bierze czynny udział w życiu naszej diecezji warszawsko-praskiej, ale także archidiecezji warszawskiej. Ja to lubię mówić, że Wisła fal nie zatrzymuje i na szczęście. Także mamy bardzo dużo słuchaczy po tamtej stronie Wisły i dużo darczyńców. Współtworzymy też Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, które skupia ponad 20 rozgłośni diecezjalnych i zakonnych w całej Polsce. Przy okazji dziękuję księżom, księdzu Rafałowi Skitkowi, dyrektorowi Radia M i przewodniczącemu forum oraz księdzu Piotrowi Krzyszkowskiemu, dyrektorowi Radia Wiktoria Złowicza i wiceprzewodniczącemu forum za waszą obecność i naszą owocną wieloletnią współpracę. Pragnę teraz wszystkim z serca wam podziękować. Na pierwszym miejscu dziękuję Panu Bogu, który nam błogosławi i w swojej świętej opatrzności troszczy się nieustannie o nas, czego doświadczamy nieustannie. I myślę, że te słowa z dzisiejszej Eucharystii, z liturgii słowa, że umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować i do wszystkich warunków jestem zaprawiony, pasują do naszej rozgłośni. Dziękuję patronowi naszej stacji, błogosławionemu Ignacemu Kłopotowskiemu, którego serce znajduje się tutaj w katedrze w Bocznej Nawie, który wstawia się zapewne za nami u Boga i wyprasza nam potrzebne łaski. Przy okazji dziękuję także jego duchowym córkom, siostrom Loretankom, na ręce obecnej tutaj siostry Wiolety Ostrowskiej, asystentki generalnej zgromadzenia i siostry Stefanii Korbuszewskiej, dyrektor wydawnictwa sióstr Loretanek, za wieloletnią współpracę. Dziękuję księżom biskupom naszej diecezji warszawsko-praskiej, byłym i obecnym, za zrozumienie misji ewangelizacyjnej i formacyjnej, jaką od 35 lat pełni nasze radio. Dziękuję pierwszemu biskupowi warszawsko-praskiemu, księdzu biskupowi już świętej pamięci Kazimierzowi Romaniukowi, za którego czasów powstało radio. Dziękuję kolejnym księżom biskupom, którzy byli przychylni radiu, arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głudziowi, świętej pamięci arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi. Serdeczne podziękowania składam księżom biskupom, księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu, obecnemu pośród nas, biskupowi Jackowi Grzybowskiemu, a także biskupowi Tomaszowi Steierwaldowi za okazywane nam zaufanie, wsparcie i wszelkie dobro, w tym przede wszystkim też za troskę o materialne utrzymanie naszej stacji. Wyrazy wdzięczności kieruję do byłych księży dyrektorów Radia Warszawa, wspomnianego świętej pamięci księdza Tadeusza Łakomca, założyciela i pierwszego dyrektora Radia Warszawa, księdza Macieja Chibowskiego, który zarządzał radiem od czasu przeniesienia jego siedziby z Miedzeszyna do Warszawy, czyli od 1996 do 2008 roku. Dziękuję księdzu Piotrowi Buremu oraz także księdzu Grzegorzowi Walkiewiczowi, który był dyrektorem naczelnym przez 10 lat od 2009 do 2019 roku. Wszystkim wam, czcigodni drodzy księża, serdecznie dziękuję za wkład pracy włożony w budowę naszego radia. Księdzu Tadeuszowi, założycielowi naszej rozgłośni, niech Pan będzie wieczną nagrodą. Szczególne podziękowania pragnę skierować do mojego najbliższego współpracownika, księdza Artura Więsika, który od 2009 roku pełni funkcję dyrektora administracyjnego Radia Warszawa, za wielki wkład pracy i ogromne zaangażowanie. Wspólnie pracujemy już 18 rok. Dziękuję serdecznie, księże Arturze. W tym momencie pragnę podziękować także wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom, których w sumie, może nie uwierzycie, jest 50 około osób. Trudno jest zrobić radio w 5 osób, da się to zrobić, ale byłaby głównie muzyka, pewnie trochę wiadomości, ale trudno byłoby o dobre treści. Bardzo wam dziękuję, że te treści tworzycie na przestrzeni tych lat. Bez was, drodzy, nawet przy dobrym sprzęcie, infrastrukturze radio by nie funkcjonowało jak należy, bo radio to przede wszystkim ludzie. Dziękuję wszystkim dziennikarzom, a wśród nich prezenterom, autorom audycji, wydawcom wiadomości, reporterom. Dziękuję pracownikom administracji, działu marketingu, promocji i reklamy. Dziękuję za wasz codzienny trud i nakład pracy, jaki wkładacie także w przygotowanie naszej uroczystości 35-lecia. Moją wdzięcznością obejmuje również media naszej diecezji, z którymi współpracujemy. Dziękuję redakcji Tygodnika i Dzień, reprezentowanego dzisiaj przez księdza Łukasza Piotrowskiego, redaktora naczelnego. Dziękuję telewizji diecezjalnej Salwenet na ręce księdza Grzegorza Walkiewicza, prezesa Fundacji Kłopotowskiego. Podziękowania kieruję także do biura prasowego diecezji warszawsko-praskiej, które reprezentuje dzisiaj rzecznik prasowy diecezji ksiądz Dawid Sychowski. W tym miejscu także pragnę serdecznie podziękować księdzu profesorowi Leszkowi Gęsiakowi, rzecznikowi Konferencji Episkopatu Polski, który reprezentuje, można powiedzieć, dzisiaj także wraz z biskupem naszym Romualdem episkopat. Księże Leszku, bardzo dziękuję. Od wielu lat współpracujemy, jeszcze od czasów, kiedy byłeś szefem sekcji polskiej Radia Watykańskiego, a dzisiaj drugą kadencję rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję wszystkim kapłanom naszej diecezji warszawsko-praskiej, zwłaszcza księżom proboszczom, u których gościmy na tak zwanych niedzielach radiowych, księżom, którzy współpracowali z radiem, głoszą Słowo Boże w audycji Ewangeliarz, którzy wspierają nas dobrym słowem, ale także wspierają materialnie. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, zarówno tym reprezentującym instytucje państwowe i samorządowe, jak i firmom prywatnym, fundacjom, stowarzyszeniom, z którymi współpracujemy. Wyrazy wdzięczności składam wszystkim darczyńcom indywidualnym, którzy od lat wspierają materialnie naszą działalność, dzieło Radia Warszawa, a ostatnio wsparli także planowany remont naszego studia emisyjnego. Dziękuję chórowi naszej Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra na ręce dyrygenta, pana profesora Pawła Łukaszewskiego, który to chór pomógł nam w przeżyciu dziś Eucharystii, a za chwilę wysłuchamy koncertu w ich wykonaniu. Teraz szczególne wyrazy na zakończenie kieruję do naszych drogich słuchaczy, którzy są obecni w katedrze i także słuchają nas przez transmisję w Radiu Warszawa. To dla was, drodzy, istniejemy. To dla was od 35 lat nadajemy nasz program. Dla was przygotowujemy wiadomości, audycje, treści w mediach społecznościowych i w internecie. Bez was, kochani, nie mielibyśmy racji bytu. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, którzy łączycie się teraz z nami przez transmisję, za to, że jesteście i jacy jesteście. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi i wynagradza za wszelkie dobro. Panu Bogu i ludziom niech będą dzięki. Ad majorem Dei gloriam, na większą chwałę Bożą.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu dyrektorowi za te słowa i chciałam teraz poprosić o kilka ciepłych słów dla nas i dla naszych słuchaczy księdza biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.

0: Kochani, wiemy wszyscy, że tego rodzaju dzieło jest w pewnych przestrzeniach niezastąpione. Na różny sposób możemy to tłumaczyć. Są pewne, powiedziałbym, klasyczne, utarte ścieżki docierania do ludzi, ale to nie wystarczy. Jest taka przestrzeń, to wcale nie mała, gdzie właśnie tę powinność spełnia właśnie radio ze swymi zadaniami. Dzisiaj ta przestrzeń, wedle mojej znajomości, może nawet trochę wyczucia pastoralnego, staje się coraz to większa do zagospodarowania. Tak to już jest. Więc nie można tego przegapić. Niezależnie od tego, czy będą odpowiednie środki, czy też czasami będzie skąpo, trzeba w tym wszystkim jednak odwołać się do Pana Boga, zawierzyć Mu, a On odpowie w sposób właściwy. I tego całkowitego poddania się woli Bożej życzmy sobie wszyscy, żebyśmy dobrze wypełnili nasze zobowiązania dla tego pokolenia, a moc tego pokolenia będzie gwarantem, że damy szansę rozwoju następnym pokoleniom. Bardzo Wam dziękuję za wszystko.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa księdzu biskupowi. Życzymy sobie, żeby to wszystko się spełniło. Dzisiejsza uroczystość gromadzi bardzo wiele osób, które na różne sposoby towarzyszą Radiu Warszawa, wspierając jego misję. I teraz mam zaszczyt przedstawić Państwu naszych gości i przedstawię ich w kilku grupach. Tutaj uprzejmie proszę, żebyśmy z powitalnymi brawami poczekali do zakończenia prezentacji każdej z tych grup. Dziękując za obecność, uroczyście witam Jego Ekscelencję biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego, Jego Ekscelencję biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej, księdza Leszka Gęsiaka, rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski, księdza Konrada Biskupa, rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej, księdza Rafała Skitka, przewodniczącego Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, księdza Janusza Stańczuka, reprezentującego Akademię Katolicką w Warszawie, księdza Romana Szpakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, księdza Tomasza Kalinowskiego, tutejszego gospodarza, proboszcza parafii katedralnej świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, siostrę Violettę Ostrowską, asystentkę generalną Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostrę Stefanię Korbuszewską, dyrektora wydawnictwa Sióstr Loretanek oraz duchownych wszystkich stopni i godności i osoby życia konsekrowanego. Serdecznie witamy. Witam serdecznie panią Martę Milewską, zastępcę dyrektora w Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, rzecznik prasową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, panią Iwonę Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, panią Ewę Kacprzek-Krysik, panią Iwonę Kurowską, starostę powiatu garwolińskiego, panią Katarzynę Pazio, wicestarostę powiatu wołomińskiego, panią Małgorzatę Zyśk, burmistrz miasta Ząbki, pana Jarosława Margielskiego, prezydenta miasta Otwocka, pana Michała Rudzkiego, burmistrza Karczewa, pana Grzegorza Pietruczuka, burmistrza dzielnicy Bielany, panią Dorotę Niedbałę, przewodniczącą Rady Miejskiej w Grójcu, panią Małgorzatę Frydrych-Dominiak, naczelnik Wydziału Realizacji Projektów Medialnych IPN. Państwa Joannę i Pawła Lewandowskich z Centrum Medycznego Vita Medica, panią Agnieszkę Czysz-Mańkowską, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu, panią Monikę Mostowską, wiceprezes Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, panią Żanetę Kuczewską, dyrektor Medycznej Szkoły Policjalnej imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku, pana Marka Traczyka, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej, pana Rafała Zembrzyskiego, prezesa palarni kawy Rad Food. Serdecznie witamy. Dziękując za wsparcie i organizację dzisiejszego wydarzenia, witam naszych partnerów i sponsorów. Pana Karola Wójcika, dyrektora do spraw komunikacji w firmie Byś Recykling, panią Randę Ombach, prezesa Fundacji Uskrzydlamy, pana Bartosza Milewskiego, reprezentującego restaurację Bistro Merano, pana Pawła Zbigniewskiego, dyrektora do spraw komunikacji w firmie Veolia Energia dla Warszawy oraz pana Wojciecha Kuca, kierownika projektu do spraw komercjalizacji w firmie Veolia Energia dla Warszawy, panią Małgorzatę Czechowską, dyrektor pionu sprzedaży w firmie Emitel. Serdecznie witamy. W imieniu całego zespołu Radia Warszawa dziękuję również za list gratulacyjny, który otrzymaliśmy od rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pana profesora Tomasza Strala. I już teraz ten wyczekiwany moment, bardzo ważna chwila, mianowicie rozpoczynamy koncert Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Przed nami wystąpi chór Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra pod dyrekcją pana Pawła Łokaszewskiego. Przy dużych organach wystąpi pan Bartosz Grzywacz, natomiast przy organach małych, towarzyszących chórowi, pan Łukasz Francinkiewicz. W części pierwszej koncertu usłyszymy następujące utwory. Jean-Alain Litanis na organy w wykonaniu Bartosza Grzywacza na dużych organach. Następnie chór w towarzystwie małych organów, przy których usłyszymy Łukasza Francinkiewicza, wykona kolejno Antonio Caldara, Ego Sum, Paweł Łukaszewski, Kantyczki, Panna Poczęła, Słyszę z nieba, Na judzkich dolinach, Henryk Mikołaj Górecki, Zdrowaś bądź Maryja.

na szczęście jeszcze nie koniec. Teraz przechodzimy do części drugiej, w której usłyszymy Max Reger, Benedictus, opus 59, numer 9, na organy, przy dużych organach Bartosz Grzywacz. Dalej chór wróci tutaj i w towarzystwie małych organów, na których grać będzie Łukasz Francinkiewicz, usłyszymy kolejno Walerii Czelnokow, Ave Maria, William Lloyd Webber, Kyrie, Alexander Lestrange, Panis Angelicus, Douglas Wagner, A Quiet Sanctus, Will Todd, Ave Verum, William Lloyd Webber, Agnus Dei i Carl Jenkins, Cantate Domino.

Gorące brawa dla chóru Katedry Warszawsko-Praskiej, Muzyka Sakra. Bardzo dziękujemy dyrygentowi, panu Pawłowi Łukaszewskiemu oraz organistom, panu Łukaszowi Francinkiewiczowi i Bartoszowi Grzywaczowi i całemu pięknemu chórowi.

0: Piękna uczta. Można słuchać, ale i się modlić. Teraz zapraszam jeszcze na chwilkę panią Martę Milewską, zastępcę dyrektora w Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, rzecznik prasową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która przekaże nam kilka słów od pana Marszałka Województwa Mazowieckiego, pana Adama Struzika. Bardzo proszę.
1: Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, księże dyrektorze, czcigodni księża i siostry, szanowni państwo, mam zaszczyt przeczytać w imieniu marszałka województwa mazowieckiego list skierowany na ręce księdza dyrektora. Oczywiście będzie to tylko fragment listu. Szanowni księże dyrektorze, szanowni pracownicy Radia Warszawa, przez 3,5 dekady Radio Warszawa konsekwentnie realizuje swoją misję, będąc wiarygodnym źródłem informacji, miejscem dialogu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Szczególnego uznania wymaga prowadzona przez państwa działalność ewangelizacyjna, dzięki której przesłanie Pisma Świętego dociera do tysięcy słuchaczy, niosąc nadzieję, umocnienie i inspirację do budowania dobra we wspólnocie. Życzę państwu dalszych lat owocnej działalności, zaufania słuchaczy, sukcesów dziennikarskich oraz wytrwałości w realizowaniu wyjątkowej misji ewangelizacyjnej. Pan Bóg obdarza państwa potrzebnymi łaskami, a Radio Warszawa niech nadal pozostaje ważnym głosem wiary, wspólnoty i odpowiedzialności za dobro wspólne. Z wyrazami szacunku, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Pozwolę sobie jeszcze w imieniu marszałka województwa i samorządu województwa przekazać na ręce księdza dyrektora dyplom uznania dla Radia Warszawa z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich dziennikarzy i redaktorów, z którymi od lat współpracujemy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie słowa i za piękny prezent. To jest też ten moment, w którym chciałam podziękować partnerom i sponsorom dzisiejszego wydarzenia, firmie Byś Recykling, Fundacji Uskrzydlamy, restauracji Bistro Merano, firmie Veolia Energia dla Warszawy i firmie Emitel, jak również podziękować Centrum Ogrodniczemu Kalisiak i Stowarzyszeniu Sady Grójeckie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ale najszczególniej my jako Radio Warszawa dziękujemy Wam, słuchaczom, którzy zechcieliście tutaj dzisiaj przyjść i za to, że włączacie radio, za to, że jesteście z nami, że do nas dzwonicie, piszecie, że się za nas modlicie i z nami modlicie. Za to przeogromnie w imieniu całego zespołu Radia Warszawa bardzo Wam dziękuję. Księże biskupie, poprosimy o błogosławieństwo.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wszystkich was, waszych najbliższych, wszystko to, co nosicie w sercu i każdego, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie, że byliście z nami i tutaj w katedrze, i przed radioodbiornikami. Mam nadzieję, że kolejne lata to oświetlane lata przed nami, bo w Bogu jest nasza nadzieja. Bardzo wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spokojnej nocy.
1: Tym samym zakończyliśmy transmisję koncertu z okazji 35. urodzin, 35-lecia Radia Warszawa. Dziękujemy wam, ja wam dziękuję za to, że razem ze mną dzisiaj ten jubileusz obchodzicie ze mną i z całą rodziną Radia Warszawa. A przed nami wiadomości i o 21:00 apel jasnogórski, na który już teraz zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Tablet zamiast karuzeli nad łóżeczkiem, ekrany zamontowane przy wózkach i nocnikach. Kto zgotował taki los naszym najmłodszym? O rodzicielstwie w dobie błyskawicznej technologii w audycji Nie jesteś sam. Już w niedzielę o 11:30. Moim i Państwa gościem będzie psycholog i neurologopeda Adrianna Dzięgielewska. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o nim, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Bądźmy świadkami Jana Pawła II. Poruszające historie rodziców dzieci utraconych przedstawia Magdalena Prokop-Duchnowska w reportażu Piórko Gabrysia. W jakimś sensie kapłaństwo to realizacja siebie, zauważa Anna Miczan w felietonie Być sobą.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.

0: Stanowiska członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: 20:55 na naszych zegarach, 5 minut do godziny 9, czas na wiadomości.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Nagrody Totustus 2026 rozdane. Na Zamku Królewskim w Warszawie zakończyła się gala wręczenia statuetek przyznawanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego.

0: Nagrodę otrzymał także tygodnik katolicki Niedziela w stulecie istnienia. A przed nami 26 dzień papieski. W tym roku ogólnopolskie obchody zaplanowano na niedzielę 11 października.
1: Zamysłem konferencji Episkopatu Polski była myśl o tym, że patrząc już na świętego Jana Pawła II, który już był coraz słabszy, poszukiwanie pewnego sposobu, aby pamięć o jego osobie, o jego nauczaniu pozostała żywa w świadomości Polaków.
0: Mówi ksiądz Łukasz Nyczo, członek zarządu Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Dzień papieski łączy cztery ważne wymiary. Modlitwę, szerzenie nauczania świętego Jana Pawła II, kulturę i wsparcie medialne młodzieży, którego wyrazem jest program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W ciągu roku na jego funkcjonowanie potrzebujemy około 15 milionów złotych, mówi ksiądz Nycz.
1: Miesięcznie ponad milion złotych jest przekazywane na stypendia dla naszych podopiecznych. To stypendium studenckie wynosi 930 zł, uczniowskie 620. Oprócz tego organizujemy rekolekcje dla naszych podopiecznych.
0: Przy kościołach oraz w wielu innych miejscach podopieczni fundacji będą jutro kwestować na rzecz stypendiów. Radio Warszawa świętuje 35 lat. Zakończyła się dziękczynna msza święta i koncert chóru Muzyka Sakra. Uroczystości śledził nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Tego wieczoru mieliśmy okazję świętować nasze urodziny z Państwem, naszymi słuchaczami. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w katedrze warszawsko-praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Ordynariusz diecezji podziękował za codzienne dobre słowo niesione na falach radiowych.
3: Te ostatnie lata były takim naprawdę widzialnym staraniem o tę jakość przekazywanego słowa. I niech tak pozostanie.
2: W homilii biskup pomocniczy Jacek Grzybowski podkreślił, że radio to wielkie możliwości, ale i wielka odpowiedzialność.
4: Radio, telewizja związane z chrześcijaństwem, z przekazem Ewangelii powinny ukazywać piękno, kulturę, moc, ale przede wszystkim odpowiedzialność za słowo.
2: W historię 35 lat Radia Warszawa zebranych w katedrze wprowadził dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wedziuk.
5: 1 października 1991 roku z odbiorników radiowych rozległ się sygnał katolickiego Radia Warszawa. Odbiorcy usłyszeli: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wypowiedziane ciepłym głosem księdza Tadeusza Łakomca, założyciela i pierwszego dyrektora stacji.
2: Kolejnym punktem wieczoru był koncert chóru katedry warszawsko-praskiej Muzyka Sakra, który zaprezentował nam utwory religijne.

0: Dziękujemy, że byliście Państwo z nami, zarówno na miejscu w katedrze, jak i przy radioodbiornikach. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Piotr Pytlowany, kapłan archidiecezji przemyskiej, przyjął dziś święcenia biskupie i odbył ingres do katedry w Karagandzie w Kazachstanie. Od ponad 30 lat jest związany z misjami w tym kraju. Dotychczas posługiwał w diecezji astanańskiej, teraz będzie kierował diecezją karagandyjską.

I tym samym zostało nam 40 sekund do tego, byśmy rozpoczęli wspólną modlitwę apelem jasnogórskim. Przenosimy się zatem do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: Pani Jasnogórska, Królowo Polski, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, nauczycielko mądrych zmian w życiu i odważnych powrotów do świątyni. Maryjo, znów, a to znów jest bardzo radosne, jesteśmy tu na tym miejscu na Jasnej Górze przed Twoim cudownym obliczem. Jesteśmy tu o tej szczególnej godzinie apelu jasnogórskiego. Ale Maryjo, również znów, i to znów też jest bardzo radosne, jesteśmy tu również poprzez przekazy telewizyjne, radiowe, internetowe w różnych zakątkach Polski i świata. Jesteśmy tu, by ugasić potrzebę serca, zapatrzyć się w Twoje pełne miłości spojrzenie i zakochać się na nowo w tym pięknie, które trzymasz na swoich rękach i pokazujesz je nam, mówiąc: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tak, Maryjo, to piękno, któremu na imię Jezus jest źródłem twojej pełnej pokory, wielkości i dumy. Ty wiesz, Maryjo, że żaden człowiek, cała ludzkość, świat cały, nie stanie się pięknem stworzenia, jeśli nie zaczerpnie ze źródła, jakim jest Twój Syn, Jezus, jedyny Zbawiciel świata, prawdziwe i jedyne piękno. Pani Jasnogórska, patrzymy na Ciebie, a czujemy dotyk tego, którego chcesz złożyć w nasze serca. Patrzymy na Ciebie, a widzimy, kto tu jest najważniejszy. Tego nam, Maryja, dzisiaj szczególnie potrzeba. Patrzymy na Ciebie i dostrzegamy Twoje staranie i Twoją ambicję, by obudzić w nas prawdziwy głód bliskości z Twoim Synem. Chcesz, nasza Matko, byśmy byli z Jezusem tak blisko jak Ty na tym cudownym wizerunku. I nie jest to jedynie emfatyczna fraza. To jest rzeczywistość w większości dobrze nam znana, dziś jednak często bagatelizowana, infantylizowana i wyśmiewana, nazywając ją dewocją. To jest rzeczywistość dobrze nam znana, lecz często ignorowana, bo wymagałaby ona większej jednoznaczności i czytelności świadectwa chrześcijańskiego w naszym życiu. Wolimy mówić często o tak zwanych wartościach chrześcijańskich, a nie o Chrystusie, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Mówić o tak zwanym nowym odczytaniu Ewangelii, o Jego potrzebie, zamiast powiedzieć, że to jest niezgodne z nauczaniem Jezusa. Oraz zgadzać się na tak zwaną neutralność światopoglądową w szkole i przestrzeni społecznej, a tak naprawdę zgadzać się na panowanie światopoglądu ateistycznego. Maryjo, pomóż nam wrócić do tego, co pierwotne, by doświadczenia pełne świętego zachwytu tu, na tym miejscu, przed Tobą, nie zakończyły się, kiedy stąd wyjdziemy, by nie kończyły się po naszym wyjściu z kościoła z niedzielnej mszy świętej. Pomóż nam wrócić do tego, co pierwotne, byśmy stali się znów autentycznie uczniami Twojego Syna w całej przestrzeni Jego Ewangelii i przykazań. Pomóż nam znów stać się uczniami Twojego Syna, budującymi głęboką więź z Nim poprzez częste korzystanie z sakramentów świętych. Pomóż nam znaleźć czas na uczestniczenie we mszy świętej nie tylko w niedzielę, ale również i w dni powszednie. Pomóż nam znaleźć czas na adorację Twojego Syna w Najświętszym Sakramencie, na czytanie Pisma Świętego. Pomóż nam stać się na powrót uczniami Pana Jezusa, którzy są ciągle głodni Jego obecności, bo pragną się Nim fascynować. Pomóż nam, bo wiemy, że to jeszcze nie wszystko, bo jak przypomina nam w tym roku Kościół w Polsce, mamy być nie tylko uczniami, ale i misjonarzami. Sami mamy dbać o swoje piękno jako stworzenia Bożego. Ale również innym mamy o tym przypominać, dając świadectwo piękna bycia w bliskości Twojego Syna i życia według Jego Ewangelii. Pomóż nam na nowo zafascynować się tym pięknem bliskości z Twoim Synem. Tylko taki uczeń może być prawdziwym misjonarzem, czyli wiarygodnie dawać świadectwo o Twoim Synu i samemu mocno angażować się w budowanie piękna tego świata. Świata, gdzie szanowane jest prawo Boże, życie ludzkie od poczęcia po naturalną śmierć, gdzie rodzina jest otaczana szczególną troską, dba się o mądre i odpowiedzialne wychowanie młodego pokolenia, a relacje społeczne są budowane w oparciu o miłość i sprawiedliwość społeczną. Maryjo, właśnie dlatego słyszymy, jak mówisz dziś do nas po raz kolejny. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bądźcie uczniami, misjonarzami. Bądźcie wyraziści, kiedy stąd wyjdziecie. Pani Jasnogórska, chcemy być odważni i chcemy przyjąć to Twoje dzisiejsze przesłanie i jako pielgrzymi powiedzieć Jezusowi i Tobie za świętym Janem Pawłem II: Totus tuus. Chcemy to powiedzieć jako pracownicy wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, obecnie już 36 raz na ogólnopolskiej pielgrzymce tego środowiska, ale również jako przedstawiciele różnych innych środowisk obecnych tu na tym apelu. Maryjo, Matko Dobrej Rady, Maryjo, nauczycielko mądrych zmian w życiu, Maryjo, nauczycielko odważnych powrotów do świątyni, warto tu być, warto Cię słuchać.
1: Księdzu Grzegorzowi dziękujemy za poprowadzenie dzisiejszego rozważania apelowego. Naszą modlitwą ogarniamy Ojca Świętego Leona XIV, cały Kościół Powszechny. Polecamy Episkopat Polski na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, księdza biskupa Tadeusza Pikusę. Tobie, Maryjo, zawierzamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, jasnogórski konwent z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Pamiętamy również o wszystkich pracownikach naszego jasnogórskiego sanktuarium, o dobrodziejach wspierających to święte miejsce duchowo i materialnie. Prosimy o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy również międzydiecezjalne seminarium duchowne w Częstochowie, które przeżywa stulecie istnienia. Polecamy Tobie, Maryjo, intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Pamiętamy o osobach chorych i cierpiących. Dołączamy intencje pielgrzymów obecnych w Kaplicy Matki Bożej, jak również łączących się z nami dzięki posłudze Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Polecamy naszą Ojczyznę i prosimy o pokój na świecie. Dziś duchowo łączymy się z parafią świętej Katarzyny w Kudowie Zdroju w diecezji świdnickiej, którą to nawiedzasz w kopii cudownego obrazu. W dniu dzisiejszym do naszego sanktuarium przybyły liczne pielgrzymki. Ogólnopolska pielgrzymka prawników, pielgrzymka zakonu rycerskiego świętego Jerzego Męczennika, Fundacja Orszaku Trzech Króli, pielgrzymka rodzin edukacji domowej, pielgrzymka Związku Zawodowego Lekarzy z Częstochowy, pielgrzymka Rodzina Rodzin, Wspólnota Ekwadorska Maryi Służebnicy Wiary, ogólnopolska pielgrzymka wodociągów i kanalizacji, pielgrzymka służby więziennej, pielgrzymka zakonu maltańskiego. Na Jasnej Górze dzień skupienia przeżywali małżonkowie i rodziny, jak również swój dzień formacyjny w jasnogórskim sanktuarium przeżywają wojownicy Maryi Częstochowa Jasna Góra. Na Jasnej Górze modlili się również pielgrzymi indywidualni i zorganizowani, pielgrzymka z Konstantynowa Łódzkiego, z Lubla, z Potoka Górnego, z Choczewa, z Gdańska Osowa, z Nądnia, z Zatoru. Na apelu uczestniczą również siostry nazaretanki prowincji krakowskiej. Są z nami również pielgrzymi z Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku, Matem Blewie. Rozważać będziemy tajemnicę różańca świętego, części radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od

0: Na zakończenie naszej modlitwy polecamy intencje Polonii rozsianej po całym świecie, jak również pielgrzymów z zagranicy, którzy dziś nawiedzili również Jasnogórskie Sanktuarium. Byli to pielgrzymi z USA, Kanady, Singapuru i Czech. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzeba w naszych,
1: ale wszelakich złych przygód.
0: Racz nas zawsze wybawiać,
1: Panno chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim nas pojednaj,
0: Synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu Synowi nas oddawaj.
0: O udzielenie apolowego błogosławieństwa prosimy księdza arcybiskupa Wacława i księdza biskupa Tadeusza.
2: Kiedy przed laty prosiłem kandydatów do bierzmowania w więzieniu w Zamościu, żeby uzasadnili swoją drogę przyjęcia tego sakramentu, otrzymałem jedną bardzo dramatyczną odpowiedź. Potrzebuję mocy z wysoka, bo popełniałem zło, żeby mnie ktoś zauważył. Po latach powraca to wyzwanie do rodzin, do szkół i do kościoła. Jeśli nie będziemy razem, zło będzie panowało. Dlatego przyzywajmy Maryję jako pogrączynię wszelkiego zła, żeby wspomogła nas na drogach współpracy i odpowiedzialności.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 21 minut po godzinie 21, a ja zapraszam na Ewangeliarz, na komentarz jutrzejszej Ewangelii, którą skomentuje dla nas ksiądz Artur Frey.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zbójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: Obserwując i rozważając całościową postawę króla, możemy doświadczyć pewnego dysonansu i rozdwojenia. Król bowiem zaprasza na ucztę, a kiedy dostrzega niegotowość jakiegoś biesiadnika, to w dość radykalny sposób wyrzuca go z uczty, dając tym samym jasne wskazanie odnośnie do nonszalancji zaproszonych przechodniów. W tym przypadku to zachowanie powoduje u nas zdziwienie. Kiedy jednak przełożymy tę sytuację na nasz zwyczajny i ludzki grunt, rozumiemy, że zaproszony gość popełnił niemałe faux pas. Podobnie jak ci poprzedni z otoczenia dostojnika, nie uszanował powagi sytuacji, w której przyszło mu uczestniczyć. Nie zachował odpowiedniego kodu kulturowego i nie zatroszczył się o swój wygląd. Na kanwie tej jezusowej przypowieści warto podjąć refleksję, w jakie szaty jest dziś odziane moje serce. Nie daj mi Boże, abym zamiast białej i odświętnej szaty przyodział moje serce w odrażające łachman nienawiści, nieczystości i bałwochwalstwa.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dwadzieścia osiem minut po godzinie 21, a to oznacza, że jak każdego dnia spotykamy się wspólnie na modlitwie różańcowej, na którą już teraz wszystkich Was, drodzy słuchacze, serdecznie zapraszam. Na początek intencje. Pomódlmy się w całości, w ogólnej intencji za nasze radio, za naszą całą wspólnotę, tych, którzy są tutaj przy mikrofonie, tych, którzy tworzą całą tę rodzinę radiową od zaplecza, tych, których nie słyszymy na antenie, a bez których to radio by nie funkcjonowało. Módlmy się za nas wszystkich, którzy jesteśmy przed radioodbiornikami, którzy słuchamy na co dzień Radia Warszawa. Pomódlmy się także w naszych stałych intencjach. O opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Módlmy się wspólnie o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. W intencji papieskiej módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężać stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. W intencji o przemianę serc. Panie Jezu, czasem czujemy, że nasza wiara słabnie i nie dostrzegamy Twojej obecności. Przemieniaj wtedy nasze serca i napełniaj je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. W naszych intencjach modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała, o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o dar nieba dla świętej pamięci Szczepana w 21. rocznicę jego śmierci, to intencja od rodziny. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o potrzebne łaski dla Krystyny, jej męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzenia zakonnego. O łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi, dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. Przez wstawiennictwo świętego Józefa i świętej Ryty, o dobrą dającą poczucie spełnienia pracę dla syna, to intencja od jego rodziców. Modlimy się o prowadzenie i rozeznanie Bożej woli, łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, pomoc w znalezieniu domu, to intencja naszej słuchaczki. O uzdrowienie z depresji Amelii, o drogę życiową i światło Ducha Świętego dla Mikołaja. O cud uzdrowienia z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej i Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila i Igora oraz Weroniki. O potrzebne łaski dla Oli i Michała, ich poczętej córeczki oraz dla ich najbliższych. Modlimy się o przemianę serca, o wiarę, miłość dla osób oddalonych od Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zachęcam do włączania się w tę modlitwę. Przypomnę numery telefonów 512 700 444, 512 700 555. 512 700 444, 512 700 555. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
2: Szczęść Boże, Anna.
1: Pani Anno, poproszę o te trzy zdrowaś Mario jeszcze i ten wstęp do różańca i później pierwszą dziesiątkę.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Będziemy rozważać tajemnice radosne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja z pokorą przyjmuje słowo Boga i odpowiada: niech mi się stanie według słowa Twego. Uczy nas zaufania, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Bożych planów. Prośmy o otwarte serca, abyśmy każdego dnia potrafili mówić Bogu nasze tak. Bardzo proszę, Pani Anno.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Anno za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, dziękuję. Szczęść Boże.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja nie zatrzymuje radości dla siebie, lecz spieszy do swojej krewnej Elżbiety, by nieść jej pomoc i miłość. Prośmy, abyśmy i my dostrzegali ludzi potrzebujących obecności, dobrego słowa i wsparcia. Niech nasze życie stanie się służbą drugiemu człowiekowi. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
3: Szczęść Boże, Maria.
1: Pani Mario, poproszę o poprowadzenie tej dziesiątki.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie nasze dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Bóg zapłać,
3: Bóg
1: Pani
3: zapłać.
1: Mario.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Z Bogiem.
1: tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W ubogiej stajence przychodzi na świat Zbawiciel. Bóg wybiera prostotę, ciszę i pokorę, aby zamieszkać pośród nas. Prośmy, aby Jezus narodził się na nowo w naszych sercach i przyniósł pokój rodzinom, chorym, samotnym i wszystkim, którzy utracili nadzieję. Szczęść Boże, mamy na linii Pana Pawła. Poprosimy o poprowadzenie tej dziesiątki.
4: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Pawle, za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
4: Bóg zapłać. Dobrej nocy.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef przynoszą Dzieciątko Jezus do świątyni, oddając je Bogu. Uczą nas, że wszystko, co mamy, jest Jego darem. Prośmy o serca pełne wdzięczności oraz o siłę, by w każdej sytuacji powierzać Bogu siebie, naszych bliskich i nasze codzienne troski. Mamy na linii panią Danutę. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
1: Poprosimy o poprowadzenie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Danuto, za wspólną modlitwę. Szczęść Boże. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef z bólem szukają Jezusa, aż odnajdują Go w świątyni. Także my czasem gubimy Boga w pośpiechu, problemach i codziennych obowiązkach. Prośmy, abyśmy nigdy nie ustawali w szukaniu Jego obecności i zawsze potrafili wracać do Niego z ufnością. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
6: Maria.
1: Pani Mario, poproszę o poprowadzenie tej ostatniej dziesiątki.
6: Dziękuję.
1: Ojcze nasz, któryś jest z
6: nim. Ojcze nasz.
1: Bardzo Ojcze poproszę, nasz, żeby pani jest... wyciszyła radio najpierw, pani Mario, dobrze? A ja już dobrze. Rozpocznę. Ojcze dobrze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Bardzo proszę, teraz pani prowadzi.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Marią za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas

0: I tym sposobem wybiła godzina 22, a ja z całego serca chcę podziękować Wam za wspólne popołudnie, za to wspólne świętowanie dzisiejszego jubileuszu naszego radia. 35 lat minęło. Dziękuję za wspólną Eucharystię, za wspólny koncert chóru katedralnego Muzyka Sakra. Dziękuję za wspólną modlitwę apelem jasnogórskim, no i oczywiście różańcem. A już teraz pozostawiam Was z Pawłem Kęską w audycji zatytułowanej Wywiad z człowiekiem. A co dziś? Jak dziś wygląda życie nastolatków? Z jakimi mierzą się problemami? Co jest dla nich ważne? W audycji opowie nam o tym Natalia, uczennica jednego z warszawskich liceów. Dobrej nocy.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. Dziś to będzie człowiek bardzo wyjątkowy. Natalia, witaj.
3: Dzień dobry, witam.
2: Przesłałaś mi przed chwilą messengerem obraz sporych rozmiarów. Pejzaż przedstawiający zaśnieżone pole czy jezioro

0: To jest Zaśnieżone jezioro.
1: Możesz ten obraz opisać?
0: No, był namalowany z myślą o śmierci mojej mamy, gdyż była ona niedawno i namalowałam ten obraz trochę pod wpływem emocji. Przelałam po prostu wszystkie swoje uczucia na ten obraz. Miał być on spokojny i taki też wyszedł, uważam. Tak po prostu zastałam moją mamę w dniu jej śmierci. Ten obraz to jest dla niej taki trochę hołd.
1: To jest bardzo trudne, chociaż brzmi to może łatwo, tak nie jest, ale mówię o obrazie, bo jest niesłychanie piękny, bardzo głęboki. Ta biel ma 1000 odcieni. Są takie języki, polski nie jest takim, w którym na biel używa się kilkuset określeń. Można by je tutaj użyć. Niebo jest tak samo bardzo, bardzo piękne i jasne. I jest w nim wiele, wiele światła. Poza tym, że to po prostu jest dobry obraz. Jakie to są uczucia w środku?
0: Jest to żal, smutek, ale zaznaję spokoju. Ja jestem spokojniejsza, moja mama jest spokojniejsza. Każdy w rodzinie jest spokojniejszy. Tak musiało być. Jednak nie jest do końca taki biały.
1: Jest też przecięty czarnym pasmem.
0: Dokładnie.
1: No, lasu.
0: Jest trochę spokoju, aczkolwiek jest też trochę kolorów i barw, że nie jest aż tak źle. Można znaleźć gdzieś te delikatny róż niebieski.
1: Nie ma wprost słońca, ale ono jest zasugerowane.
0: Tak.
1: Jaka jest twoja historia?
0: Moja historia? Trochę ciężkie dzieciństwo, aczkolwiek mieszkam z babcią i zawsze też pomagał wujek i zawsze przy sobie miałam tatę i mamę, mimo że nie mieszkałam z nimi, to zawsze miałam ten kontakt, ale najbliższą osobą była mi babcia i mój wujek, którzy uważam, że bardzo dobrze mnie wychowali i zawsze po prostu przy mnie byli. Z mojego życia można by dużo opowiedzieć i dużo lekcji wyciągnąć z różnych rzeczy, które się przytrafiły i też pokazać po prostu, że jest zawsze coś w człowieku, czego nie widać na zewnątrz.
1: Niech to będą lekcje światła. Ten obraz jest lekcją światła i ciepła. No to daj nam taką lekcję światła.
0: To znaczy?
1: Coś, co dla ciebie w twoim życiu, bo masz lat...
0: 17.
1: Co ci dało siłę?
0: Byłoby trochę takich rzeczy, bo mimo, że nie zawsze było tak kolorowo, zawsze była gdzieś ta myśl, że nie mieszkam z rodzicami i moi znajomi mają lepiej, to w sumie nigdy mi niczego nie brakowało. Babcia starała się, żebym miała wszystko i też rodzice, mimo, że było jak było, to starali się, żeby niczego mi nie brakowało. I spędzali ze mną ten czas, więc takimi świetnymi lekcjami była ta nadzieja, że doczekam tego dnia, kiedy będę miała wszystko przy sobie i będę mogła się każdemu pochwalić, że w końcu mam wszystko i niczego bym się nie wstydziła, bo zawsze to było ciężkie, jak ktoś się chwalił, że mieszka z rodzicami i rodzice mu kupili to, tamto, a ja tak nie miałam, to był to dla mnie lekki wstyd, ale nauczyłam się z tym żyć i doceniać to, co mam i zawsze to było tym moim promyczkiem w życiu. Jestem szczęśliwa z tego, jak wygląda moje życie. Przestałam się tego wstydzić, wręcz byłam z tego dumna, że ja mogę mieszkać z babcią, która mi gotowała super obiadki, a inni musieli przyjeżdżać w weekendy.
1: Mówisz, kiedy będę miała wszystko? Co to jest to wszystko?
0: To wszystko to taki mój wewnętrzny spokój, że jakbym była pełnoletnia, to bym, kiedy chciała, mogła pojechać do mamy i tam z nią mieszkać przez rok i jakby mi się znudziło, to bym później pojechała do taty i z tatą tak mieszkała, że mogłabym o sobie decydować i móc wreszcie zarabiać też, żeby nie być dłużna nigdy babci i wszystkim, którzy byli przy mnie.
1: Czyli tak naprawdę mieć taką, no trochę władzę nad swoim życiem.
0: Tak.
1: Patrzę cały czas na ten obraz i na błękit ale też i na niesłychaną głębię wody, która jest tuż obok tego lodu. Jakie to jest codzienne życie, na przykład szkolne? Ja sobie myślę o tych barwach i odcieniach, bo ja akurat czasem rozmawiam z nastolatkami i bywa różnie. To jest delikatnie powiedziane. Co jest dobrego, co jest trudnego?
0: No, ogólnie ja zawsze się cieszyłam, jak chodziłam do szkoły. Zawsze się cieszyłam, że spotkam moich znajomych, że porozmawiam z nimi o czymś i później, już jak przyszło to liceum, to strasznie rozpaczałam nad pójściem do szkoły i chyba z 2 dni przed szkołą przepłakałam. Cóż, nowe otoczenie, nowi nauczyciele. Było to trochę przytłaczające. Też to był trochę mój okres buntu, takiego bardziej.
1: Malowałaś w ciemniejszych barwach?
0: Tak. Jakby, no, moje obrazy wtedy były jakieś szkielety wspinające się na górę, dookoła jakiś ogień, straszny niepokój. Ja tak przelewałam swoje emocje. To byłam zbuntowana, malowałam takie obrazy. Aczkolwiek nigdy nie opuszczałam lekcji, zawsze miałam 100% frekwencję. No, ale już w 2 klasie liceum to się zmieniło i jakoś był to dla mnie ciężki okres. Strasznie znienawidziłam chodzenie do szkoły. Miałam nieprzyjemną panią od historii i byliśmy trochę terroryzowani przez nią, przez co lekcje historii, które były naszym rozszerzeniem, były po prostu okropne. No, ale jak to w szkole artystycznej, to plastyka była tym wybawieniem, ale nie cieszyło mnie chodzenie do szkoły. Może przez pandemię, która była wcześniej, się trochę pozmieniałam. Zaczęły się wtedy moje ucieczki z lekcji, właśnie historii.
1: Wiesz, a chciałem cię zapytać o coś takiego. To też właśnie z rozmów dla mnie bezcennych z nastolatkami. Ja tego nie pamiętam ze swoich czasów, ale oni mi o tym mówią, że oni się czują po prostu samotni. Jest coś takiego?
0: Jest, oczywiście, że jest, bo nawet jak się ma dużo osób wokół siebie,
1: to czego brakuje?
0: Znajomych czy rodziców, to jest ta samotność. To jest właśnie bardzo ciężkie do opisania to uczucie, bo może być to szokujące dla niektórych, że czemu się czujesz samotny, jak masz znajomych, rodziców i tak dalej. No, jest ta samotność, bo przez duży okres czasu jest się jednak samemu na sam ze sobą. Dorośli...
1: No właśnie, dochodzimy do ważnego punktu. Dorośli.
0: Patrząc na dłuższy czas, jak moja babcia podchodziła do szkoły, to bardzo przejmowała się moimi ocenami. I większość kłótni właśnie naszych były przez moje gorsze oceny. I wydaje mi się, że większości rodzicom zależy właśnie na tym, żeby jego dziecko miało dobre oceny, zdawało. Niektórzy rodzice na przykład długo siedzą w pracy i całymi dniami nie ma ich w domu. I mam paru takich znajomych, co siedzą od 7, od kiedy się obudzą, do 23, do kiedy pójdą spać. Sami w domu, bo rodziców nie ma. Mogą robić, co chcą i dobrze się uczyć, ale rodzice na to nie zwracają uwagi, albo źle się uczyć, robić, co chcą i nadal rodzice na to nie zwracają uwagi. Nieważne, jak dużo osób będzie wokół nas, jednak uczucie samotności dalej gdzieś będzie, bo ja na przykład nie czuję się samotna w obecnym okresie mojego życia, dlatego że przyszedł czas, kiedy mam ciężką sytuację, ale wiem, że mam chłopaka, do którego mogę napisać i babcię, do której zawsze mogę podejść i się przytulić albo zadzwonić do taty i z nim porozmawiać. Dlatego ja się nie czuję samotna, ale niektórzy nie mają takich ludzi, którym by powiedzieli wszystko i mogą oni się czuć samotni.
1: Powiedziałaś o dwóch ważnych przestrzeniach. Odpowiedzią na samotność jest tata i babcia. To są dorośli i chłopak, którzy przecież są. Ale czy między dorosłymi a tobą, a wami, tak, bo też powiedziałaś o swoich kolegach, czyli jakieś środowisko, jest przepaść? Czy my jesteśmy wam do czegoś potrzebni?
0: No, oczywiście, no, że tak. No bo jednak uważam, że my, młodzi ludzie, powinniśmy się uczyć na błędach.
1: I na naszych błędach.
0: No właśnie, nie tylko na naszych, ale też na państwa. Mimo, że
1: Babcia na naszych rodzin mówić... dorosłych.
0: No tak, no wiem. Ale jest to spora przepaść, ale zauważyłam, że coraz więcej dorosłych stara się zrozumieć młodsze pokolenie. Nie każdy rozumie, ale niektórzy się starają faktycznie porozmawiać, zrozumieć.
1: O właśnie, zrozumieć, porozmawiać, czyli do tego potrzeba zrozumienia, żeby się spotkać bez uprzedzeń, nie wiem, długo o czymś rozmawiać. To jest ważne?
0: Cóż, potrzeba takiego zaufania właśnie jak ja z moją babcią budowałyśmy sobie zawsze relacje jak matka z córką, więc nigdy nie byłam z nią do końca szczera. Nigdy nie było aż takiej więzi, ale za to z moim wujkiem miałam zawsze więź jak z kolegą, z kumplem, przyjacielem. Z nim rozmawiałam o dosłownie wszystkim i on mnie tego uczył od najmłodszych lat. Potrzeba budowania takiej więzi od najmłodszych lat, żeby nie być tylko rodzicem, ale być też przyjacielem, osobą, która nie oceni, tylko posłucha, porozmawia.
1: Kocha?
0: Tak.
1: Co to znaczy?
0: Kochać. Jest na to bardzo dużo definicji.
1: Mhm. Zacznijmy od tych rodziców, nie? A potem pójdziemy dalej. Ja tak też myślę o tym obrazie. Jest w nim niesłychanie wiele delikatności i czułości. Mogę tak powiedzieć, miłość. Nie wiem, czy się nie mylę.
0: Nie.
1: Co to jest ta miłość, jeśli chodzi o dorosłych rodziców? Na czym powinna polegać?
0: Nie jestem dorosła, więc jeszcze nie wiem. Ale...
1: Tak, ale właśnie z twojej strony.
0: Z mojej strony miłość to jest zaufanie. Bez zaufania nie ma miłości. Jeżeli się komuś ufa, jest w stanie powiedzieć się tej osobie, według mnie to jest właśnie miłość. Ktoś, kto może być przyjacielem, kumplem, którego równocześnie nienawidzimy, ale kochamy, wygłupiamy się przy nim jak dziecko i jesteśmy ze sobą jak stare małżeństwo. Dla mnie to jest opis miłości w głowie, mimo że czasem w mojej głowie się gryzą te dwa światy, to zawsze gdzieś wygrywa ta myśl, że miłość to jest takie uczucie, że czujemy się z drugą osobą najswobodniej na świecie.

0: chciałem wrócić do tematu mamy, ponieważ te miłości rodziców i dzieci czasem są trudne z różnych powodów, bo dorośli nie zawsze dorastają do miłości, a być może nikt do niej całkowicie nie dorasta. Nie? I chciałem zapytać o właśnie relację z mamą, o taką miłość, która jest, ale może nie jest łatwa.
1: Cóż, nigdy nie było łatwo z moją mamą, bo była ona dosyć chaotyczną osobą, była uparta i zawsze twierdziła, że wie wszystko lepiej, więc było to trochę ciężkie dogadać się z nią, ale nie czułam, że mnie nie kocha. Zawsze wiedziałam, że jest po mojej stronie. Zawsze mogłam do niej zadzwonić, gdy było mi źle. Gadałyśmy o jakichś głupotach, śmiałyśmy się, robiłyśmy sobie spontaniczne wyjścia, więc czułam się z nią bardzo swobodnie, mimo nierozmawiania na wiele tematów. Zawsze mi nie tylko powtarzała, ale też pokazywała, że mnie kocha. Nigdy jakoś nie czułam się niekochana, bo była przy mnie i to pokazywała.
0: Wróćmy do szkoły, która jest traumatyczna, ale chciałem też zapytać ciebie o kolegów, koleżanki, o środowisko, czyli o coś, czego może my nie rozumiemy często, dlatego że mówi się, że młodzież dzisiaj to jest bardzo dużo problemów z depresją. Albo na przykład narkotyki. Z moich czasów one się dopiero pojawiały, więc nie wiem, jak to jest. Albo samobójstwa. Takie dramatyczne historie. Ja pytałem o tą samotność, bo mi się to wszystko składa w jeden obraz. Może to jest jakiś powód. To jest duży problem, depresja w szkole?
1: Myślę, że tak. Ja jestem samą osobą, która ma stwierdzoną depresję. Ja przyjmuję na to leki i byłam już u dwóch psychiatrów z tym i miałam zmieniane leki. I uważam, że jest to problem, który nie zawsze jest zidentyfikowany, ponieważ rozmawiałam na przykład z koleżanką z klasy, która ostatnio tak trochę słabiej się czuła, ale czuła się tak od dłuższego czasu i stwierdziła, że ja jestem odpowiednią osobą, żeby z nią o tym pogadać. Więc z nią pogadałam o tym. Jej rodziców nie ma zazwyczaj w domu, więc też oni może nie widzą jej zachowania, ale powinna chociaż iść to sprawdzić. Jest dużo jednak takich ludzi w szkole. Jest to zauważalne. Niektórzy chodzą tylko w słuchawkach cały czas, po korytarzu, nie rozmawiają z innymi. No, ale są też dzieciaki, które wyśmiewają inne dzieciaki albo dokuczają i też z tego się robią problemy. Jedna przyjaciółka mojej koleżanki popełniła ostatnio samobójstwo. Z tego powodu, że nie było rodziców w domu długo zazwyczaj. W szkole nie była zbytnio chętna do rozmów. Opuszczała się trochę w ocenach, no i nie wytrzymała, nie dała sobie rady.
0: Samotność.
1: Tak.
0: W czym się taka depresja przejawia? I też jak ją zauważyć, bo jak mówisz, widzisz to.
1: Psychologiem nie jestem, niestety.
0: No, ale jakbyś spojrzała na korytarz pełen młodych ludzi, to byś pokazała.
1: Myślę, że to nie byłoby trudne, żebym spojrzała na osoby w mojej szkole i stwierdziła coś takiego, ale patrząc po sobie, jeżeli ktoś się opuszcza w ocenach, nie jest zbytnio chętny do rozmów, może ma te słuchawki ciągle na uszach, zbytnio się nie odzywa, albo w ogóle wcześniej był aktywny, a teraz się jakoś wycisza, możliwe, że tak można rozpoznać osobę z depresją. Czasami dużo widać po oczach. Można się śmiać w gronie ludzi, ale jednak oczy zawsze będą trochę smutne, trochę gdzieś jedna osoba będzie zawsze zamyślona. Są to też duże wahania nastroju. Jak my od małego się uczymy płakać w swoim pokoju, ale po cichu, żeby rodzice nie usłyszeli.
0: Czemu?
1: Bo może na przykład płacze się bez powodu, bo się czuje przybitym, a zapłacze się, rodzice przyjdą, zapytają, co się stało i albo się nie będzie wiedziało, jak na to odpowiedzieć, albo będzie się bało, że spotka się z odpowiedzią typu nie przesadzaj, albo to nie jest takie straszne, albo a zobaczysz, jak dorośniesz, jakie to są problemy.
0: Myślę, że takie same, tylko się zmieniają proporcje. To mnie też bardzo ciekawi, taki świat. Kiedyś to były inne czasy. Jakieś filmy w telewizji, których było nie za dużo. I nie było takiej przestrzeni rozrywki, jak jest dzisiaj. Nie mieliśmy telefonów. Nie mogliśmy od razu do kogoś napisać, zadzwonić. Nie było Messengera, nie było Instagrama, nie było Snapchata, nie było wielu rzeczy. Wy to macie. Kiedyś z tej perspektywy, gdybym mógł mieć tyle rzeczy, to pewnie byłbym szczęśliwy. A czy to jest dla was ważne? Jakkolwiek, czy to jest super, czy nie?
1: W jakimś stopniu tak, bo w szkole można się pokazać od tej strony, gdzie trzeba przez dłuższy czas pokazywać, że jest się szczęśliwym i nakładać tą maskę, żeby nie dać po sobie znać albo nie być do końca sobą, bo nie każdy to może zaakceptować. Zwłaszcza jak ktoś jest osobą, która lubi trochę poopowiadać jakichś głupich rzeczy na swój temat, to później w weekendy wstawiają zdjęcia z Pinteresta, że są na imprezie, siedząc w domu. Instagram czy Snapchat albo Facebook to jest nadal przykrywka. Jest to bardzo zabierający czas. Jak się przesiedzi trochę na TikToku, siedzi się 10 minut, a to okazuje się, że to godzina już zleciała. Bo tak pochłaniające jest patrzenie na życie innych, zajmowanie się czymś zupełnie innym niż własnym życiem, że telefon i wszystkie aplikacje na nim stają się po prostu ważniejsze. I myślę, że to też trochę może zabierać tego szczęścia z życia. Może tak być.
0: Wiesz, ty tak mówisz, to mądrze. Ja to rozumiem, co mówisz, ale czy twoi koledzy, koleżanki powiedzieliby tak samo? Jak myślisz? Bo ty masz swoją mądrość, przeszłaś swoje w życiu.
1: Myślę, że zgodziliby się ze mną pewnie, ale ubraliby to trochę inaczej w słowa. Ja zazwyczaj jak opowiadając jedną historię, rozbiegam się jeszcze na 50 różnych tematów. Dlatego się wtedy skupiam i może brzmię mądrzej, ale moi znajomi, jedni by opowiadali, no super fajnie, wychodzę na imprezy co weekend z ziomkami, jest super fajnie. Inni by powiedzieli, że dostają pieniądze od rodziców na jedzenie, bo na przykład w domu obiadu nie ma i wychodzą ze znajomymi zjeść coś na mieście. Albo się spotka ze znajomymi, albo posiedzi w domu i pogra.
0: O, granie, to jest dobry temat. No kiedyś też to wyglądało inaczej. Pamiętam pierwsze wersje Simsów jeszcze. Dobrze mówię?
1: Tak.
0: Tak. Teraz jest która? Czwarta już jest?
1: O, nie wiem. Ja w Simsy okay. Tak średnio.
0: No dobra. To jest jakiś świat. Dziewczyny też grają w coś?
1: No myślę, że w Simsy na pewno grają. Jak zapytam moją przyjaciółkę, to ona powie, ja grałam przeważnie w Simsy i miała jakieś gry Lego Piraci czy coś takiego. Ja na przykład bardzo lubię grać w Batmana. Każdą część i to jest właśnie dzięki i przez mojego wujka. Dlatego, że jak byłam młodsza, za każdym razem jak byli u niego koledzy, przychodziłam i oni grali w coś i ja siedziałam i oglądałam jak grają. I czasami jak był sam, to przychodziłam i oglądałam jak gra w Batmana. I teraz mam do tego taką też zajawkę, że też lubię pograć w Batmana albo jakieś inne rzeczy.
0: Wiesz, pytam o te Simsy, dlatego że to jest życie w sieci. Teraz w sieci, bo jest online. Pierwsze wersje jeszcze nie były online. To jest jakby przeżywanie życia wirtualnie. Jest się kimś, ma się jakąś osobowość, to jest coraz bardziej skomplikowane. Można robić zakupy, można gdzieś pojechać. Jest milion wersji, można mieć psy, koty, wyjeżdżać na wakacje, kończyć, nie wiem co, jakieś różne studia, szkoły muzyczne. Ja to bym muzyczną skończył na pewno, jazz bym skończył. Można grać na gitarze jazzowej w Simsach też. To jest fajne, ale to jest życie nieprawdziwe. Chciałem zapytać cię o szczęście. Kiedy czujesz szczęście na przykład?
1: Cóż, ja czuję szczęście w momencie, kiedy jestem z moim chłopakiem. Kiedy jest w sumie dużo takich rzeczy, bo po całym dniu szkoły już siedzę na tej ostatniej lekcji resztką sił i myślę sobie, ale bym już wyszła, wróciła do domu. Wyjdę tylko, przekroczę próg szkoły i nagle rozpiera mnie szczęście, że w końcu mogę wrócić do domu. Czuję się szczęśliwa, kiedy dostanę jakiś prezent, nawet drobiazg, nie musi być to, nie wiem, złote kolczyki z diamentami, Jak dostanę zwykłego kwiatka albo czekoladę czy lizaka, czuję się wtedy szczęśliwa. Czuję się szczęśliwa spędzając czas z chłopakiem. Czuję się szczęśliwa, kiedy ktoś jest szczery ze mną i rozmawia na temat uczuć. Bo nie każdy ma na to odwagę i nie każdy chce. A jak ktoś chce ze mną porozmawiać na temat tego, co czuję, to czuję się bardzo szczęśliwa, że ufa mi ktoś.
0: Odwaga, mówienie o uczuciach, to jest super temat. To często się zdarza, że się w ogóle mówi o uczuciach? Bo są różne uczucia. Można mówić, że jest super, jest się na imprezie, wiadomo. Nawet jak to się pokazuje gdzieś w komunikatorach, to musi być super. A jak nie jest super?
1: Jak nie jest super?
0: Ja tak ciągle na ten obraz spoglądam, bo to jest ocean uczuć.
1: Jest. On właściwie tyle, ile osób by na niego spojrzało, tyle osób by miało do tego własne uczucia. On dla niektórych może być przybijający, dla niektórych może być oazą spokoju, dla niektórych może być czymś takim, na co spojrzał, powiedział, jak ja jestem szczęśliwa, że na świecie są ludzie, co tak malują.
0: Ale powiedz, czy mówienie o uczuciach dla was w szkole to jest obciach, czy nie, jak się mówi o uczuciach?
1: Cóż, no mówienie o uczuciach nie powinno być obciachem, ale jest jednak trochę, bo niektórzy nie mają tego problemu, że nie mieszkają z rodzicami. Inni mają ten problem, dla innych to jest łatwo powiedzieć, o, wystarczy wyłączyć uczucia. Ja dużo razy spotkałam się z takimi osobami, że ktoś płakał na korytarzu, ktoś inny podchodził, no i czemu płaczesz, wystarczy wyłączyć uczucia. Albo rozmawiam z kimś i ktoś mi powie, że wystarczy po prostu się nie przejmować czymś. Jednak czasami nie da się, jest to nieuniknione. Jest to ciężkie na pewno. Zwłaszcza, że teraz ciężko jest komuś zaufać w 100%. Zawsze jest ta obawa z tyłu głowy, że a co jak powie mój sekret? Co jak rozpowie, żeby być fajny? Co jak wyśmieje mnie, że dla niego to jest głupota?
0: Ważny temat, przepraszam, wtrącę się. Sekret i świat sieci to też jest utrata anonimowości. Jest taki strach, o tym się dużo mówi, ktoś coś puści brotkę jakąś tam i nagle ktoś się poczuje zaszczuty, nie? Bo w sieci zacznie się szum. Jest taki strach przed tym? To jest realne?
1: Jest. Jest z tym akurat bardzo ciężko. Ja to widzę sama po sobie, że co ja bym zrobiła, jakby ktoś o mnie puścił plotkę? Była taka plotka, jakaś głupia. Było ciężko, zwłaszcza jak potrafiły powstawać anonimowe konta i nagle ktoś do mnie coś wypisuje. Ja nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. Jest bardzo ciężko mimo wszystko w tym świecie internetowym, ale trzeba to wszystko robić z głową praktycznie. Internet też może wykończyć, na przykład jakieś niemiłe komentarze, zdjęcie na Instagramie. Jest ciężko i trochę niebezpiecznie, zwłaszcza jak ktoś nie potrafi się uporać z hejtowaniem albo po prostu tym, że ktoś go może nie lubić nawet bez powodu. A często tak jest.
0: Chciałem zapytać jeszcze o ideały. No właśnie, masz ideały?
1: Osób życia?
0: Osób życia? Osób na przykład?
1: Cóż, uważam, że żadna osoba nie jest idealna i uważam, że to jest powszechnie wiadome. Bo nawet jeżeli z wyglądu, według mnie, u kobiety super wcięcie w talii, szerokie biodra, długie włosy. Dla mnie to byłby ideał dziewczyny, jako żebym zobaczyła taką na ulicy i bym pomyślała, ale idealna kobieta. A ktoś inny stwierdzi, że idealna to jest ta, która jest okrągła, która ma krótkie włosy i mnóstwo tatuaży. Wszystko jest idealne według mnie. I jako, że maluję i rysuję, uważam, że wszystko jest sztuką. Więc dla mnie nawet kończąca się herbata w kubku jest czymś idealnym.
0: Nie zaczęłaś jeszcze pić chyba.
1: Nie, zaczęłam.
0: Tak, ja kończę kawę. Ten ideał piękny, bo też się o tym dużo mówi. Ja na przykład zobaczyłem, są różne kampanie na przykład, które zmieniają, jeśli chodzi o kobiety. Obraz idealnej kobiety. Bo jakiś czas temu ona musiała być bardzo szczupła. A dzisiaj to się zmienia. Czemu? Bo mi się zdaje, że to jest niebezpieczne. Nie?
1: Jest to niebezpieczne. Tak samo jak jakaś dziewczyna na przykład sobie zrobi lifting twarzy. Nie pokaże tego, nie powie na Instagramie czy na Facebooku, że zrobiła sobie coś takiego. A każda młodsza dziewczyna będzie myślała, kurczę, ale ona ma ładną twarz, też bym sobie coś takiego zrobiła.
0: W sensie cyfrowo, że jest jakiś filtr, który nas wygładza.
1: Tak.
0: Odchudza.
1: Albo, no właśnie, nawet z jakimiś filtrami, co wyszczuplają, albo coś. Dziewczyny tego będą używać, bo chcą być bardziej atrakcyjne, bardziej się przypodobać, pokazać, że mają super ciało i fajne życie. Jest to później bardzo kompleksowe, jak przychodzi na przykład takie lato i muszą się trochę już zejść z tych bluz i szerokich spodni. Jest na tym duża obsesja i myślę, że zawsze będzie. W pewnym stopniu to ważne, bo każdy ma swój ideał, ale każdy powinien dążyć do bycia takim, jaki chce.
0: A znasz takich, co bojkotują to i mówią, ja jestem sobą i mam to gdzieś.
1: Cóż, ja jestem taką osobą...
0: No to super, trafiłem.
1: Po prostu jestem, jaka jestem i ktoś mnie pokochał i ja się czuję też kochana. Jestem, jaka jestem, nie zmienię tego. Mogłabym to zmieniać medycyną estetyczną, mieć pełniejsze usta albo rzęsy poprzyklejane, ale po co? Niektórym dziewczynom to się podoba i jak chcą to robić, to niech sobie robią i...
0: Robią?
1: Robią. U mnie w klasie jest taka dziewczyna, co albo nawet kilka, też jakoś nie planuje sobie, nie wiem, wypełniać ust, czy robić liftingu twarzy nigdy, ale szanuję wszystko inne.

0: Wiesz co, chciałem jeszcze o rodziców zapytać. Jak to jest? Dużo na przykład osób w twojej klasie ma takie rodziny klasyczne? Tata, mama, dzieci?
1: Z pewnością mogą niektórzy się tak kształtować, bo patrząc na niektóre osoby w klasie, myślę, że niektóre troszkę pościemniają, trochę się wyidealizują, żeby poczuć się może lepiej ze sobą, ale nie mają do końca życia jak z obrazka, a starają się takie mieć, może żeby nie mieć kompleksów, żeby to ukryć, żeby czuć się lepszym. I to nie ma większego znaczenia, jeżeli kogoś to nie dobija, a jeżeli ktoś ma jak ma, a się kreuje na inną osobę, to jednak jest to problem. No ale nie ma co z tym zrobić. To jest już odpowiedzialność dorosłych.
0: A to budzi taką, powiedzmy sobie, dobrą zazdrość, taka rodzina właśnie klasyczna?
1: No,
0: tęsknotę może, zazdrość to jest złe słowo.
1: Z mojej perspektywy ja jestem zazdrosna o na przykład moją przyjaciółkę, co miała starszą siostrę, która się wyprowadziła, bo ma męża, która mieszka nadal z mamą i tatą i ja jestem o to zazdrosna. A ktoś inny może mi zazdrościć, że mieszkam z samą babcią, bo niektórzy mimo mieszkania z babcią mają dużo zasad, a inni mieszkają z rodzicami i mają mało zasad, albo na odwrót.
0: A zasady są dobre czy złe? Zależy jakie, nie?
1: No właśnie, zależy, ale znam taką jedną osobę, która ma rodzinę ogólnie w Krakowie, ale przyjechała tutaj do Warszawy, żeby tutaj mieć zdalne lekcje. I dostaje przelewy od rodziców i normalnie tutaj mieszka, tylko uczy się zdalnie i pisze egzaminy, kiedy chce. Szkoła w chmurze inaczej. I jest jej na przykład łatwiej, jak jest na odległość, a rodzice wiedzą, że w ten sposób się usamodzielni. To jest po prostu wszystko zależne od osoby.
0: Ludzie ze średniego pokolenia, takie nazwijmy, którzy mają gdzieś 30 parę, 40 lat, są zapewne przyzwyczajeni do tego, że rodzina to jest mama, tata i dzieci i że jak się było w szkole, to rzadkością było to, jeżeli to wyglądało inaczej. A jak to jest dzisiaj u ciebie w klasie na przykład?
1: Myślę, że połowa albo mniej niż połowa osób w klasie ma taką sytuację mama, tata i siostra czy brat. Większość, no albo ta połowa mieszka raz u taty, raz u mamy, bo po prostu dorośli się rozstają ze sobą i jakoś się dzielą albo się nie dzielą tymi obowiązkami. Jest to trudne i powszechnie wiadomo po prostu.
0: Wiadomo i nie wiadomo. Ja kiedyś czytałem, to jest tylko słowo, więc nie wiem, czy to prawda, że dla dzieci sytuacja, kiedy rodzice się rozstają, jest trudniejsza niż gdyby jeden z nich na przykład miał umrzeć. Że to jest tak trudne.
1: Może być to cięższe, jeżeli ktoś od, załóżmy, małego był wychowywany razem z mamą i tatą i nagle ma się dowiedzieć, że tak nagle, chociażby nie zauważy jakiejś kłótni, czy nie będzie wiedziało nic wcześniej, bo będą ukrywać, albo tego nie pokazywać, albo sami zdecydują, że to się wypaliło i nagle ktoś odejdzie. To jest straszny szok jednak, że ma się tych rodziców, ale już się nie widzi ich codziennie razem, co rano, co wieczór, po południu, nie spędza się z nimi razem u weekendów, czy wychodzenia na zakupy, nie mieszka się razem albo coś. To jest duży szok.
0: U ciebie też była taka trudność, nie? Jakiegoś rodzaju. Czy ty się czułaś winna za taką sytuację?
1: Nie. Od dziecka właściwie byłam zapewniona, że to nie jest moja wina. I było mi to na każdym kroku uświadomione, dlaczego stało się, jak się stało. Więc nigdy raczej dorośli nie pozwalali mi myśleć, że to moja wina. Nigdy się nie czułam winna.
0: Dobrze. Dorośli, uwaga. Będzie do was teraz. Jakbyś miała coś powiedzieć rodzicom 15, 16, 17 latków z twojej perspektywy?
1: No, jeśli chce się zaadoptować pieska, trzeba mu poświęcać dużo uwagi. I tak samo jest jednak z nami. młodymi ludźmi. My też wymagamy jednak trochę atencji, trochę rozmów.
0: Wiele.
1: Spędzenia tego czasu. Trochę zainteresowania, trochę dużo zainteresowania. I pokazania tego, co dobre i co złe. I przede wszystkim traktować nas tak, jak sami by chcieli być traktowani.
0: Pokazać, co jest dobre, co złe.
1: Nie łamać danego słowa.
0: Proszę, proszę, mów.
1: No, ale to tyle. Nie łamać danego słowa i też nie obiecywać złotych kolczyków, nowych samochodów, fajnych telefonów. Bo nie tego chcemy.
0: Czego chcecie?
1: Chcemy szczerości. Chcemy być traktowani jak dorośli, ale jak dzieci, gdy tego potrzebujemy. Chcemy wiedzieć, że mamy kogoś zawsze przy sobie, że też niektórzy uciekają w narkotyki albo inne używki, bo nie wiedzą, co mają z tym zrobić. A tak naprawdę może to po prostu zagubiliśmy się, wpadliśmy w złe towarzystwo. Może ktoś nie wiedział, jak sobie poradzić z czymś i sam tak stwierdził. A my potrzebujemy po prostu tego zaopiekowania się nami.
0: Łza się kręci wokół, bo to jest ciągle mowa o miłości. Dzielą nas lata czy też pokolenia, ale zawsze połączy nas miłość, jeśli będziemy wobec siebie szczerzy. Jeszcze słowo. Narkotyki, bo to się pojawiło, tego nie wolno omijać. Co mogą dawać narkotyki w takiej sytuacji samotności, zagubienia?
1: No, dla osoby, która pierwszy raz by chciała spróbować, pewnie sobie pomyśli, że no, pokłóciłem się z rodzicami, albo oni się rozwodzą, ja mam gorsze oceny, to spróbuję sobie zrobić jakiś super trip życia i ucieknie się właśnie w jakieś narkotyki. No i pomyśli pewnie, że będzie się czuł lżej, kolorowo będzie i będzie miał świadomość, że to przeminie, ale będzie miał świadomość. Jak ktoś chce w to wejść, to na pewno wie, że może sobie obiecać, że spróbuje tylko raz, bo jest ciekawy, ale może też pomyśleć, że no, pewnie mi to przejdzie, ale spróbuje się w ten sposób zrelaksować. Może będzie lepiej, może świat się stanie lepszy, może złapie inną perspektywę.
0: A spotkałaś się z tym, że ktoś już nie umiał z tego wyjść?
1: Tak. W końcu dzieje się tak, że są w tak ciężkiej depresji albo w takim uzależnieniu, że albo popełnią samobójstwo, albo trafią do szpitala psychiatrycznego, albo na odwyk. Aczkolwiek niektórzy rodzice też nie robią sobie z tego większego kłopotu, bo albo nie zauważają, albo najpierw machają na to ręką, że to wybryki, głupoty, ale później się z tego robi duży problem. I dorośli też nie zawsze umieją reagować, kiedy jest na to czas.
0: Bo a jak by mogli zareagować?
1: Właściwie ta szczera rozmowa od samego początku i opieka, pokazanie bycia non-stop jest zareagowaniem. Zapobiegać czemuś.
0: Czyli
1: nie być przesadnie.
0: Relacja i miłość, to słowo wraca, ono człowieka chroni, wzmacnia.
1: Jest najważniejsze.
0: Jak myślisz, jak będzie w świecie dorosłych? Zostało ci rok z kawałkiem. Oczywiście to jest tylko numer 18, co to znaczy. Potem jakieś kolejne.
1: Cóż, no ja się czuję, że to jest tylko liczba. Ja mogę mieć 17 prawie i czuć się już dorosła mentalnie, a moi znajomi mają już zaraz 18 albo już 18 i się czują jeszcze jak dzieciaki, gówniarze, co mogą robić wszystko. To jest zależne od osoby, jak wszystko, ale dorośli też im trudniej jest po prostu otworzyć się bardziej na to, co się dzieje obecnie. Dla nich to, co my robimy obecnie jest dziwne, a dla nas to, co oni robili kiedyś, że sobie wymyślili zabawy z patykiem, było dziwne. Ale wszystko idzie do przodu i trzeba akceptować to, jak jest, bo wszystko się zmienia. Tak jak stare trendy wracają, tak można stworzyć nowe życie albo się cofnąć do średniowiecza.
0: Niech będzie tak, że najlepszym trendem będzie, jak powiedziałaś sama, szczerość, uczciwość, wierność, dotrzymywanie słowa. Niech to się nie zmieni. Patrzę tu na ten obraz, ponieważ kończymy już tą krótką podróż. Ten obraz, który jest hołdem dla twojej mamy, a ty gdzieś przecież idziesz swoją drogą, nie? Ona przeszła swoje życie, ty zaczynasz swoje życie. Jakbyś mogła sobie wyobrazić siebie za 10, za 13 lat. Trzy dychy.
1: O kurczę, to będę miała trzy dychy faktycznie. Mhm. Nie wiedziałam, że już aż tak stara jestem. No, staram się myśleć pozytywnie, ponieważ jestem na lekach antydepresyjnych. Staram się zmieniać to myślenie i myśleć pozytywnie, bo czuję się szczęśliwa z moją babcią, mając chłopaka. Mam nadzieję, że w wieku 26 lat może będę już mieć dzieci i być dalej z tym samym chłopakiem. Wyobrażam...
0: Czyli z mężem.
1: Tak. Już tak. Wyobrażam sobie, że wszystko idzie ku dobremu, bo jestem obecnie według mnie na lepszej ścieżce mojego życia. Mam to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam. Mam z kim porozmawiać, mam tą opiekę, miłość. Musiało jednak dojść do różnych sytuacji, przez które była mi potrzebna ta opieka i zainteresowanie, ale to nawet lepiej, bo nie mam już ze sobą takich czarnych myśli, bo pięć miesięcy temu może bym powiedziała, że nie wyobrażam sobie siebie w wieku 30 lat. Pomyślałabym, że wcześniej umrę, bo nie dam rady, bo byłam tak wykończona psychicznie. A obecnie myślę, że mam to, czego pragnę, to z czym wiąże przyszłość. Może będę robić tatuaże, miała własne studio, dzieci i męża. I może będę miliarderką, ale to są tylko marzenia, do których mogę tylko dążyć.
0: I będziesz malować piękne obrazy. Słuchaj, jeszcze jedno cię zapytam, bo nie mogę nie zapytać. Jest ktoś taki jak Bóg w tym całym wszechświecie dla ciebie?
1: Dla mnie? Nie. Ja kiedyś bardzo wierzyłam w Boga, ale obecnie nie wierzę. Przez sytuację zaistniałą z moją mamą ciężko mi jest się z tym pogodzić mimo wszystko. Ciężko jest mi się z tym pogodzić, że Bóg tak chciał. Ja wierzę w to, że może jest dusza po śmierci. Każdy z nas się jeszcze plącze po tym świecie i może jako duch obserwować żywych. Mhm. Ale jeśli chciałabym wierzyć w Boga, musiałabym też wierzyć w piekło, w co wierzyć nie chcę.
0: Ja to myślę, że Bóg tak nie chciał i nie chce, ale człowiek ma niestety wolność. A to już jest trudne. I to nas też łączy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Żegnam się, patrząc na ten piękny obraz pełen nadziei i światła, a moim gościem była dziś Natalia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Pożeglowaliśmy.
1: Wow, to było coś niesamowitego.
0: Jeśli ta rozmowa była dla ciebie ważna, jeśli chcesz mi pomóc w przygotowaniu kolejnych audycji, to zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: samotność, ucieczka czy droga, Bóg relacją trzech osób, duchowość pustelnika, lekarstwa na samotność, każdy umiera sam, a także nowy cykl Kazanie na górze, sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
7: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
8: A reklamujesz swoją firmę?
7: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
8: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
7: Naprawdę? W radiu?
8: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o największej radości księdza, jaką było przyjęcie z powrotem do kościoła pięciu osób po apostazji, a także o tym, że 60% młodych ludzi na świecie traktuje sztuczną inteligencję jak doradcę lub przyjaciela. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie.

0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zbójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: Obserwując i rozważając całościową postawę króla,

możemy doświadczyć pewnego dysonansu i rozdwojenia. Król bowiem zaprasza na ucztę, a kiedy dostrzega niegotowość jakiegoś biesiadnika, to w dość radykalny sposób wyrzuca go z uczty, dając tym samym jasne wskazanie odnośnie do nonszalancji zaproszonych przechodniów. W tym przypadku to zachowanie powoduje u nas zdziwienie. Kiedy jednak przełożymy tę sytuację na nasz zwyczajny ludzki grunt, rozumiemy, że zaproszony gość popełnił niemałe faux pas. Podobnie jak ci poprzedni z otoczenia dostojnika, nie uszanował powagi sytuacji, w której przyszło mu uczestniczyć. Nie zachował odpowiedniego kodu kulturowego i nie zatroszczył się o swój wygląd. Na kanwie tej jezusowej przypowieści warto podjąć refleksję, w jakie szaty jest dziś odziane moje serce. Nie daj mi Boże, abym zamiast białej i odświętnej szaty przyodział moje serce w odrażające łachman nienawiści, nieczystości i bałwochwalstwa.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
2: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki moment, w którym gościmy trzy siostry. Siostry zakonne. Siostry nazywane potocznie eucharystkami, a właściwa, pełna nazwa to Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. I ze mną dzisiaj trzy siostry. Siostra Alicja Pełszyńska, witam serdecznie.
3: Witam panią redaktor.
2: Siostra Julia Dubowska, bardzo serdecznie witam siostrę.
4: Szczęść Boże wszystkim.
2: I siostra Paulina Płanecka.
5: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Siostry eucharystki, jak rozumiem, to tutaj coś związanego z Eucharystią, ale może dwa słowa, zanim przejdziemy do charyzmatu, o historii tego zgromadzenia, bo jest to zgromadzenie już ponad stuletnie.
3: Tak, konkretnie 103. rocznica już minęła, więc nasze zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii jest zgromadzeniem wielonarodowościowym. Ze względu na to, że powstałyśmy 19 marca, takie pierwsze początki 1923 roku w Drui,
2: Świętego
3: Józefa właśnie, niedaleko granicy łotewskiej. Natomiast taki erekcyjny dekret ojciec założyciel, błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz, wydał 23 kwietnia 1924 roku. Początki naszego zgromadzenia, tak jak innych zgromadzeń, są bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że Carat, Rosja, Związek Radziecki, komunizm, wojna pierwsza światowa, 1918 rok, więc wiele tych czynników złożyło się na to, że siostry były biedne. Arcybiskup Jerzy Matulewicz, nasz założyciel, człowiek wielkiego serca, człowiek, który posiadał zmysł kościelny, patrząc na ludność, która tam była, a to przecież większość Białorusini, Litwini, Rosjanie, Żydzi, Niemcy, Polacy, więc to był problem, jak przekazać tym ludziom Boga, który jest wielką miłością. Ja wielokrotnie, kiedy myślę o naszym założycielu i o początkach naszego zgromadzenia, sióstr eucharystek, to wracam do Jerozolimy. Już wyjaśnię, dlaczego. Dlatego, że kiedy Pan Jezus z apostołami przebywał w Jerozolimie, do świętego Filipa apostoła podeszli Grecy, byli to poganie i mówią, pokaż nam Jezusa. I tutaj odpowiadam sobie, że nasz założyciel chciał pokazać tego Jezusa tym ludziom biednym, którzy pozostali w tak trudnych warunkach powojennych, tego Jezusa. I zgłosiło się kilka panien, które prywatnie złożyły śluby i jedna z nich była po wyższych studiach, więc ojciec uważał, że ona będzie odpowiednią osobą, która pokieruje naszym zgromadzeniem. Ojciec założyciel, ojciec Jerzy, pragnął, żeby każdy człowiek zrozumiał, że Bóg kocha człowieka, ale potrzebna do tego jest wiedza. I osoby, które będą zdolne przekazać wiedzę taką, jaką mówi Pan Jezus w Piśmie Świętym. I piękno polega na tym, że te osoby właśnie w Drui, warunki trudne, tam Marianie, księża Marianie, z którymi jesteśmy spokrewnieni, ponieważ nasz założyciel odnowił w 1909 roku Zgromadzenie Księży Marianów niedaleko tutaj w Warszawie, przy Kościele Świętego Krzyża w kaplicy na ręce księdza biskupa Kazimierza Różkiewicza. Ale może jeszcze do tego wrócimy. I siostry zamieszkały w bardzo trudnych warunkach, biednych, w klasztorze pobernardyńskim. I co one mogły uczyć? Przede wszystkim ukazać im piękno miłości, taka jaka ona jest. Ze względu na to, że ojciec założyciel był człowiekiem dialogu, człowiekiem personalizmu i widział w każdej osobie wielką wartość. I siostry, chociaż nie były wykształcone, ale były to siostry wielkiego ducha, które ukazywały dziewczętom młodym, szczególnie pracę w kuchni, na roli, krawiectwo, tkactwo, elementarne, podstawowe rzeczy, żeby te młode dziewczęta odczuwały, że są potrzebne, że są kochane. No były takie warunki, ale jednocześnie, później, kiedy się to wszystko polepszyło, no to siostry siostry pracowały i w aptece, i w szpitalu, i prowadziły różne ochronki, i w gimnazjum, w Drui. Przecież siostra, która posiadała wykształcenie wyższe, wykładała łacinę, była taka, która uczyła historii, ale przede wszystkim były to Białorusinki, które dobrze znały ten język. I żeby móc trafić do tamtych dziewcząt, no to trzeba było porozumieć się.
4: Czy siostry wielu talentów, jak słyszę?
3: Na pewno wielu talentów i wielkiego ducha, wielkiego serca, wielkiego zapału, bo one naprawdę przyszły dla Jezusa. Hasłem naszego zgromadzenia są słowa, wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa. I one autentycznie poszły za Chrystusem. To była ich skała, to był ich ideał, to był ich kompas, za którym one szły i wskazywały tym młodym dziewczętom kierunek. Dziewczęta przechodziły takie, jakie były, ale one widziały w nich wartość. I te dziewczęta miały powołanie, miały głos Boga. No i oczywiście Jezus w Eucharystii, nasza największa miłość. Nasza miłość, dla której tutaj jesteśmy.
4: No właśnie, ja chciałam zapytać siostry, jak to z sióstr powołaniem było? Rzeczywiście ten Chrystus eucharystyczny był tym kimś, kto siostry zaprosił do tego zgromadzenia? Siostro Juliu, siostro Paulino, jak to siostro było?
6: Jeśli chodzi o mnie, to ucząc się w Białymstoku i chodziłam później do pracy, widząc dużo młodzieży schodzących, że tak powiem, na złe drogi, to tak jakoś mnie bardzo chciałam, żeby pomóc tym dziewczętom ukochać Pana Boga. One nie chodziły do kościoła, żyły innym światem. Ja tak bardzo, bardzo chciałam. No i zbliżyłam się do nich, ale później doszłam do wniosku, no łaska Boża chyba ochroniła, że ja nie poszłam razem z nimi, tylko postanowiłam w inny sposób. Właśnie zaczęłam się dużo modlić, no i przez modlitwę, pragnieniem serca, żeby być blisko Pana Boga, właśnie pociągnąć tych te osoby do Pana Boga. No i zaczęłam szukać zgromadzenia. I tak Pan Bóg jakoś dał, że najpierw chciałam być misjonarką, a później jakoś Pan Bóg zaprosił osobiście przez swoje słowo w głębi mojej duszy, żeby pójść do sióstr eucharystek. Ja się zgodziłam, no i do tej pory jestem.
4: Ponad 50 lat siostra jest zgromadzenia. I siostra szczęśliwa.
6: Bardzo.
4: No właśnie, to ja od razu Państwu tutaj, naszym drogim słuchaczom, tylko zdradzę. To pewnie będzie jeszcze taka okazja, żeby siostra Julia troszkę o tym więcej opowiedziała, że siostra jest pierwszym świadkiem cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce lat temu. Ile?
6: 18. 2008 roku. Mm-hmm. Tak.
4: To za chwilkę jeszcze pewnie o tym będzie okazja, żeby siostra mogła opowiedzieć słuchaczom, a teraz jeszcze chciałam zapytać siostry Pauliny, jaka była siostry droga do sióstr eucharystek.
7: Dla mnie przede wszystkim, jak odkryłam gdzieś ten głos Pana Jezusa w sercu, który mówi, jeśli chcesz, pójdź za mną, ale cię nie będę do niczego zmuszał, to przede wszystkim dla mnie w tym rozeznawaniu też była ważna, najważniejsza ta codzienna msza święta. I kiedy zaczęłam szukać zgromadzenia, nie mogłam za bardzo się odnaleźć w żadnym, to tak zostawiając to wszystko Panu Bogu, pewnego dnia właśnie spotkałam dwie starsze siostry i uciekałam od nich jak tylko mogłam. One mnie cały czas tam wołały, żebym do nich przyszła. No i w końcu ostatniego dnia, bo to był turnus dla osób niepełnosprawnych, kiedy przyszłam i zapytałam się, z jakiego są siostry zgromadzenia i usłyszałam Eucharystki, to ja wiedziałam, że to już jest moje miejsce, że to jest takie moje centrum, ta istota cała, która gdzieś w tym moim powołaniu się rodzi. I tak przyszłam, nie znając ani jednej siostry i nie mając za bardzo pojęcia.
4: Ale Chrystus eucharystyczny siostry przyciągnął do tego
7: zdecydowanie, tak.
4: A siostra Licja?
3: No moja historia powołania jest bardzo trudna, ale kiedy przyjechałam do Warszawy, jak studiowała moja starsza siostra, w księgarni u księży jezuitów kupiłam książkę pod tytułem Oblicza Wielkości. I otworzyłam przedostatnią stronę i tam było kilka adresów różnych zgromadzeń zakonnych. I mój wzrok padł na siostrę Eucharystki. I przyjechałam na ulicę Pszczyńską, bo tutaj był nasz dom generalny na Zaciszu. I tylko weszłam do tego domu i na spotkanie wyszła świętej pamięci siostra Halina Strzelecka, była przełożona generalna, i odczułam, że to jest moje miejsce, że to jest mój dom.

0: Czas wspólnot.
1: Siostry Eucharystki dzisiaj z nami w studiu, siostra Alicja, siostra Julia i siostra Paulina. Tutaj siostry opowiedziały, siostra Alicja bardzo pięknie o historii zgromadzenia. Siostra chyba bardzo jest mocna w historii w ogóle, bo chyba siostra tak lubi takie różne historyczne rzeczy i świetnie to siostra opowiedziała nam, słuchaczom, i zna siostra bardzo dużo szczegółów. Do tej historii jeszcze za chwilkę też wrócimy i właśnie, bo też jestem ciekawa, jak wygląda obecne życie sióstr Eucharystek, czym siostry się zajmują na co dzień, ale to jeszcze wróćmy na chwilkę jeszcze do historii i do ojca założyciela.
2: Na kanwie tych słów, które powiedziałam, ta nasza historia jest bardzo bogata, ze względu na to, że pracujemy w całym świecie. Na terenie Litwy, Białorusi, Niemiec, w Kazachstanie, w Rosji po prostu, no i w Polsce. Nasz dom generalny znajduje się w Pruszkowie, z którego przyjechałyśmy. Katechizujemy dzieci i młodzież, ponieważ nasz założyciel, błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz, który został beatyfikowany przez naszego świętego papieża Jana Pawła II 28 czerwca 1988 roku w Rzymie. Jest to postać bardzo bogata, o bogatej historii, związana z Warszawą. Człowiek społecznik, intelektualista, wrażliwy na dzieci i młodzież, kochający życie zakonne, odnowiciel Zgromadzenia Marianów. Założył nie tylko nasze zgromadzenie, ale również litewskie Zgromadzenie Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. My szczególnie zajmujemy się to, co niosą znaki czasu. Ja osobiście katechizuję dzieci i młodzież, więc to jest mój taki priorytet, żeby ukazać tym dzieciom to piękno, które ojciec założyciel pragnie. Siostry pracują w kuchni, w zakrystii, w kancelarii. Siostra Paulina na przykład jest organistką. Siostra Julia zajmowała i na misjach była, zajmowała się wieloma innymi rzeczami. Ale jesteśmy...
1: Na misjach siostra była, czy spełniło się trochę marzenie sióstr, chciała być siostrą misjonarką?
3: Oczywiście.
1: A gdzie siostra była na misjach?
3: To znaczy w Libii.
1: W Libii? To tak. W kraju takim arabskim.
3: Tak.
1: Jak siostra się tam czuła?
3: No świetnie, dobrze. Chociaż nie znałam języku, znałam trzy słowa arabskie i siedem angielskich, także, a siedem lat byłam prawie.
1: Aha. A jakie to trzy słowa? Bukra? Malesz?
3: Nie, dziękuję. Dzień dobry, dziękuję i do widzenia.
1: A, no to takie najważniejsze. A siostra Paulina jest organistką.
4: Tak, jestem obecnie organistką w Pruszkowie, także gramy i śpiewamy. Jak to siostra Julia mówi zawsze, na chwałę Bożą.
1: Na chwałę Bożą. No proszę.
2: No bijącym sercem naszego życia jest Pan Jezus obecny na Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy różne, ale łączy nas On właśnie, ten pod postacią chleba w białej okruszynie. To jest po prostu to piękno, które nas trzyma, które daje nam siły, które nas podnosi, uskrzydla, umacnia. Nasze zgromadzenie właśnie o duchowości eucharystycznej jest bardzo bogate i trzeba kontynuować to dzieło. Zresztą charyzmat nie jest rzeczywistością statyczną, jest rzeczywistością dynamiczną, ewolucyjną, jest w nieustannym ruchu. Odczytujemy to, co się dzieje w ogóle w znakach czasu. Ja założyłam przy parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie. Dzieci i młodzież należą. Dziecięcy Teatr Słowa imienia świętego Jana Pawła II. Występujemy w różnych miejscach. Chwytamy to, co się dzieje w liturgii, czy jasełka, czy misterium, czy o Janie Pawle II, czy o świętych. Ostatnio byłam w czerwcu przy grobie służebnicy Bożej Heleny Kmieci, zamordowanej wolontariuszki w Boliwii. Spotkałyśmy się z jej rodzicami, miałyśmy występ u księży Salwatorianów w Krakowie. Ja napisałam scenariusz właśnie o tej osobie.
1: To siostra jest bardzo taka twórcza na wielu polach. Siostra się tutaj angażuje.
2: Ja kocham... To jest moja pasja. Powołanie jest moją pasją. Że staram się, pomimo kruchości, słabości człowieczeństwa, ale staram się ukazywać tym dzieciom to piękno, którym jest Bóg, bo on naprawdę jest pięknym. I tak jak mówili Grecy, antropos metron patron, człowiek miarą wszechrzeczy. I chciałabym, żeby dzieci to zrozumiały, że można chodzić
1: rozumieją?
2: Do... Rozumieją? Mam nadzieję, że coś tam może rozumieją, że czy modlą się na różańcu, czy przychodzą do kościoła, żeby wiedziały, że można i grać w piłkę, jeździć na rowerze i na nartach, i śpiewać, i recytować.
1: Ale te siostry też jeżdżą na nartach i grają w piłkę?
4: Tak jest.
2: Na rowerze jeździmy, na nartach jeździmy.
4: Na nartach też się zdarza.
1: O, proszę.
3: I nawet na łyżwach.
4: Tak jest.
2: Tak? Tak.
1: Siostra osobiście?
3: Tak.
1: Siostra Julia na łyżwach?
3: No teraz nie, ale...
1: Ale nie na hokej, nie w hokejówkach siostra jeździ.
3: Nie, takich zwykłych.
1: W figurówkach.
3: Jak byłam w Sokółce, to jeździłam właśnie na łyżwach.
1: Właśnie, to może do tej Sokółki byśmy nawiązały, dlatego że Da, ja, przepraszam, tutaj Państwo słyszą takie stuki, to ja jakoś tak stukam cały czas, przepraszam bardzo. Mikrofony są bardzo czułe, więc trzeba bardzo uważać. Bo o tą Sokółkę chciałam zapytać, bo w Sokółce 18 lat temu wydarzył się jeden z cudów eucharystycznych, które są bardzo tak otaczane takim wielkim kultem w ogóle w Kościele katolickim, i takich cudów eucharystycznych na świecie zdarzyło się kilka. 10.
2: Tak.
1: I to też taki znak jest, że taki cud wydarzył się w Polsce, w takim mieście, do którego ja sama też przyjechałam, żeby być świadkiem, żeby zobaczyć to na własne oczy, co się wydarzyło. Siostra Julia, tak jak już wspomniałam, była pierwszym świadkiem tego cudu. Ja myślę, że to też nie przez przypadek, że jedna z sióstr sakramentek,
2: eucharystek.
1: Ale to
4: prawie to
1: blisko,
4: samo.
1: To tak, blisko, prawda? W końcu Eucharystia jest jednym z sakramentów. Jedna z sióstr eucharystek była obecna przy tym cudzie eucharystycznym. To nie jest przypadek, siostro Julio. Jak to się stało, że siostra była świadkiem tego cudu?
3: To znaczy, zaczęłam pracować jako zakrystianka od sierpnia. 23 sierpnia przyjechałam do Sokółki, chociaż nie chciałam tam jechać, ale Pan Bóg, to byłaby długa historia do opowiadania, ale Pan Bóg tak działał, że przyjechałam, zgodziłam się i zaczęłam pracować. I na początku października właśnie ksiądz udzielał Komunii Świętej, jak wiemy, upadł.
1: Komunikant
3: konsekrowany. Ksiądz podniósł, położył do waskulum. I po mszy świętej poszłam, żeby wziąć kluczyk od tabernakulum i zobaczyłam, że Pan Jezus jest w wodzie. I się zastanowiłam, powinno się schować do tabernakulum. Więc ja nie mogłam. I tak się zastanawiałam, co z tym Panem Jezusem teraz robić. Wszyscy wyszli, ja zostałam praktycznie sama w zakrystii. I wtedy postanowiłam schować do sejfu. Nic nikomu nie mówiłam, zrobiłam miejsce, schowałam. No, a najważniejsze, że do sejfu miał tylko ksiądz proboszcz klucz i ja. Także trzeciej osoby tam nikt by nie doszedł do tego sejfu. No i tak przez 5 dni zaglądałam, czy ten Pan Jezus się rozpuścił. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Było tak, jak od początku, bialutki, czyściutki. Pływał Pan Jezus na wierzchu.
1: Powinien się rozpuścić,
3: tak,
1: ten komunikant,
3: i powinien,
1: prawda?
3: A on, nie wiem dlaczego, cały czas był na wodzie czyściutki. I później, po 5 dniach zapomniałam. Tu takie przysłowie, co z oczu, to jest pamięci. I dopiero 19 października, to była niedziela misyjna, 8:05, otworzyłam sejf, żeby coś tam wziąć, i wtedy poczułam zapach chleba. I sobie pomyślałam, czyżby proboszcz schował chleb? Nie. I mówię, o, Pan Jezus się rozpuścił. I wzięłam to naczynko i za nie mówiłam, bo na tym, w tym naczynku był ten komunikant prawie rozpuszczony, a na środku, przynajmniej tak mi się wydawało, lśniła żywa, prawdziwa krew, taki skrzep, duży. I tak się zastanawiałam, woda przezroczysta, kawałek komunikantu było bialutkiego, dookoła też te takie jakby fastrygowane było, tak, białe, a tu czerwone. No i tak się za długo zastanawiałam się, dlaczego to takie dziwne.
1: Co się stało? Miałaś siostra wtedy jakieś myśli?
3: To znaczy, cały czas myślałam, powinno być woda różowa po ludzku. Ten biały kawałek powinien być różowy, czerwony, ale nie biały. I wtedy wydarzyło się,
1: bo ta woda była przejrzysta po prostu, zamiast żeby była zafarbowana,
3: nie,
1: tak?
3: Nie, była bialutka, czyściutka woda. I wtedy przydarzyło się, nie wiem, ja to mówię tak jak święty Paweł, nie wiem, czy w ciele, czy poza ciałem, ale zobaczyłam Mojżesza na drzwiczkach. I wtedy jeszcze bardziej mnie to zastanowiło. o co tu wszystko chodzi w tym wszystkim, bo byłam na 100% przekonana, że mam Najświętszy Sakrament, żywego, prawdziwego Boga.

0: Czas wspólnot.
1: Dzisiaj gościmy siostry Eucharystki w naszym studiu w Radiu Warszawa. Taka była piękna historia, prawdziwa historia, świadectwo siostry Julii, która opowiedziała nam, jak to się stało, że doszło do momentu, kiedy zobaczyła na własne oczy w Eucharystii, no właśnie, co siostra zobaczyła, to siostra powiedziała, ale zaraz powiemy, co to było, tak naprawdę, co to było, tylko jeszcze chciałam zapytać o tego Mojżesza, którego siostra zobaczyła właśnie w jakiś taki sposób też nadprzyrodzony w jakiś sposób, prawda?
2: No właśnie o tym Mojżeszu. Ten Mojżesz mi, to długa historia opowiadać, ale powiem pokrótce, że dzięki temu Mojżeszowi jestem tu, gdzie jestem, mówię, jak mówię, bo on dał mi do myślenia, do takiej wielkiej ufności Panu Bogu, że Bóg kieruje wszystkim i zaprasza do mówienia o Nim takich ludzi, których po ludzku tak nie powinno się, no jakby to powiedzieć, żeby mówili.
3: Ja tylko dopowiem, bo siostra Julia zawsze miała problem z mówieniem. I dzięki temu, że Mojżesz w sumie też miał z tym problem, to wychodzi na to, że Pan Bóg właśnie takich ludzi sobie upodobał, takich wybiera i takich uzdalnia. I siostra to świetnie robi.
1: Właśnie, bo ja z wielkim zaciekawieniem słuchałam tej siostry opowieści, jak siostra była świadkiem tego cuda eucharystycznego. Doszłyśmy do momentu, kiedy siostra powiedziała, że wyjęła to naczynko z wodą, w której właśnie była ta hostia, częściowo już przemieniona.
2: Tak. I no, pokazałam szybko księdzu proboszczowi. Ksiądz proboszcz zaprosił biskupa. Biskup poprosił panią profesor. To wiadomo, że można wyczytać. I wyszło, że po badaniu to jest, że to jest tkanka mięśnia serca człowieka konającego. I po tym badaniu ksiądz biskup wydał oświadczenie, że to nie sprzeciwia się wierze katolickiej. Dlatego też jak najszybciej zrobili kaplicę i udostępnili ludziom wszystkim, żeby mogli adorować Najświętszy Sakrament właśnie z tego wydarzenia, z tego cudu eucharystycznego. No i przyjeżdżają ludzie, adorują.
1: Siostra też jest zapraszana, żeby właśnie tak jak dzisiaj nam w studiu opowiedzieć, tą historię opowiada siostra przy innych okazjach, dzieciom, młodzieży, dorosłym. Dzieli się siostra swoim doświadczeniem.
2: Tak, jak mnie zapraszają, to uważam, że to Pan Bóg zaprasza i jak w miarę swoich możliwości opowiadam tak, jak umiem.
1: Mhm. Siostro Paulino, a ten cud eucharystyczny, czym dla siostry jest?
3: No dla mnie jest to też takim wielkim umocnieniem, ponieważ jak przyszłam do zgromadzenia, nie wiedziałam, że takie wydarzenie jakby było u sióstr eucharystek i od razu po wstąpieniu, to było dosłownie 10 dni, ja pojechałam, akurat jak było przeniesienie z kaplicy do kościoła właśnie tych relikwii, więc dla mnie to było niesamowite umocnienie i w tamtym momencie to było dla mnie niezwykłe, że właśnie do sióstr eucharystek taki no, znak, można powiedzieć, więc to było, no, bardzo mnie to też umocniło w wierze.
1: Mhm. A siostra Alicja, jak to wspomina?
4: No ja to powiem jak świętej pamięci pan prezydent Havel, Czech, że na cudach się nie znam, ale no jest to niezwykłe wydarzenie, które jest jakimś przesłaniem, że Bóg przez to chce coś powiedzieć, że właśnie wydarzyło się to w Sokółce u sióstr eucharystek, że on jest żywy, konkretny, że to jest nasza misja, zadanie, mamy przekazywać to współczesnemu światu, żeby iść i głosić. I jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, iść przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię. No i myślę, że jeśli jest to rzeczywiście cud, to Kościół jako mądra matka zatwierdzi to i będziemy wychwalać Pana przez całą naszą wieczność i na ziemi, jeśli będzie nam dane jeszcze żyć na ziemi. Jest to niezwykłe wydarzenie.
1: Mhm. To też dla mnie to jest niezwykłe, że to się u sióstr Eucharystek stało, prawda? Mogłoby się zadzieć to u sióstr, nie wiem, karmelitanek, albo franciszkanek, albo jakichś innych sióstr, ale to, że akurat cud eucharystyczny u sióstr eucharystek.
2: Tak, to jeszcze... znaczy to w kościele wydarzyło
1: się, ale
2: że siostry pracowały.
1: No
2: właśnie,
4: że nie pracowały szare urszulanki czy szarytki, tylko eucharystki. Tak. Więc to jest też jakiś, odczytujemy to i na pewno jest to jakieś przesłanie, wymowa, tak jak by powiedział ojciec Jerzy Matulewicz. Wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa.
3: Mhm. To ja jeszcze dopowiem, że właśnie też z tego całego wydarzenia zrodziło się takie piękne dzieło właśnie w zgromadzeniu, czyli Piesza Pielgrzymka z Sokółki do Mariampola. W tym roku już będzie 18, czyli pielgrzymujemy właśnie z tego miejsca, gdzie się wydarzył ten cud, do miejsca, do Mariampola, gdzie jest grób naszego ojca założyciela, błogosławionego Jerzego Matulewicza. I właśnie siostra Julia pierwsza szła w całe dwie osoby, a teraz nas chodzi, no taka grupka 50 osób, raz było nas ponad 90, ale idziemy właśnie w duchu dziękczynienia i też od jakiegoś czasu w takim duchu pokutnym, żeby zadośćuczynić właśnie za wszelkie zniewagi, profanacje, które wiadomo się dokonują, więc to też jest taka cząstka, której jako zgromadzenie właśnie działamy. Dla mnie osobiście bardzo ważna i cenna.
4: Mhm. Tak, tak, no, w Mariampolu nasz założyciel zmarł 27 stycznia 1927 roku w Kownie. I po 30 latach ciało zostało przeniesione do Mariampola i tam jest grób właśnie i oddajemy cześć, chwałę i prosimy o jego kanonizację.
1: Mhm. A ja takie mam pytanie, może troszkę prowokacyjne, ale takie będzie. W końcu siostry Eucharystki tutaj ze mną w studiu, bo myślę sobie, że często mam takie wrażenie, sama mam takie wrażenie, że jak idę do Komunii Świętej, to czasami tak po prostu idę i wracam. I tak mnie to tak jakby, że tak powiem, nie rusza. To znaczy, że nie mam takiej w sobie wiary, takiej, gdybym miała naprawdę taką wiarę i przekonanie, że to jest Najświętsze Ciało Pana Jezusa, to myślę, że po prostu coś takiego by się we mnie dokonywało i tak bym to przeżywała jako jakieś największe obdarowanie, z jakąś wielką wdzięcznością. A ja mam takie poczucie winy też, tak się teraz siostrą, że tak powiem, spowiadam prawie, że jakby po taki dar idę do tego ołtarza, a tak po prostu jakbym szła po zwykły kawałek chleba, a nie po chleb, który jest ciałem Pana Jezusa. I tak sobie myślę, jak siostry Eucharystki sobie z tym radzą. Bo tak po ludzku, no to rzeczywiście no to jest taki zwykły opłatek, ale jak siostra Julia zobaczyła, to nie jest zwykły opłatek. Na własne oczy to zobaczyła jeszcze w tym momencie, kiedy ten komunikant, resztka tego komunikanta z tym kawałkiem ciała Pana Jezusa jeszcze tak nie zasechł, prawda, na tym fragmencie materiału, który teraz oglądamy jako relikwie. I ja myślę, że to było wielkie takie przeżycie dla siostry. Ja czasami myślę, że ja bym też chciała tak zobaczyć, może bym wtedy tak coś we mnie się obudziło, coś takie przekonanie, że to jest naprawdę cud największy na świecie, w którym my uczestniczymy, przyjmując właśnie Pana Jezusa do swojego serca. Co siostry Eucharystki na to? Może tutaj siostra najmłodsza stażem.
3: Ja bym się nie obwiniała, bo myślę, że Pan Jezus jest też tak delikatny i ukrywa się pod taką prostą postacią chleba i tam często nam się wydaje, że jest taki zwyczajny i on właśnie w tej zwyczajności przychodzi. Myślę, że zna nasze po prostu ludzkie też i emocje i to, że no po prostu jesteśmy tylko ludźmi, że czasem nie jesteśmy w stanie się wznieść na jakieś wyżyny. Ale myślę, że dla niego jest ważna ta prostota i po prostu powiedzieć kocham.
1: A jak siostra w swoim życiu duchowym, to siostra jakoś tak umocniło to doświadczenie? W tym
2: to znaczy tak,
1: cudzie?
2: Wewnętrznie jak najbardziej, ale to nie znaczy, że nie mam takich trudności, to co pani powiedziała, bo nawet takie doświadczyłam po tym wszystkim, że nie jestem godna przyjąć Pana Jezusa, bo jestem rzeczywiście człowiekiem słabym, pełną ułomności i tych wszystkich różnych niedoskonałości i postanowiłam, że nie będę przyjmować Pana Jezusa, bo jestem niegodna.
1: Ale rozumiem, że siostra zmieniła zdanie.
2: Tak, zmieniłam dzięki łasce Bożej, dzięki doświadczeniu takiemu, który Pan Bóg pokazał, że to nie jest człowiek, nigdy nie będzie godny przyjąć Pana Jezusa. I najważniejsza decyzja moje, pragnienie serca, żeby przyjąć Pana Jezusa do swego serca, taka jaka jestem, z każdym dniem coraz z większą miłością, z większą gorliwością, z większym oddaniem.
1: Bardzo dziękuję. Piękne świadectwo siostry Eucharystek. Siostra Alicja Pełszyńska była z nami w studiu. Bardzo dziękuję za obecność. Siostra Julia Dubowska. Bardzo dziękuję siostrze za piękne świadectwo.
2: Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich.
1: I siostra Paulina Pułanecka.
3: Dziękuję
1: nie
3: bardzo.
1: Nie mieliśmy okazji usłyszeć gry siostry na organach, ale kto wie, do Pruszkowa? Siostra, zapraszam.
3: Tak, do Pruszkowa.
1: Będzie można lepiej poznać siostry eucharystki, bo siostry wszystkie trzy są właśnie z tej parafii w Pruszkowie. No i oczywiście warto też pojechać kiedyś do Sokółki, żeby zobaczyć na własne oczy cud eucharystyczny, który siostra Julia widziała na własne oczy, ale o którym wszystkie siostry eucharystki świadczą, myślę, też swoim życiem i swoją postawą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.
5: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
2: Błogosławieni również ci wszyscy, którzy otwartym sercem korzystają z tej posługi słów. Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, doświadczają bowiem tej szczególnej laski, dzięki której posiew Słowa Bożego nie pada pomiędzy ciernie, ale na żyzną glebę i przynosi wieloraki plon. Błogosławieni, bo rozpoznając i wypełniając wolę Ojca, nieustannie odnajdują solidny fundament pod budowlę własnego życia. Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia, pragnę powiedzieć: budujcie dom na skale. Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skale. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie, punkty od 229 do 231. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Są to słowa świętego Pawła, który zachęca chrześcijan w Koryncie, aby strzegli jedności. Najdrożsi bracia i siostry, stawialiśmy sobie pytania o świat, który budujemy, pytając zarazem, co znaczy troska o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Na zakończenie tej refleksji pragnę pozostawić wam pewien sposób życia chrześcijańskiego, powściągliwy i wymagający, dzięki któremu można przeżywać tę zmianę epoki w świetle Ewangelii. Jest to wędrówka, która rodzi się z kontemplacji zamysłu Bożego, żyje jednością Kościoła, karmi się Słowem Bożym i Eucharystią, buduje świat w dobru i łączy się w modlitwie z Maryją Panną. W świecie przenikniętym tyloma działaniami mającymi na celu zdobywanie rynków i stref wpływu, a które często przybierają postać uspokajających narracji i uwodzicielskich konstrukcji ideologicznych, nasze serce odczuwa potrzebę odkrycia innego zamysłu, mądrego i łaskawego, podobnego do tego, który Maryja kontempluje w Magnificat, gdy głosi, że z pokolenia na pokolenie miłosierdzie Boga rozciąga się nad tymi, którzy się Go boją. Ten zamysł miłosierdzia przenika również dziś historię, także w jej najszybszych i najbardziej niespokojnych przemianach, naznaczonych przez algorytmy i globalne sieci, oraz staje się kompasem dla ewangelicznego życia w epoce cyfrowej. W centrum znajduje się tajemnica wcielenia. Słowo stało się ciałem i pośród nas rozbiło swój namiot. Ciało Syna ubogie i bezbronne przywodzi na myśl ciała tylu braci i sióstr, ogołoconych z godności i skazanych na milczenie. A poprzez tę bliskość, dar pokoju wkracza w świat w paradoksalny sposób, jako moc stawania się dziećmi Bożymi, która budzi się w nas, gdy pozwalamy, by dotknął nas płacz najmniejszych, kruchość osób starszych, milczenie ofiar, trud tych, którzy zmagają się ze złem, którego nie chcieliby popełniać. W tym zranionym i umiłowanym ciele Ojciec ukazuje nam prawdziwe człowieczeństwo, życie, które spełnia się w otwartości i komunii, aż do tego stopnia, że rodzi w nas pragnienie, by Jego wola wypełniała się jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: I dlatego posłał ich po dwóch, żeby mieli świadomość, że idą w imieniu Kościoła głosić najważniejsze prawa. I potem zapewnia ich: nie lękajcie się, oto ja jestem z wami. Jak to przedstawić tak, żeby to było bardziej zrozumiałe? No tutaj mamy i najmłodsze pokolenia, ale wszyscy kiedyś byliśmy w takiej samej sytuacji. Jak szliśmy tam gdzieś na spacer, czy w takiej luźniejszej chwili i szli z nami rodzice, tato, mama, to zwykle było tak, że my maluchy chcieliśmy iść przodem, ale baliśmy się. To słyszeliśmy z tyłu: idź śmiało, ja jestem za tobą. Ja wszystko widzę, ja jestem w stanie cię ochronić, gdyby przyszła jakaś niespodziewana próba. Coś takiego jest zawarte w tym obrazie. Idźcie, posyłam was, ale pamiętajcie, że ja jestem jakby na zapleczu i ciągle czuwam nad każdym waszym krokiem, nad każdym waszym słowem, nad każdym waszym działaniem, jeśli mnie zawierzycie.
1: Dobre słowo pasterzy.